0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: A moimi Państwa gościem jest pani Beata Kępińska, pisarka i poetka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy o pani najnowszej powieści zatytułowanej Zosia. Ten tytuł bardzo pasuje do tej książki, bo Zosia to taka normalna, zwykła dziewczyna, kobieta i mam wrażenie, że ona uosabia los naszych babek i prababek?
2: No z pewnością tak, dlatego że ona jest po prostu wzorowana na osobie bardzo mi bliskiej, czyli babci.
1: Zadedykowała pani książkę synowej, pisząc, że zdopingowała panią do jej powstania. Czy zdradzi nam więc pani, jak to z tym dopingowaniem było?
2: Syn z synową wyprowadził bliższego otoczenia, pojechali tam sto parę kilometrów dalej mieszkali, więc kiedy przyjeżdżali w weekendy na różne uroczystości, bywaliśmy dłużej ze sobą w jednym domu i właśnie z synową chyba taką bliską więź nawiązałam, opowiadając jej różne historie rodzinne. To, co zapamiętałam i to, co właściwie przekazałam tutaj w tej książce. Ponieważ jej mama też miała dość trudne życie, nawet bardzo trudne, powiedziałabym. I to tak nas jakoś połączyło mocno. Z tym, że ja wymyślałam różne rzeczy wcześniej, a to wydawało mi się takie pospolite, takie zwyczajne. Ona od razu wychwyciła, mówi, mamo, gdybyś ty to napisała. Ona mówi, kochana, no przecież tu są same pogrzeby i porody, także nie wiem, czy to w dzisiejszych czasach kogoś by zainteresowało. Okazało się, że tak.
1: No właśnie, bo te pogrzeby i porody to jest to nasze życie, ta nasza codzienność i ta zwyczajność Zosi mnie naprawdę ujęła. To jest taka bohaterka, którą tu zdradzę Państwu i Pani też. Ja miałam ochotę czasem ją po prostu przytulić, odjąć trochę tych trosk, które na te Zosie spadły. Ona stała mi się w jakiś sposób bliska, chyba właśnie przez tę zwyczajność i normalność. Dodajmy naszym słuchaczom, że książka toczy się pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Wtedy toczą się losy Pani bohaterki. To były czasy łaskawe dla kobiet?
2: No, bardzo złe czasy dla kobiet, ale jednocześnie kształtujące ich charakter, a miały przed sobą naprawdę następną ciężką próbę, którą znowu musiały przeżyć. To była druga wojna, to się kończy tak wkrótce przed drugą wojną światową i Zosia się jeszcze pojawi oczywiście, no i dalej będzie zmagać się z życiem.
1: Bo to na kobietach też ciążył obowiązek, przede wszystkim ciążył na nich obowiązek utrzymania rodziny, kiedy na przykład mężczyźni szli walczyć.
2: No mężczyźni nawet, tak na pewno wielu mężczyzn walczyło dzielnie, ale też wielu z nich te obowiązki rodzinne traktowało tak bardzo luźno. Często poza domem bywali, tracili pieniądze, tak jak tutaj nasz bohater, wątpliwy bohater zresztą. I na barkach tych kobiet niestety spoczywało wszystko. Zresztą one były zahartowane od młodości, bo jednak te wielodzietne rodziny, to już było takie pierwsze hartowanie, że dziecko dorastało, już właściwie nie miało czasu myśleć o sobie. Trzeba było pomagać.
1: No właśnie, mężczyźni tracili czasami cały rodzinny majątek, a kobiety cerowały, a kobiety gotowały coś z niczego. Zosia, gdyby urodziła się 30 lat później, pewnie no już trochę bardziej mogłaby o sobie decydować, bo ona jako młoda dziewczyna nie miała takiej szansy.
2: No nie miała takiej szansy, tym bardziej, że matka była chora, bo zarobki, które miał ojciec i gdyby to tak trwało, to może na tle reszty społeczeństwa nie wyglądało źle, ale ta choroba matki jednak zadecydowała o tym, że te warunki stawały się coraz trudniejsze. No i później jeszcze choroba ojca, kiedy już matki brakło. Ale ja tu ciągle wracałam do historii, bo właściwie historia też leży u początków tej degradacji tej rodziny, bo matka ojca, czyli babka Zosi, miała pochodzenie szlacheckie. Cała linia rodziny mogła żyć bardzo dobrze, ale przychodzą nasze polskie nieszczęścia, czyli powstania. I tam to te zawirowania, nie chcę spoilować zanadto, spowodowały też, że ten ojciec Zosi nie ma wykształcenia takiego, jakby mógł mieć. Nie ma też majątku, nie ma zaplecza. I tak to się wszystko zaczęło sypać właściwie od powstania, można powiedzieć.
1: nie romantyzuje pani dwudziestolecia międzywojennego, co też mi się bardzo podobało, bo te lata 20 i 30 wieku są w Polsce traktowane z dużą sympatią, pewną nostalgią, no ze względu oczywiście na odrodzenie się Polski po czasach zaborów, ale to nie były łatwe czasy do życia, one były bardzo trudne.
2: No bardzo trudne, tym bardziej, że w tym czasie rodzi się moja mama i te wszystkie trudności znowu się wleką za nami. Można powiedzieć, jeszcze przechodzą w następną epokę. Też nie chcę wyprzedzać, ale no kończy się tragicznie, prawda?
1: A to jest ta pani książka, książka Zosia, to jest historia Polski pisana z perspektywy kobiety, zwykłej kobiety?
2: Raczej tak, przez kobietę opowiadana, przez dwie kobiety, bo później będzie kontynuować moja mama, no i później już z moich obserwacji.
1: Wrócę jeszcze do tego dwudziestolecia międzywojennego i tego, jak to wyglądało, te powstające fabryki, przemysł, bo akcja książki toczy się w Łodzi, też w okolicach Łodzi, dają ludziom szansę, ale miasta są też zagłębiami nędzy.
2: Potwornej nędzy. Można powiedzieć, że właśnie wieś, niektóre wsie miały lepszą oświatę niż Łódź. Kiedy ja się wczytywałam, oczywiście tych rzeczy mi babcia nie była w stanie przekazać, bo ona nie miała takiego rozeznania, ale ja się wczytywałam w to wszystko, to zdobycie wykształcenia przez osoby pochodzące z rodziny niezamożnej było praktycznie zerowe. W Łodzi nie było takich szkół, dopiero potem tam powstały jakieś dla robotników pod koniec i dopiero już po odzyskaniu niepodległości można było mówić o oświacie jakiejś takiej. O systemie oświaty. A przedtem to jej małżonek na wsi zdobył lepsze wykształcenie niż ona w mieście.
1: Jest taki typ kobiet zbyt nieśmiałych i niepewnych siebie, żeby docenić to, co robią. Zosia nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jest dzielna. Jak ona, pani bohaterka, podchodzi do tego, co ją spotyka?
2: Jako coś, co no los po prostu przynosi, trzeba się sprawdzić. Trzeba to udźwignąć. Tu nie ma się co nad sobą rozczulać, to po prostu trzeba udźwignąć. Zresztą Zosia z każdym doświadczeniem staje się silniejsza. Co ciekawe, ona jest bardzo chorowita od początku i taka chorowita pozostała do końca, można powiedzieć, a przeżyła 82 lata. I nieraz była składana już niemalże do grobu. I potem nabrała już tej pewności takiej, że ona musi po prostu teraz to. To jeszcze jest potrzebna i jej renta i wszystko. I tak trwała. I to było takie dla mnie imponujące. A jeśli chodzi o jej takie samokształcenie, to ja skończyłam filologię polską. I czasami po prostu nie myślałam już o babci, że ta babcia wyczytała wszystkie książki, jakie były w domu i przynosiłam swoje jakieś tam książki, które nie były powieściami, tylko na przykład jak historia Szanowskiego, że tam były jakieś streszczenia pewne czy cytaty, a babci już się tak nudziło, że brała książkę moją właśnie, tam jakiejś Krzanowskiego, czy Krzyżanowskiego, czy jakąś inną historię literatury i wyczytywała te kawałki, bo była tak stęskniona za czymś i za poznaniem czegoś nowego. To było niesamowite, taki głód czytania po prostu.
1: A co z tą miłością w małżeństwie? Czy ona jest na kartach powieści? Bo to jest historia Zosi oczywiście, ale nie tylko Zosi, bo też całej jej rodziny, często też przyjaciół i ludzi, którzy się pojawiali na drodze.
2: No jest tam miłość. Jest kilku bohaterów, którzy jakoś dobrze trafili w tych małżeństwach. No, co wtedy to była jednak ruletka, można powiedzieć, jak rodzice wybierali najczęściej, bo już no, jak jeszcze było 7 dziewczyn w tej rodzinie, i te warunki się stawały coraz trudniejsze, więc szybko wydać. Wydawało się, że to będzie wspaniały człowiek, ale nikt nie słuchał tego, jak ona go odbiera. Ona też była na tyle nieśmiała, że nie była w stanie się przemóc i powiedzieć, że coś jest nie tak. Zresztą ja opisuję tam pewne rzeczy, których nie usłyszałam bezpośrednio. Wiadomo, to jest powieść. Babcia by takich rzeczy nie powiedziała. Ale sygnały, jakie dawała o tych kwestiach zapachu na przykład, parę razy gdzieś tam coś takiego padło. I to jest ciekawe, że ja słuchałam tego jako dziecko i wtedy to nie miało dla mnie znaczenia, wydawało mi się, że zapomniałam. A po pewnym czasie mi te rzeczy, zwłaszcza jak zaczęłam pisać, to mi się przypominały te słowa wszystkie babci. I stąd się urodziła ta scena taka, która no świadomo musi być w mojej wyobraźni, bo takich bezpośrednich przekazów babcia by w życiu nie dała, nawet na mękach. Nie było w niej jakiejś takiej nienawiści do mężczyzn w ogóle, bo jako teściowa była bardzo dobra, mimo że moja mama bardzo nerwowa i różnie to tam bywało, a babcia zawsze wszystko łagodziła. No i te związki na przykład tych jej sióstr, niby na tą jedną Michalinę była tam zła, że ona tak, ale też nigdy jej nie skreśliła. Nigdy też tej Julii, która zupełnie poszła politycznie w drugą stronę. Właściwie Jula to trudno powiedzieć, bo ona nie miała chyba poglądów, ale ta jej rodzina tak. Też nigdy nie było tam czegoś takiego w niej, tej żółci. Wszystkim wybaczała, wszystkich rozumiała.
1: Z czego te kobiety, te ciche bohaterki brały siłę? Skąd brały tę siłę?
2: No nie wiem, dużo z wiary oczywiście. Dla babci wiara była bardzo ważna, choć nie była to taka wiara kościółkowa.
1: No i dla dzieci chciały żyć, bo to też w ustach Zosi cały czas te słowa są wypowiadane. Dzieci, to dla nich wszystko.
2: Dzieci, jedno pokolenie, drugie pokolenie. Babcia sobie założyła, że ona dożyje prawnuków. I to było takie, musiała po prostu spełnić to i jakoś Matka Boska jej pomagała i doczekała tych prawnuków.
1: Czy mimo tych trudności, których doświadczyła, mogła o sobie powiedzieć, że jest szczęśliwa? Czy to nie było w kategoriach szczęścia w ogóle rozpatrywane życie człowieka?
2: Wystarczyły chyba chwile, a takie chwile miała na pewno.
1: Miałam ochotę, jak już powiedziałam, ją przytulić i stała mi się w jakiś sposób bliska. Myślę, że wielu czytelniczkom, czytelnikom, którzy sięgną po tę książkę, tak będzie również. I chyba to pokazuje, że to, co przeżywa ta kobieta na kartach powieści, jest uniwersalne mimo upływu ponad 100 lat, bo ta chociażby troska o dzieci, właśnie ta radość brana z chwil, nawet jeśli życie nas doświadcza, to jest chyba uniwersalne.
2: To, jakie ma w tej chwili Zosia powodzenie i jakie wysokie noty, świadczy o tym, że ta tęsknota jest jednak za taką normalnością. I ja właśnie robiłam taką próbę, że jak skończyłam już ten maszynopis, można powiedzieć, to moja ta synowa przeczytała jej mama, dały sąsiadkom, poddrukowały to wszystko i tam to rozeszło się. I one wszystkie były tym zachwycone i im to bardzo pasowało, więc jest ta potrzeba, której daj Boże jeszcze nie straciliśmy, że to, co jest najważniejsze, to jednak to te następne pokolenia, to tworzenie rodziny, to gdzieś tam w człowieku siedzi głęboko i oby nie zostało zatracone.
1: Beata Gępińska, pisarka i poetka, autorka książki Zosia, była gościem w naszym porannym programie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Ja również bardzo dziękuję.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica druga, bolesna, biczowanie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, bolesna, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, bolesna. Śmierć Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
5: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Ów szczęśliwy sługa, którego Pan wróci i zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim imieniem. Lecz jeśli zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go surowo ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
2: Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus mówi o gotowości ludzkiej na Jego przyjście, na spotkanie z Nim, aby stojąc przed Nim móc zdać sprawę z tego, jak tu na ziemi przeżywaliśmy nasze życie. Może nieraz, kiedy słuchamy tych słów, nie próbujemy ich odnieść do samych siebie, do własnego życia. Może myślimy: owszem, to prawda, kiedyś to nastąpi, ale to w jakiejś dalszej perspektywie. Jestem jeszcze stosunkowo młody, nie muszę więc myśleć o takich sprawach. Jednak różne wydarzenia, o których dowiadujemy się ze środków przekazu, wydarzenia, które nieraz mają miejsce na naszych oczach, wydarzenia, które dotyczą osób nam znanych i bliskich, które prowadzą do nagłej śmierci, do nagłego odejścia z tego świata na spotkanie z sędzią żywych i umarłych. I dlatego słowa Chrystusa są dla nas wezwaniem, by pamiętać o tym, że powinniśmy być gotowi na to szczególne, ważne spotkanie ze Zbawicielem. Ale ta gotowość dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy starają się żyć według Ewangelii, powinna być połączona nie ze strachem, ale z nadzieją, z ufnością pokładaną w prawdę słów Jezusa o Królestwie Niebieskim, o domu Ojca, o miejscu, które Chrystus dla nas przygotował. Czy pamiętamy o Chrystusowym wezwaniu do czujności? Czy jesteśmy gotowi, by przed Nim stanąć? Warto sobie to pytanie ciągle na nowo zadawać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy Spółdzielnię Mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: coś święty mi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Kościół wspomina dzisiaj w liturgii świętą Monikę, matkę świętego Augustyna, żyjącą w IV wieku, patronkę kobiet, matek i wdów. Tradycja Kościoła stawia świętą Monikę za przykład chrześcijańskiej wytrwałej modlitwy, która wyrażała się przede wszystkim w trwającej 16 lat modlitwie świętej o nawrócenie swojego syna. Prośmy w trakcie tej mszy świętej o postawę wytrwałości dla nas wszystkich i pamiętajmy, że wytrwała modlitwa przynosi oczekiwane owoce. Panu Bogu przedstawmy intencje, które nas gromadzą przy ołtarzu. Ksiądz Mateusz poleca Bogu świętej pamięci Krzysztofa, Kazimierza, Józefę Kukawkę. To intencja od uczestników pogrzebu. Pozostali kapłani sprawują w intencjach Bogu znanych. Ja natomiast ze świętej pamięci Annę, Teresę, Żach. To intencja od męża Stanisława. Bogu przedstawiajmy też wszystkie intencje, które polecają radiosłuchacze. A na początku Eucharystii przeprośmy Boga za zamknięcie się na Jego natchnienia i wolę. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się, Boże, pocieszycielu zasmuconych, Ty miłosiernie przyjąłeś matczyne łzy świętej Moniki i udzieliłeś łaski nawrócenia jej synowi Augustynowi. Daj nam przez wstawiennictwo ich obojga opłakiwać nasze grzechy i znaleźć Twoje przebaczenie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
2: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej, powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości, wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was. Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który powołał was do współuczestnictwa z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Oto słowo Boże.

i głoszą wielkość Twoją, przekazują pamięć o wielkiej Twej dobroci i cieszą się Twoją.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe surowo go ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Podziwiając ufność świętej Moniki do zmartwychwstałego Pana, przez którego dokonało się odkupienie człowieka, skierujmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby głosząc dobrą nowinę, przyciągał do siebie wszystkich, którzy są z dala od Jezusowej owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących narodami, aby mądrze i roztropnie zabiegali o pokój, bezpieczeństwo i sprawiedliwość. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziców, aby cieszyli się szacunkiem i życzliwością ze strony swych dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, dziś szczególnie polecaną Annę Teresę Żach, Józefę Kukawkę, Krzysztofa i Kazimierza, aby mogli cieszyć się radością życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy napełnieni radością płynącą z Ewangelii stali się autentycznymi świadkami wiary w świecie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, przez Twoje zmartwychwstanie pokonałeś śmierć i powołałeś ludzi do nowego życia. Prosimy Cię, obdarz nas potrzebnymi łaskami i spraw, abyśmy nie ustawali w modlitwie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj na dary ofiarne, które Ci składamy, oddając cześć Twoim świętym i spraw, aby się przyczyniły do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych. Obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

0: zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami męczennikami, ze świętym Janem Pawłem II, świętą Moniką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w dniu świętej Moniki przyjęliśmy sakramentalne dary. Spraw, aby one nas oczyściły z grzechów i umocniły w dobrem. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Mamy czwartek, mamy 27 dzień sierpnia i mamy nasz poranek, 7:09. Bardzo, bardzo serdecznie i ciepło witamy Państwa u progu tego dnia. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek, jesteśmy z Państwem do 9:00, naszym wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Bardzo się cieszymy na to, że te prawie 2 godziny u progu czwartkowego dnia możemy spędzić razem z Państwem. Mam nadzieję, że trochę tą radością Państwa zarazimy. Prawie 3 godziny już dzień krótszy od najdłuższego. No czuć to w powietrzu, że coś się zmieniło, że coś się zmienia właśnie, ale te ostatnie dni wakacji mają być ciepłe, są ciepłe, natomiast poranki i wieczory no już takie ciepłe nie są, więc jeśli ktoś właśnie musi z domu wyjść albo będzie to za chwilę czynił, no to trzeba wziąć na to, wziąć to pod uwagę i wziąć to wszystko gdzieś z tyłu głowy. My w poranku 7:09 nie damy się tej aurze nieco melancholijnej, że już jesień, że już za horyzontem koniec wakacji. Trzeba się nacieszyć jeszcze tym, co jest, i żeby tak to wybrzmiało, to na początek naszego poranka świeżutki singiel od wokalistki Sanach, czyli piosenka pod tytułem Kapitan, jak sama autorka napisała, niech wam rozświetla te ostatnie wakacyjne dni, tańczy, śpiewa i porywa w rejs. No to nie pozostaje nam nic innego, jak dostosować się do sugestii i rady pani Zuzanny, która czeka na ten swój finał trasy 4 września na PGE Narodowym w Warszawie. Ale zanim wybrzmi na stadionie w stolicy, no to na razie w naszym poranku Kapitan od pani Zuzanny Sanach, a potem ruszymy z naszym porankiem już na całego.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Michał Kolanko z redakcji Rzeczpospolitej, dziennikarz, publicysta tegoż periodyku. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: Ruszył Kampus Polska. Lada moment ruszy też wydarzenie dla młodych w Juracie, które organizuje Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. No i zazwyczaj ta końcówka sierpnia upływa pod znakiem tego rodzaju politycznych eventów, ale trochę oderwanych od takiego codziennego życia partyjnego. Twoim zdaniem to jeszcze jest w tym życie i potencjał na coś więcej? No bo Trzaskowski 2 razy wybory prezydenckie przegrał, entuzjazmu wokół niego już nie ma tyle, ile było kiedyś. No a impreza Karola Nawrockiego na razie ma format no, dość szczelny, o tyle, że zostali nam zaproszeni, wydelegowani młodzi ludzie, ale nie będą to publiczne wydarzenia. O co chodzi jednemu i drugiemu prezydentowi Warszawy i Polski?
2: Myślę, że łatwiej chyba powiedzieć, o co chodzi prezydentowi Warszawy, bo jednak wydaje się, że Rafał Trzaskowski nie będzie raczej kandydatem Platformy Obywatelskiej w 2030 roku na prezydenta Polski. Tak się wydaje, że to raczej jest wykluczone. Możemy podyskutować, kto może być takim kandydatem, ale to raczej nie będzie Trzaskowski. No politycy mają coś takiego, że też szukają swojego politycznego dziedzictwa, tak? I wydaje się, że Kampus Polska, jeśli rzeczywiście spełni się taka zapowiedź, która chyba nawet wybrzmiała już na tym wokół tego otwarcia, że Kampus był, jest i będzie, że jest jakąś taką instytucją wspierającą to szeroko pojęte środowisko Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej, czy dzisiaj Koalicji Rządzącej, no wspierającą w takim dużym uproszczeniu, ale jednak pokazującą właśnie otwartość na nowe idee, na nowe pomysły, na słuchanie młodych, czyli same dobre rzeczy politycznie. I że Trzaskowskiemu chodzi o po prostu budowę tego dziedzictwa, tak mówiąc wprost. No bo wszystkie te tezy o tym, że Kampus będzie jakimś startem nowej partii Trzaskowskiego, że Kampus sprawi, że młodzi poprą Trzaskowskiego. Te akurat tezy się nie sprawdziły, ale może się sprawdzić taka teza, że Kampus po prostu będzie elementem takiego politycznego dziedzictwa prezydenta Warszawy. Przecież wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby 2029 roku miała być zdjęta dwukadencyjność. Więc Być może to jest jakiś poza zmianami w Warszawie, którymi się Trzaskowski chwali. No to może być takie trwałe jego dziedzictwo, taka nowy taki zwyczaj, instytucja. I dlatego ten kampus chyba po prostu jest znów w tym samym zresztą miejscu.
1: Na pewno dyskusje w ramach kampusu to trzeba oddać niezależnie od poglądów, sympatii i antypatii. Są ciekawe i padają tam trudne i niełatwe pytania. To jeszcze tylko jedno pytanie, po co w takim razie prezydentowi Nawrockiemu taki mini kampus, nazwijmy to trochę na użytek naszej rozmowy, chociaż ludzie pana prezydenta odżegnują się od porównań z imprezą Rafała Trzaskowskiego. Tam ta ma być polityczna, tu ma być po prostu dyskusja z młodymi. Karol Nawrocki pobiega z młodymi, pośpiewa im z Kolim, pograją w piłkę, posłuchają paru debat. No ale w jakiejś logice to jest trochę to, co Rafał Trzaskowski robi pod Olsztynem.
2: Myślę, że tak. Zwróćmy uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, też to kiedyś tam, kiedy było więcej o tym kampusie mowy, bo mam taką dygresję, to proszę, mam nadzieję, że organizatorzy Kampus Polska, którzy z tą mnie zaprosili do disclaimer, ja prowadzę jeden z paneli na Kampus Polska przeszłości, ale o historii, bo tam będzie panel o Komitecie Obrony Robotników i o tym, czy ma jeszcze dzisiaj znaczenie ta idea KOR-u z lat 70. dzisiaj dla też aktywistów, dla młodych, więc ja też zostanę jakby zaproszony na ten kampus, będę ten panel prowadził. No to wiele osób mogło być trochę zaskoczonych, że w ogóle ten kampus się odbywa, tak? To tak myślę, że nie było jakiejś specjalnej akcji promocyjnej tego kampusu. Do czego zmierzam? Że Że na pewno wcześniej, gdy było więcej mowy o tym kampusie, no to politycy prawicy, pewnie też to słyszałeś, no gdzieś tam narzekali w kuluarach, że no my nie ma, że PiS nie ma takiego kampusu, żeby chcieli mieć.
1: Były nawet próby gdzieś tam organizowania jakichś takich dziwnych...
2: Były.
1: Ale nie wyszło chyba.
2: Nic nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. I paradoksalnie to prezydent dopiero podniósł ten... tą rękawicę, używając takiej przenośni i to spotkanie przyszłość.pl, takie to jest chyba hasło, się odbędzie w weekend. Myślę, że z tego, co tak słychać w kuluarach, no to i to, co mówią politycy, znaczy właśnie no, doradcy prezydenta, no to, że to ma być taka trochę grupa fokusowa. Tak to mniej więcej można wyczytać, to, że prezydent chce mieć taki fokus z młodymi. I słuchać właśnie tego, co oni mają do powiedzenia, jakie są ich bolączki. Ja tu widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, jak był 6 sierpnia i było to wydarzenie dosyć też, no w jakimś sensie trochę kontrowersyjne, o tak bym to ujął, na podsumowanie pierwszego roku prezydentury, no to jak ja tam byłem po prostu relacjonować dla Rzeczpospolitej to wydarzenie, no to miałem takie wrażenie, że akurat bardzo niewiele tam było, niewiele przyszło młodych osób. A z drugiej strony prezydent, no chyba zdaje sobie sprawę, jego doradcy i strategzy na pewno, że młodzi no byli bardzo ważni dla jego, to jest oczywiste, że to sondaże wszystkie pokazywały poparcie dla prezydenta tej grupie, częściowo zapośredniczone, tak się wydaje, no w poparciu dla prezydenta u Konfederacji, tak? Mhm. Że prezydent chce trzymać taki kontakt i no mieć taki fokus na grupę fokusową złożoną z tych tam 800 czy tam z 1000 i takie chyba gdzieś tam liczby krążą młodych ludzi w Juracie i też pokazywać no coś nowego. Ale to wydarzenie jest dużo, mam wrażenie, no dużo na razie bardziej tajemnicze w jakimś sensie, no bo kampus, no formuła kampusu jest dosyć już znana. To jest piąty przecież, ten, który trwa w Olsztynie. No i wiadomo, czego się spodziewać. Będzie też premier Tusk, będą być ministrowie, będzie Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz. No więc to wszystko już w jakimś sensie było i to nie jest zarzut, no ale ta formuła jest po prostu znana. Z prezydentem jest inaczej. Prezydent lubi ewidentnie też tak trochę zaskoczyć, bo ten 6 sierpnia też nie był typowy.
1: To prawda. Prezydent szuka gdzieś tych kanałów i furtek komunikacji, których dotychczas przynajmniej w roli głowy państwa nie było, bo Andrzej Duda ani imprez na swoim rocznicę swojego wyboru czy zaprzysiężenia, ani takich kampusów mini w ośrodkach że prezydenckich nie robił, ale zostawiając na chwilę te wydarzenia dla młodych, chciałem cię zapytać o twój tekst na stronach Rzeczpospolitej. No, tekst, którym stawiasz tezę, że rząd pana premiera Donalda Tuska i cała koalicja rządowa no siłą rzeczy od września, czyli no, w zasadzie już za kilka dni, a w gruncie rzeczy to już teraz wchodzi w tryb rządowy i że symboliczne było odejście z rządu...
2: Wyborczy,
1: przepraszam, nie rządowy. Właśnie z rządowego trochę wyborczy, że to ma być trochę inny tryb działania i że symbolem tego było odejście Macieja Berka, który, no, jak rozumiem, teraz będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To też sporo kontrowersji i pytań o to, czy tak to powinno wyglądać. Ale zostawiając trochę te kontrowersje, na czym polega ta zmiana, twoim zdaniem, przejścia z trybu rządowego czy administracyjnego na tryb kampanijno-wyborczy?
2: Ja myślę, że premier Tusk zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy, tak? Że inaczej trochę niż można by zwykle powiedzieć, że czas, że w polityce zwykle czas działa na niekorzyść rządzących, że się bardziej zużywają, ale myślę, że premier Tusk wychodzi z takiego założenia, że ma jeszcze trochę czasu właśnie na, że musi rozkręcić kampanię, żeby mieć szansę, żeby wygrać, tak? I ja uważam, że to jest jakby takie generalne takie założenie. Z jednej strony też jego doradcy i pewnie on sam, bo to chyba jest tak, że chyba u ciebie zresztą parę miesięcy temu Szymon Hołownia w podcaście Polsatu powiedział, że premier Tusk sobie tylko sam siebie słucha.
1: Tak, tak.
2: I wydaje się, że premier Tusk sam po prostu doszedł do wniosku, że nie potrzebni do tego żadni doradcy, nawet bardzo zasłużeni, że bardzo tacy długo przy nim, że po prostu trzeba wykorzystać ten czas, który on ma na na właśnie mobilizację po pierwsze swoich zwolenników, a po drugie to całkiem łatwo zauważyć, że i to właśnie mówią ludzie z rządu, że cykl przy tym dzisiejszym trochę braku pośpiechu, że tak się wyrażę, i pewnej inercji koalicyjnej też, że wprowadzenie dzisiaj ustawy sprawia, że ona za 10 miesięcy trafia, przechodzi przez rząd i trafia na biurko prezydenta w najlepszym razie. I takie są szacunki w rządzie, więc uznano chyba, Donald Tusk doszedł do wniosku, patrząc też na to przecież jako doświadczony polityk, że to, co dzisiaj zaproponuje, no to w najlepszym razie dzisiaj trafi do końca kadencji na biurko prezydenta, który może to oczywiście zawetować, tak jak najpewniej zawetuje na przykład te zmiany podatkowe. Więc ja rozumiem, że żadnej jakiejś wielkiej legislacji, że to okno się zamknęło lub zamyka, że ostatnią taką, bo po tym tekście było też sporo w internecie takich szyderstw, że no, jakie te reformy rząd przyjął, skoro kończy się czas reform i zaczyna się czas wyborczy. No ale jednak ja uznaję, że no, choćby reforma Państwowej Inspekcji Pracy, że na KPO i tak dalej, safe, że ja to tak rozumiem, że premier Tusk uznaje, że czas takiej skomplikowanej długoterminowej legislacji, wokół której będzie też wojna w koalicji, po prostu się zamyka. Że czas na właśnie ostatnie rzeczy, które mogą ewentualnie stać się prawem, realizację tych unijnych spraw, porządki, działania kryzysowe, a poza tym właśnie kampanie. Ja z tego też wnioskuję, że premier Tusk też musi chyba uznawać, że po prostu w pewnym momencie musi ruszyć w Polskę. I to się właśnie łączy się tylko jedno zdanie z tym kampusem. No przecież w piątek, już wkrótce, będzie spotkanie premiera Tuska właśnie z młodymi ludźmi na kampusie. Pierwsze takie otwarte, quasi otwarte, no bo nie można tak sobie po prostu tam przyjść. Trzeba być zaproszonym na ten kampus jako uczestnik. Jest tam chyba 1000 uczestników, aby przeszli rekrutację, więc trzeba przyjść, można przyjść, nie można przyjść tak po prostu, ale jednak to będzie jakieś quasi otwarte spotkanie i wcześniej w tym roku w ogóle nie było spotkań tego typu premiera, więc myślę, że premier Tusk w tym trybie wyborczym właśnie, no on musi wyjść z założenia, że jednak w pewnym momencie do Polaków musi w ten czy inny sposób wyjść i zmierzyć się.
1: To też ciekawe, prawami. Zobacz, ile mija lat, a w zasadzie już liczony czas w dekadach w polskiej polityce, no w dwóch dekadach powiedzmy, i na końcu i tak to premier Donald Tusk musi sam osobiście brać na swoje barki to, że musi wyjść do ludzi i bronić albo walczyć o przedłużenie kadencji. Nie wychował sobie żadnego, już nie mówię to następcy, ale nawet no, ważnego równolegle polityka, który mógłby w porównywalny sposób dotrzeć do innej grupy wyborców niż on. Kiedyś w 2011, to zresztą obserwowałeś uważnie jeżdżąc jako reporter Tuskobusem, no wtedy brał na siebie te wszystkie starcia z kibicami, z rozczarowanymi i z ludźmi, którzy mieli pretensje. Teraz minęło 15 lat i co? I znowu wszystkie oczy, nadzieje i jakieś tam pomysły wiszą na Tusku.
2: No tak, no tak samo ta historia się powtarza przecież w wszystkich tych rządowych kryzysów, ale też przede wszystkim z tego, no, że premier Tusk ma taką zasadę po prostu, że czeka, aż się kryzys trochę przepali i wtedy działa. Tak było ze Szpitalem Południowym, tak było z kryzysem, który sam sobie rząd wykreował też, ale to bezpośrednio rząd z najmem krótkoterminowym, to jak rozumiem, jest taki temat do posprzątania po prostu we wrześniu. Ja uważam, że ten, no i pytanie, czy pójdą za tym właśnie te spotkania z wyborcami i takie zderzenie się z tym, bo to, co było wtedy w Tuskobusie dobre dla premiera Tuska, to nawet jak ludzie mieli pretensje o coś, a wtedy były zupełnie innego rodzaju pretensje niż teraz, bo to była Polska Anno Domini 2011, były zupełnie, ale też pretensje, to on się z tym zderzał, jakoś to brał na siebie i widziałem to dosłownie na własne oczy, tak jak mówiłeś, że wiele osób no, było pod takim wrażeniem tego, że nawet jeśli premier Tusk nie załatwił, bo nie mógł przecież rzeczy załatwiać od razu, no to wysłuchał, otarł łzę, dosłownie to widziałem, było wtedy widać. Jest taka słynna scena, że ktoś płacze, pani kobieta na jednym z tych spotkań płacze, pan Tusk ociera łzę i jakoś to się potoczył ten Tuskobus, więc wydaje się, że takie unikanie tych spotkań z wyborcami to premierowi Tuskowi Raczej pokazuje, że on się boi, że jest zamknięty w takiej wieżyskości słoniowej w tej Warszawie. I to i myślę, że oczywiście na tym kampusie pewnie mamy też wrażenie, wracając do prezydenta, no słyszymy o tym, że wiele rzeczy mogłoby się udać, no ale wszystko blokuje Karol Nawrocki.
1: Tylko że, tu puenta naszej rozmowy, powoli nas czas dogania, tylko że Karol Nawrocki, tak czy inaczej, czy to się komuś podoba, czy nie, do roku 2030 przynajmniej prezydentem będzie, więc całą kadencję, prawie całą kadencję przyszłej ekipy koalicyjnej, a być może jeszcze dłużej. No ale to już opowieść na osobną rozmowę, jak taka współpraca może wyglądać. Na osobną też rozmowę jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja na prawicy, bo tu podziałów oczywiście nie brakuje i wyzwań co do tego, jak zlepić ewentualnie większość w przyszłym parlamencie, ale o tym to przyjdzie nam jeszcze rozmawiać, bo ten sezon polityczny, coś czuję, że będzie bardzo, bardzo gorący.
2: No myślę, że wkrótce, tak jak sam mówiłeś na innej antenie, może szybko też wystartować temat zmian w rządzie, ale ja będę też... No też będziemy mogli porozmawiać o tym kampusie, o tej Juracie, będziemy już wiedzieć, jak to wybrzmiało, bo jest taki dziwny korespondencyjny pojedynek między tymi wydarzeniami, tak, na koniec prawda. Wakacji. I trochę sam jestem zaskoczony, że powiem zupełnie na ostatnie zdanie, że jednak ludzie Trzaskowskiego sami zaczęli, tak jakby mam wrażenie, to starcie tych kampusów, wydarzeń. Tego się trochę nie spodziewałem, że będą szukać takiej zaczepki, bo tylko to buduje to wydarzenie w Juracie, o którym no niewiele tak wprost mówiąc wiadomo nawet dzisiaj.
1: Dzięki serdeczne, Michał Kolanko. Po więcej odsyłamy na strony papierowe, internetowe Rzeczpospolitej. Tam i Michał, jego koledzy, koleżanki piszą, oceniają, dzięki. Analizują.
2: Dzięki, dzięki
1: serdecznie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: A teraz czas na rozmowę o watykańskiej dyplomacji i będzie o czym rozmawiać. To tylko brzmi tak oficjalnie i może nudnie, ale zaraz się Państwo przekonają, że sprawy są absolutnie wagi najcięższej. Przy telefonie Michał Kłosowski, watykanista, magazyn Wszystko, co najważniejsze, ale także współpracownik przewodnika katolickiego czy innych periodyków, których nie sposób tu wyliczyć. Dzień dobry, Michale.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: No właśnie, chciałem Cię zapytać, jak to jest, bo to, że szef CIA przybywa do Moskwy, rozumiem, znaczy nie jestem w stanie tego jeszcze dzisiaj rozszyfrować. Myślę, że nikt tak szybko nie jest w stanie rozszyfrować, ale jeśli widzę, że na spotkaniach w Moskwie tego samego czasu melduje się watykańska delegacja na czele z biskupem Gallagherem, no to zacząłem zastanawiać się, jak to jest i po co tak naprawdę Watykan dzisiaj, ludzie Watykanu, ludzie papieża Leona XIV meldują się na Kremlu na spotkaniu z Siergiejem Ławrowem.
2: Dwie szybkie informacje. Po pierwsze, te relacje dyplomatyczne między Watykanem a Kremlem, one cały czas trwają, mimo tej wojny, niestety rosyjskiej agresji na Ukrainę. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, to arcybiskup Gallagher i ta delegacja watykańska, również nuncjusz, przedstawiciele dyplomacji watykańskiej z Ławrowem rozmawiali. Ale to też dlatego, że Leon XIV na początku swojego pontyfikatu powiedział bardzo jasno, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, on jest w stanie zaprosić do Watykanu zarówno stronę ukraińską, jak i rosyjską, właśnie po to, żeby przeprowadzić rozmowy pokojowe, bo na tym zależy Watykanowi. To jest podstawowy cel watykańskiej dyplomacji, czyli służba człowiekowi, służba pokojowi, nieważne od tego, jak będzie to widziane w świecie. No i stąd, jak rozumiem, ta wizyta arcybiskupa Gallaghera w Moskwie, żeby porozmawiać nie tylko z Siergiejem Ławrowem, ale również z Jurijem Uszakowem, czyli z dwoma postaciami najważniejszymi dla rosyjskiej dyplomacji państwowej, Ławrow i, może nawet ważniejsze, prezydenckiej, czyli Uszakow.
1: No to rozumiem deklarację taką ogólną pod tytułem mury Watykanu są otwarte, gdybyście się chcieli dogadać, oczywiście pokój i to, żeby ludzie nie ginęli, jest absolutnie głównym celem chyba wszystkich, Watykanowi i papieżowi na tym na pewno zależy bardzo, bardzo mocno, ale wizyta w Moskwie, no to już nie jest tylko gotowość do prowadzenia rozmów, ale włączenie się w te rozmowy właśnie w Rosji. Jest to, delikatnie mówiąc, dla wielu kontrowersyjny ruch, żeby dzisiaj trochę jak gdyby nigdy nic, może przesadzam teraz z tą oceną, ludzie Watykanu spotkali się przy jednym stole z Ławrowem, w sumie po co? Jaki twoim zdaniem jest tego cel? Czy gdzieś między wierszami coś się o tym mówi? Co się tam pichci i czego mogą dotyczyć takie rozmowy na Kremlu?
2: To jest najciekawsze w ogóle. Arcybiskup Paul Gallagher jest Brytyjczykiem, a relacje brytyjsko-rosyjskie wszyscy znamy i wiemy, jakie jest spojrzenie z Londynu na
1: delikatnie
2: sytuację
1: mówiąc, nie najlepsze.
2: W Moskwie. Nie najlepsze. Widać też po tych twarzach i oświadczeniach zarówno Gallaghera, jak i Ławrowa. Pierwsze, to utrzymywanie kanałów kontaktu jest czymś, co watykańską dyplomację od dawna bardzo charakteryzuje. Prawie 190 państw, z którymi Watykan otrzymuje relacje dyplomatyczne, plus Unia Europejska i Zakon Maltański, czyni watykańską dyplomację unikalnym narzędziem tak naprawdę w skali świata do podtrzymywania relacji i dialogu, bez których pokoju, a nawet rozejmu nie może w ogóle być. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że arcybiskup Gallagher przyniósł bardzo jasne stanowisko też papieża tam do Moskwy, mówiąc, że ta wojna musi się zakończyć. To jest coś, co jest absolutnie oczywiste i to jest na pewno pewnego rodzaju deklaracja. Ale trzecia rzecz jest też taka, że oczywistością jest, że jeżeli mamy w jednego dnia wizytę Johna Radcliffe'a i arcybiskupa Paula Gallaghera w Moskwie, to jest przejaw dyplomacji poniżej pewnego progu, cichej, bardzo wrażliwej. Jaki może być jej cel? cel, no moje hipotezy są trzy. Po pierwsze jest taka, że prowadzone są rozmowy na temat jakiegoś rodzaju zawieszenia broni, co jest jedynie hipotezą oczywiście. Po drugie, druga hipoteza, te wszystkie rzeczy, które się ostatnio wydarzają, chociażby manewry NATO nad Kaliningradem, ale też głębokie uderzenia Rosji na Ukrainy na Rosję, ale też rosyjskie prowokacje wobec państw NATO sugerują możliwą eskalację działań po stronie rosyjskiej, więc to może być też ostrzeżenie zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Watykanu, mówiące: wiemy, co robicie, nie róbcie tego, bo to będzie miało swoje konsekwencje. No i trzecia rzecz, może być to bardzo neutralna próba podtrzymania kanałów komunikacji. W świecie, w którym język jest językiem agresji, Watykan jest doskonałym partnerem do rozmowy i do przekazywania komunikatów między zwaśnionymi stronami. Oczywiście no wszyscy pewnie by chcieli tego pierwszego rozwiązania, natomiast wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest to rozwiązanie trzecie, czyli to, że trwają pewne rozmowy, o których my zbyt wiele nie będziemy wiedzieć, bo zarówno administracja Donalda Trumpa jest bardzo szczelna w tym wypadku, jak i Watykan jest bardzo szczelny. I mam takie poczucie, że jeszcze przez pewien czas możemy się nie dowiedzieć, co było tam tematem tych rozmów.
1: A co byś odpowiedział tym, którzy tak naprawdę postawiliby tezę, że o ile Amerykanie no siłą rzeczy muszą takie kontakty utrzymywać, czasem pogrozić palcem, czasem docisnąć się, czasem odpuścić, no bo są trochę strażnikami pokoju światowego, nawet jeśli przez jakiś czas Donald Trump się od tej roli odżegnywał, ale zostawiam te dyskusje na boku. Natomiast no, od Watykanu, może inaczej, nie kojarzymy Watykanu, przynajmniej w takim powszechnym odczuciu, jako państwa, jako dyplomacji, która może być skuteczna. No bo

0: Rosją, w zasadzie między Rosją a Ukrainą. To jest pierwszy i podstawowy w ogóle bardzo wymierny efekt tego, że Watykan tam jest. To był 2023 rok, o ile mnie pamięć nie myli, końcówka. Kiedy prezydent Zełenski był w Watykanie, to była bardzo szybka wizyta faktycznie, ale po niej nagle mieliśmy wymianę jeńców między jedną i drugą stroną. I teraz potem obie strony dziękowały Watykanowi za to. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa, pomoc humanitarna, jaką stolica apostolska udziela w rejonach walk również. Konwoje, ciężarówki, kiedyś kardynał Krajewski, kardynał Czerny, w miejscach, w których toczą się walki. No to, to też by było niemożliwe, gdyby nie było dyplomacji i relacji międzynarodowych i relacji Watykanu z Kremlem. No to jest drugi bardzo wymierny nawet nie cel, tylko efekt tej dyplomacji, pomoc ludziom na miejscu, która bez tej dyplomacji byłaby niemożliwa. Oczywiście no, ta wojna nie została zakończona mimo deklaracji, mimo zachęceń strony papieża Leona XIV, no, ale jednak te dwa bardzo wymierne aktywa cały czas się dzieją, czyli wymiana jeńców i pomoc humanitarna, która na tych rejonach jest po prostu możliwa. Dzięki temu, że ten dialog jest utrzymany.
1: A z perspektywy takiego codziennego zarządzania stolicą apostolską, jak wygląda, że tak powiem, werbunek do dyplomacji watykańskiej? Tam są świeccy, księża, no bo to, że arcybiskup Gallagher, no to to jest jasne, ale, ale jak wygląda to na poziomie niżej? No bo rozumiem, że takie państwa jak Wielka Brytania właśnie, Stany Zjednoczone, nawet Polska, tak, mają dyplomatów. To jest jasne. A jak wygląda skład watykańskiej delegacji?
0: Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej jest uznawana na całym świecie za jedną z najwyżej stojących tego typu szkół w ogóle. To jest taka stara dyplomacja, w której oczywiście no, najwyższym możliwym zaszczytem jest bycie nuncjuszem w danym kraju. I to jest coś, przez co no, ta watykańska dyplomacja jest tak wysoko ceniona na świecie, nie tylko w krajach Zachodu, ale też właśnie w krajach takich jak Rosja, nawet Indie, w krajach, w których no, bardzo często krajowa dyplomacja nie działa, bo praca w służbie dyplomacji watykańskiej to jest bardzo długa edukacja. To jest Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, do której kierowani są wyłącznie, no, wybaczę tu za określenie, no, chyba najwybitniejsi duchowni, bo to są duchowni przede wszystkim, ponieważ sieć dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej opiera się na nuncjaturach. W nuncjaturach, na czele nuncjatur stoją nuncjusze. Nuncjusze są zazwyczaj, no, muszą być w randze biskupa, czasem są to arcybiskupi, więc jest to też związane z hierarchią w kościele, poniżej są księża oczywiście, więc to wszystko jest bardzo mocno powiązane w ogóle z samym systemem zarządzania stolicą apostolską, ponieważ nuncjatury odpowiadają bezpośrednio do tak zwanej tertia logia, czyli do spraw tego departamentu stolicy apostolskiej, odpowiada za relacje ze Stanami, z państwami. No a arcybiskup Gallagher odpowiada bezpośrednio do sekretarza stanu i papieża, więc to jest coś, co jest bardzo blisko samego papieża jako takiego.
1: To jeszcze jedna sprawa a propos stanowiska, czy też podejścia już nie tyle dyplomacji watykańskiej, tylko teraz zejdziemy na poziom kościoła w Polsce. Chciałem cię zapytać stanowisko, czy też apel Rady Stałej Biskupów w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego, tym razem już zostawiając wojnę gdzieś w tle tej dyskusji. Apelujemy do wierzących i do niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, tak napisali członkowie Rady Stałej Biskupów w tym apelu. Myślę, że to jest coś, co się może przebić, czy to jest trochę tak, że to jest no, jazda obowiązkowa, mówiąc brutalnie i może trochę nieładnie, pod tytułem ta rada musi coś takiego napisać, a wszyscy wzruszają ramionami, bo do nikogo to dzisiaj nie trafia, ani do Polaków, ani do Ukraińców, którzy jedni i drudzy, mam wrażenie, no, trochę się okopali. Nie chcę tutaj fałszywego symetryzmu stosować, ale no, niechęć po obu stronach jest widoczna.
0: jest na pewno rosnąca i to jest coś, co jest bardzo...

0: Bardzo trudne. Natomiast polski kościół, od tej strony może zacznę, hierarchiczny, ma bardzo dobrą historię takich gestów pojednawczych. Nawet wystarczy wspomnieć ten list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczeni, prosimy o przebaczenie. To jest pierwszy wyjściowy punkt. Natomiast ten dzisiejszy apel można czytać na kilku poziomach, bo hierarchia kościelna, nasi biskupi, na przykład z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, kardynał Ryś, ma bardzo dobre relacje. Ta zbiórka pieniędzy archidiecezji krakowskiej właśnie dla Kijowa na generatory prądu, no to była rzecz arcy niesamowita, bo ta kwota, która na te generatory została zebrana, wskazuje na coś zupełnie innego niż przed chwilą sobie zadeklarowaliśmy. Nie? To znaczy ona wskazuje na to, że faktycznie my, Polacy, mamy świadomość, że Ukraińcom trzeba pomagać, bo bez niepodległej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski, no bo tak jak mówił Lech Kaczyński, no właśnie Gruzja, Ukraina, państwa bałtyckie, później może i mój kraj. Natomiast no ten komunikat jest niestety z drugiej strony jazdą obowiązkową w kontekście wiernych, bo tu jest kwestia komunikacji Kościoła w Polsce, która rzadko kiedy trafia już gdzieś niżej, a tak jak pokazał to ostatni sondaż Rzeczpospolitej, poglądy religijne Polaków coraz częściej zaczynają kształtować politycy i to politycy coraz bardziej zradykalizowani. Więc o ile na poziomie hierarchii te relacje, no właśnie biskupów są bardzo dobre, polskich, ukraińskich, nie tylko Światosława Szewczuka, ale też przecież pamiętajmy, że bardzo wielu biskupów na Ukrainie ma, czy w ogóle jest z polskich rodzin, czy z polskich korzeni, no to w kontekście wiernych często te apele się po prostu nie przebijają i niestety winna tu jest w dużej mierze komunikacja Kościoła dzisiaj w Polsce. I ten sondaż, niedawny sondaż przeprowadzony, no właśnie, na pewnej grupie Polaków pokazuje to bardzo dobrze, że mamy kłopot z tym, że poglądy religijne Polaków kształtować zaczynają politycy, a nie właśnie takie gremium jak Konferencja Episkopatu Polski.
1: No i tym nie najlepszym chyba, czy nie najbardziej optymistycznym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Michał Kłosowski, Watykanista, wszystko co najważniejsze, magazyn. Dziękuję pięknie, Michale, za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Pierwsze okrążenie, drodzy Państwo, naszego czwartkowego poranka dobiega końca, ale po 8:00 wracamy z kolejną porcją muzyki, z kolejną porcją gości i z kolejną porcją naszej dobrej atmosfery w ramach poranka 7:09. Ja tylko przypomnę, że wszystkie nasze rozmowy te z dziś, te z wczoraj i z każdego innego poranka do odsłuchania na 7:09.pl w naszych mediach społecznościowych i w serwisie YouTube, a my wracamy po 8:00.
0: 7:09. Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Już po godzinie 8, drugie okrążenie naszego poranka rozpoczynamy. Drodzy Państwo, poranka 7-9, wydawcą niezmiennie Radio Nadzieja w Łomży. Coraz wyżej słońce na horyzoncie, coraz cieplej za oknami. No i lato postanowiło na koniec wakacji dać o sobie znać całkiem, całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o temperatury. Więc jeśli ktoś nie nacieszył się tym latem, jeśli chodzi o upały, no to może nie upalnie, ale bardzo, bardzo ciepło być dziś, jutro i pojutrze może w związku z tym w letnim klimacie. Zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania. Za kilka chwil gość poranka, pan europoseł Waldemar Buda z klubu Rozwój Plus, pana premiera Morawieckiego, ale zanim europarlament, sprawy polityczne, duże i małe, no to jeszcze piosenka na start. Na start pierwszej godziny był nowy singiel od Sanach, no to na start drugiej godziny też będzie nowy singiel, tyle że nie od Sanach, ale od Zali, jednej z najciekawszych chyba i najważniejszych artystek młodego pokolenia w Polsce, obsypana nagrodami w tym roku, szczególnie na gali Fryderyki. Teraz wydała swój nowy singiel pod tytułem Daj mi znak. Ma być trzecia jej płyta niebawem w Salonikach na rynku. No a jak to będzie brzmiało, to możemy się przekonać już teraz, bo pani Zalia zagości w naszych głośnikach i słuchawkach, a po pani Zali nasz gość poranka.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: 9:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest europoseł Waldemar Buda, Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Były minister rozwoju w tym rządzie pana premiera Morawieckiego. Będzie o czym rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie pośle, no ale zaczniemy od sprawy, która jest, jak to premier Tusk ujął, rozwojowa i zapowiada się na serial, czyli serial pod tytułem Zonda Krypto. Jak pan patrzy na całe to zamieszanie wokół ujawnianych przez kolejne media fragmentów zeznań albo SMS-ów pana Przemysława Krala, który, jak się wydaje, poszedł na współpracę z prokuraturą, no i sypie, nie boicie się na prawicy, także w otoczeniu premiera Morawieckiego, że to uderzy nie tylko w PiS czy w Konfederację, ale również w Rozwój Plus?
2: Znaczy, ta sprawa ma wiele wątków, ale od chyba głównego trzeba zacząć, że akurat członkowie Rozwój Plus nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Żaden z naszych członków się nie kontaktował, nie spotykał, nie brał pieniędzy, nie znał. Mało tego, był przeciwny w ogóle lansowaniu kwestii krypto w ten sposób, jaki to wtedy miało miejsce. Więc my jesteśmy tutaj poza sprawą, można powiedzieć, i przyglądamy się temu. No ewidentnie widzimy, że poszczególne osoby mają jakieś sprawy do wyjaśnienia, ale też nie chcemy się nad tym pastwić. Ktoś gdzieś poleciał, ktoś coś załatwiał, niech opowie, jak to wyglądało. Natomiast mnie z punktu widzenia takiego zupełnie państwowego jako polityka, jakby to, że zegarek, no skandaliczny, ktoś też już poleciał, okej, to są działania reklamowe, TVN, TVP i Juventus Turyn również był sponsorowany i opłacany przez Zondę. Większość z tych podmiotów w ogóle była oszukana, nie wiedziała, kim jest pan Kral. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mamy sytuację, w której premier polskiego rządu wychodzi i publicznie mówi, że pół roku wcześniej wiedział przed tym, jak wybuchła afera Zonda Krypto, wiedział o tej sytuacji i nie zawiadomił, nie poinformował, nie ostrzegł ludzi, obywateli, którzy mieli wpłacone tam pieniądze, żeby wyciągnęli te pieniądze, żeby nie wpłacali tych pieniędzy, żeby ostrzec, żeby udało się chociaż część tych środków odzyskać. I dzisiaj na białym koniu, jakby to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne, przychodzi wiceszef Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej i mówi, że z pełną dumą mówi o tym, że prowadzi sprawę największego aferzysty ostatnich 10 lat w Polsce, pana Krala, jest tego dumny i na tej podstawie władza chce rozliczać opozycję. No, pokręcenie pojęć, logiki, ale też jakiegoś takiego, można powiedzieć, etyki. No, jak można mieć dumę z tego, że polityk Platformy będzie dzisiaj bronił jako adwokat tego aferzystę największego w historii? No wyobraźcie sobie,
1: wie
2: państwo,
1: pan, jak to działa, bo jest nadzieja, że zacznie sypać na prawicę, że w całym tym toku postępowania może zdradzić jakiegoś SMS-a, jakieś połączenie, które pozwoli grillować się prawicę, i szczerze mówiąc, w tej logice, no to Giertych może dowieść, tak jak dowiózł postać pana Mraza kiedyś z Funduszu Sprawiedliwości, też nawróconego na demokratyczne i pro dzisiaj rządowe tematy z oskarżeniami wtedy wobec Ziobry, no to dzisiaj Kral może na sterydach być takim Mrazem właśnie.
2: Ale to wobec tego, jeżeli, no umówmy się wobec tego, że chodzi o to, żeby skruszony gangster zaczął sypać na rzecz swoich oponentów politycznych. No jak tak ktoś przedstawi sprawę, że Giertych nie stroi się w piórka mecenasa, który broni klienta, tylko jako polityk Platformy chce doprowadzić do tego, żeby skruszony gangster sypał na konkurencję polityczną. Tak postawienie sprawy jest po męsku postawienie sprawy, ale Giertych przejawów męskości nie przejawia najczęściej w swojej działalności. Jeżeli rozumiem, że to jest walka polityczna, proszę bardzo, będziemy walczyć. Tak jak mówię, Rozwoju Plus to nie dotyczy, ale to jest brudna walka i gra o władzę, a nie o to, żeby wyjaśnić jakiś przestępczy proceder. A ja ciągle wracam do istoty. Za tym się kryją ludzie. To, że Giertych wojuje z Kaczyńskim od lat, to, że chce utopić PiS, okej, my stoimy z boku, ale ja widzę w tym wszystkim krzywdę ludzi, którzy stracili pieniądze. Często nawet na tak zwanym lewarze inwestowali z kredytem, inwestowali nieostrzeżeni o tym, że coś w tej zondzie krypto może się dziać niedobrego, a ponoć służby premiera, chociaż on sam to nawet przyznał, informowały, że to się dzieje. I ja mam taki zarzut, chodzi o ludzi, no jakby no to, że Gierty chce walczyć z PiS-em, to nic nowego, ale to, że ludzie nie zostali ostrzeżeni, to to jest skandal, bo państwo nie zadziałało po prostu.
1: No to teraz zmiana tematu, panie pośle. Dlaczego chcecie ufundować, cytuję, prezent dla koalicji 13 grudnia i zagrać w orkiestrze Donalda Tuska? No takie oskarżenia to nie moje w tej chwili oceny czy prowokacyjne pytanie, tylko no, dość poważne oskarżenie polityczne ze strony szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera, no, który mówi, że niepotrzebnie wchodzicie do tej gry o wicemarszałka w Sejmie, bo po prostu to jest jedna wielka gra przeciwko PiS-owi, którą za chwilę podejmie władza, a wy tylko temu przyklaskujecie.
2: No, ja nie chcę być tutaj złośliwy, bo cenię pana przewodniczącego. Natomiast no, ta fobia polegająca na tym, że tu Rozwój Plus to w ogóle powstał w celu wspierania Tuska i on w ogóle, każdy ruch to jest wspieranie Tuska. Znaczy, na litość boską, tego się już słuchać nie daje od tych, można powiedzieć, wygibasów, to można naprawdę się połamać logicznych. Jak 3 lata nie zgłaszano kandydata na wicemarszałka, to było dobrze, był niepotrzebny ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy oczywistym było, że to my go zgłosimy, nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość również chce mieć takiego kandydata. Jego i zgłasza teraz potrzebę, podczas gdy mając miejsce w tym prezydium, przez 3 lata tego nie robiło. No na litość boską. Każdy z tych klubów, zarówno PiS, jak i Rozwój Plus, ma prawo do wicemarszałka. I my nie mówimy, że PiS gra z Tuskiem, kiedy zgłasza tego kandydata, więc no, wypraszamy sobie tego rodzaju insynuacje, że my, domagając się jako trzeci klub reprezentanta w prezydium, i tak było od zawsze, działamy na kogokolwiek rzecz. Nie, my działamy na rzecz demokracji i zwyczaju, który panował w tym parlamencie, i zresztą wynika to z przepisów na wprost. Kluby mają prawo mieć reprezentanta w prezydium. Jesteśmy trzecim klubem.
1: Ale słyszał pan wicepremiera prosto. Gawkowskiego, który zasugerował, że więcej miejsc niż to jedno, które jest wakujące, nie będzie. No i tak naprawdę trzeba będzie się zastanowić, czy to miejsce dać PiS-owi, czy Rozwojowi Plus. No krótko mówiąc, będą chcieli was rozegrać, żebyście się pokłócili, najlepiej jeszcze na sali sejmowej, pożarli jeszcze bardziej niż to, co napisał Mariusz Błaszczak, a chłopaki i dziewczyny z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej będą siedzieć u góry w ławach rządowych i po prostu z was rechotać. Może ta cała gra nie jest warta świeczki? Czy ta funkcja będzie dla PiS-u, czy dla Rozwój Plus, czy nie będzie? Jakie to ma w sumie znaczenie?
2: Ja osobiście uważam, że to nie jest sprawa kluczowa i to jest racja, że posiadanie tego marszałka na rok przed wyborami, czy wicemarszałka, nie jest kluczową sytuacją, ale przysługuje nam, składamy wniosek. My również składamy wniosek o poszerzenie tego prezydium, więc my nie chcemy też kogokolwiek pokrzywdzić w tym, że my moglibyśmy czyimś kosztem dostać tego wicemarszałka. Nie, mówimy tak, rozszerzmy o liczbę osób taką, żeby każdy z klubów miał możliwość, również centrum miał możliwość reprezentacji w prezydium. Nie wiem, jak to głosowanie się potoczy i w ogóle, czy będzie poddane pod rozstrzygnięcie parlamentu. Natomiast no proszę nie mieć żalu do nas, że my jakby występujemy o prawo, które nam przysługuje, powstaliśmy jako Rozwój Plus, chcemy mieć prezydium, natomiast no proszę nas nie wiązać z tym, że przez 3 lata PiS nie zawnioskowało, nie zajęło tego miejsca, spokojnie mogło to zrobić. I pewnie każdy inny kandydat niż pani marszałek Witek przeszedłby i takim wicemarszałkiem był. Więc to naprawdę nie pretensje do nas. My niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości składamy wniosek o to, żeby mieć reprezentanta nie kosztem PiS-u, tylko po prostu mieć reprezentanta w prezydium. Po prostu.
1: Policzył pan, ile lat przeżył pan w Prawie i Sprawiedliwości z legitymacją partyjną tej partii w kieszeni?
2: Tak, to było 12 lat.
1: No i nie szkoda tego czasu, panie pośle? No właśnie, szmat czasu. Zastanawiam się, czy warto było odchodzić tak na chłodno. Wiele osób z sercem, nazwijmy to po prawej stronie, politycznym sercem po prawej stronie, pyta dzisiaj, dlaczego oni się kłócą, czym tak naprawdę dzisiaj Morawiecki i jego ludzie mają się różnić od PiS-u, na którego przecież korzyść grali przez długie, długie lata, poświęcając niemało zdrowia, pieniędzy, wysiłków. No przecież pan jest też tego przykładem. Całe łódzkie struktury to przecież pan, kandydat w wyborach na prezydenta Łodzi, walka z niezłym wynikiem do Europarlamentu. Dlaczego poszliście na swoje? Nie mogliście się dogadać jednak?
2: się kończy i coś zaczyna. W tym przypadku zaczyna i kończy w tej kolejności. I myśmy wielokrotnie próbowali wpłynąć na organizację, na Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona zmierzała w konkretnym kierunku. Znaczy, żeby nie posługiwać się metodami, nie działać tak samo jak 10-12 lat temu. To, co robiliśmy, kiedy przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zacząłem pracować w Duda Pomocy, wspierałem Andrzeja Dudę i to mnie przyciągnęło do polityki, dzisiaj trzeba robić tylko zupełnie innymi metodami, a w Prawie i Sprawiedliwości nadal próbuje się, można powiedzieć, bić głową w ścianę, podczas gdy jakby efektu tego nie ma. Brakuje nam nowoczesnego, nowego, świeżego, innego, aktualnego, adekwatnego do dzisiejszych realiów działania politycznego. No nie można robić konferencji, konwencji dokładnie tak samo wyglądających i o tym samym przez 15 lat i uznawać, że zawsze będzie się wygrywało wybory. Ta radykalizacja. Ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, w którym w 2015 roku Antoniego Macierewicza schowano na wybory, dlatego że wtedy uznano, że był on obciążeniem i prezentowano w ogóle zupełnie innego, wtedy pamiętam pana Gowina na szefa MON-u, bo uznano, że pan Macierewicz może być jakby szkodliwy z punktu widzenia takiej prezentacji w kampanii wyborczej. Dzisiaj takiej refleksji nie ma. Co się zmieniło od tamtego czasu, że takiej refleksji nie ma? Więc my chcemy działać racjonalnie, to znaczy podejmować decyzje polityczne, które doprowadzą nas do sukcesu, a radykalizacja, ściganie się z Konfederacją, nie zwracanie uwagi na to, że niektórzy ludzie rażą wręcz w polityce i nie powinni funkcjonować na pierwszym froncie, spotyka się z całkowitą obojętnością, to znaczy nie ma takiej refleksji. Nie da się wygrać w ten sposób żadnych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jakby każdy też, będąc w polityce 30-40 lat, lubi powtarzać stare mechanizmy, bo one kiedyś działały, ale jakby już nigdy nie zadziałają. Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra tymi metodami i działając w ten sposób. No i myśmy próbowali od wewnątrz, próbowali nakłaniać, namawiać. Była koncepcja dwóch płuc. Chcieliśmy inaczej działać. To prawie się udało w tym sensie, że Jarosław Kaczyński to akceptował, ale jakiś zwrot nastąpił. Jacek Sasin przekonał, że lepiej Prawo i Sprawiedliwości będzie bez Mateusza Morawieckiego, całej tej grupy. Jak to się skończyło, widzimy sondaże po 17%, my już przeszło 8%. No jednak to, zdaje się, my mieliśmy rację wobec tej sytuacji. Najpopularniejszy na prawicy kandydat na premiera Mateusz Morawiecki z 4-krotnie wyższym poparciem niż Przemysław Czarnek. No nie chcieliśmy dowodzić na faktach, że mieliśmy rację, ale niestety no, wyszło na nasze po prostu.
1: A nie jest trochę tak, że dzisiaj ta rozdrobniona prawica na no przynajmniej 4 listy, bo na tyle się zanosi, czyli i Rozwój Plus, i PiS, i dwie konfederacje, że to rozdrobnienie oferty, co prawda, bo będzie zróżnicowane, ale koniec końców metoda Donta liczenia głosów jest taka, że może skończyć się to trzecią, a w zasadzie już czwartą kadencją premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera?
2: Wydaje się, że za wcześnie jest, żeby rozsądzać to, czym to się może skończyć, bo nie wiemy, jaki będzie jakby rozwój sytuacji. My jakby czujemy, że dzisiaj wiele osób, które nie chciało przyjść do PiS-u, które wiele lat było przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie są skłonne, nawet nie będąc niezadowolonymi z rządów Donalda Tuska, nie są skłonni przyjść do PiS-u. I my to widzieliśmy, czuliśmy. Na żadną imprezę, na żadną konferencję, żadnego eksperta nie można było pozyskać, bo oni z PiS-em nie chcą mieć nic wspólnego. A do Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdą, chcą rozmawiać, nawet ci, którzy z nami się nie zgadzają. I wydaje nam się, że przyciągamy ludzi, którzy zostali wypchnięci z polityki, którzy nie chcą być w klincze popisu. I ja bym jakby tej tezy nie postawił jako pewnik, że Dont tu jest jakby wyrocznią i tylko Dont wygrywa, ale przy PiS-ie może być tak, że część jakby poważna grupa w ogóle nie dojdzie do Prawa i Sprawiedliwości i tracimy tę część elektoratu i równoważymy tą stratę wynikającą z Donta i może się okazać, że łącznie będziemy mieli większe poparcie niż będąc razem w ramach jednego ugrupowania takiego wąskiego, ciasnego, mówię tu zarówno o liczebności, jak i o myśleniu dzisiejszym Prawa i Sprawiedliwości.
1: To na koniec pytanie techniczne. Kongres, na którym powołacie już partię, to będzie 15 października, czy jest jakaś inna data, no i jak będziecie się nazywać? Rozwój Plus to już będzie ta nazwa, której powinniśmy się wszyscy uczyć, czy coś innego smażycie dla wyborców?
2: Nazwa będzie inna, jak zakładam, dzisiaj mamy takie myślenie, więc będzie inna. No oczywiście, no nie mogę jej tutaj zdradzić, przy czym szacunku do pana redaktora i szanuję, ale to musi być informacja przedstawiona właśnie
1: Surprise.
2: Wtedy. Tak, i to będzie rzeczywiście połowa października, sobota, połowa października, będziemy gotowi. Będzie bardzo ciekawy, bo i nazwa, i ludzie, i punkty programowe, to wszystko będzie elementem zaskoczenia.
1: No to czekamy na połowę października. Na razie stawiamy kropkę. Eurodeputowany Waldemar Buda. Rozwój plus, przynajmniej na razie, tak nazywa się ruch premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję pięknie, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Drodzy Państwo, w polityce jest tak, że jak się dzwoni albo pyta posłów, ministrów opozycyjnych i rządowych, to każdy ma z tyłu głowy przekaz dnia. Każdy ma z tyłu głowy to, co może powiedzieć, a czego nie może, kiedy trzeba ugryźć się w język. A teraz z nami Jan Strzeczek, człowiek, który język gryźć już nie musi. Jako były szef gabinetu politycznego trzech ministrów gospodarki, kiedyś przy Jarosławie Gowinie, później przy kolejnych ministrach już w kolejnym rządzie. Dziś poza czynną, bieżącą polityką. Dzień dobry, Janie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry państwu.
1: No
2: i tak,
1: właśnie.
2: Już przekaz dnia mnie nie dotyczy. Kiedyś sam nawet taki układałem.
1: Jak to jest? W sensie, jak się patrzy na politykę dzisiaj bez tych okularów to i bez tego homonta, można powiedzieć, które narzucają czasem takie przekazy i ta czujność, żeby, broń Boże, nie zaszkodzić sobie albo innym, to co wyłania ci się z tego obrazu polityki na rok przed, no rok z hakiem niewielkim przed wyborami? Kto tutaj może rozdać te główne karty i co zdecydować o tym, kto będzie rządził naszym krajem po przyszłorocznych wyborach?
2: I to będzie pewnie najgorsza odpowiedź, jakiej się, obawiam się, spodziewałeś, ale niestety ona musi paść, że gdybym powiedział, że wiem, to bym ciebie i naszych słuchaczy po prostu okłamał, dlatego że w tym momencie nikt nic nie wie. To jesteśmy, posłużę się analogią piłkarską, w 50. minucie meczu jest 2-2. Obie drużyny mają sytuację, ale nikt nie przewidzi, czy to się skończy wynikiem 4-2, czy będą jakieś zmiany, czy może jednak się to skończy remisem, a wszystkie te scenariusze są na stole. Fakty są jednak takie, że jak gdybyśmy rozmawiali półtora miesiąca temu, to oczywiście część publicystów i część, także ja, zakładałem, że do rozpadu PiSu jeszcze w tym momencie nie dojdzie, a teraz rozmawiamy w zupełnie nowej rzeczywistości. Jakbyśmy porozmawiali 2 lata temu, to ktoś, kto by postawił tezę, że Szymon Hołownia będzie na obrzeżach polityki również po tym całym serialu, jakim był Sejmflix, raczej byłby potraktowany jako szalona ocena polskiej polityki. Dzieje się w tej kadencji naprawdę sporo i mam wrażenie, że to jednak niezależnie od wyników, to kolejna kadencja będzie tą kluczową z tej perspektywy, że Jarosław Kaczyński już nie będzie odgrywał takiej roli, a pewnie w związku z tym także również Donald Tusk pewnie będzie myślał o jakimś swoim następstwie. To też zresztą w przestrzeni publicznej już się pojawia.
1: No dobrze, ja rozumiem, że na rok przed wyborami trudno nam oszacować to, co się może wydarzyć, jaki zwrot akcji, jaka taśma, jaki news, jaki błąd jednego, drugiego, trzeciego polityka może uruchomić lawinę, ale co twoim zdaniem może być, będzie kluczowe dla tego wyniku? To znaczy to, czy jedni i drudzy się jakoś dogadają, jeśli chodzi o listy wyborcze, bo jest też taka teza i powiem szczerze, że mnie jest do niej blisko. Nie wiem, jak ty z perspektywy człowieka, który widział to od wewnątrz, do tego podchodzisz, że najważniejsi są ci wyborcy, może ich jest 8, może 12, może 15%, którzy dzisiaj może nawet nie słyszeli, że Morawiecki odszedł z PiSu, może nie słyszeli, że Hołownia za chwilę może wejść do rządu, a Pełczyńska na łęcz z niego wylecieć, może nawet nie znają nazwisk wszystkich ministrów, zagłosowali te 3 lata temu na trzecią drogę na przykład głównie, bo mieli dość już PiSu. Dzisiaj są trochę zniechęceni do rządu obecnego, ale jeszcze nie wiedzą, co zrobią za rok. Jak do nich dzisiaj dotrzeć i czy to rzeczywiście jest kluczowa grupa wyborców?
2: To są 2 takie segmenty, moim zdaniem, wyborców. Pierwsze to jest to mityczne centrum. To są najczęściej, to są wyborcy albo PiSu, albo Platformy, które muszą mieć jakąś przestrzeń do tego, żeby znaleźć się gdzieś po środku. Taką przestrzenią była dla nich w 2023 roku trzecia droga. A drugi segment wyborców to są wyborcy, którzy się wkurzą. To znaczy oni muszą dostać chwilę przed wyborami jakiś taki sygnał albo całą serię sygnałów, które ich zmobilizują do tego, żeby na wybory pójść. Ja myślę, że takim tematem, który może być rzeczywiście istotnym i jest bardzo ciężki z perspektywy obozu rządowego, to jest sytuacja w służbie zdrowia i sama służba zdrowia jako temat. No, rząd, nie ma co ukrywać, będzie miał problem, żeby o służbie zdrowia mówić ze względu na to, że każdy, kto ma z publiczną służbą zdrowia do czynienia, no to zauważa, że coś nie działa, bo jeżeli czeka się na lekarza, specjalistę bardzo długi okres, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz to cała afera w Szpitalu Południowym już na pewno przyklei się do końca tej kadencji do rządu. Zresztą no, skandaliczna afera i skandaliczna sytuacja z z tym radnym, młodym radnym z
1: Platformy. Ale to wejdę ci w słowo. To generalnie intuicyjnie bym się zgodził, ale potem przychodzą wyniki oglądalności na przykład, albo klikalności w mediach. Teraz podzielę się jakąś wewnętrzną wiedzą ze strony tej medialnej i ludzie wcale nie chcą słyszeć debat o służbie zdrowia, nie wierzą politykom, że oni znajdą jakąś złotą receptę na to, żeby poukładać dobrze szpitale i przychodnie, że wszyscy narzekają, wszyscy mają tego dość, wszyscy mają pretensje do kolejnych ministrów zdrowia od prawa do lewa, ale że to nie jest coś, co zagrzeje i zmotywuje jednego czy drugiego wyborcy, żeby zagłosować na jedną czy drugą partię.
2: Tu raczej intencją było to, że w całej historii o Szpitalu Południowym nie została odkryta tak naprawdę jedna najistotniejsza rzecz, która, tak mi intuicja podpowiada i w sumie logika też, zostanie ujawniona pewnie chwilę przed wyborami, czyli lista beneficjentów saloniku Bipowskiego w Szpitalu Południowym i to już będzie emocja, to znaczy już pokazanie konkretnych ludzi, pewnie, niestety, nazwisk konkretnych polityków, którzy korzystali z przywileju bycia przed innymi, to znaczy są taką personifikacją patologii władzy, to znaczy tego, że człowiek władzy może więcej w przerównaniu do normalnego człowieka, normalnego obywatela, no to już może być taki sygnał, który dla części wyborców będzie albo demobilizujący w przypadku elektoratu obozu rządowego, albo będzie mobilizujący w przypadku tych normalsów, żeby zagłosowali na inne środowiska polityczne. I uważam, że pod tym kątem ta afera nie jest domknięta. Ona się, jak mówimy o klikalności, klikała świetnie, to znaczy...
1: To prawda.
2: Portal Zero, który ją opublikował, był dzięki temu najchętniej poczytnym portalem w czasie, kiedy ta afera pojawiła się w przestrzeni publicznej.
1: Ja słyszę jeszcze od polityków w Koalicji Obywatelskiej, to już przycichło, dzisiaj na tapecie to jest zonda krypto, cała historia serialu, który będziemy pewnie obserwować, czyli zeznań pana Krala, tego co w jego SMS-ach, w jego mailach, w jego rozmowach i tak dalej, i tak dalej.
2: No chociaż tu też się rozdźwięk pojawił, mianowicie Sławomir Nitras wczoraj wieczorem już powiedział, że mu się bardzo nie podoba to, że Roman Giertych broni, Przemysława Krala. No takie sytuacje są, jak mówimy o przekazie dnia, a tutaj

0: działać, to znaczy błędy jednych i drugich, czy tego rodzaju czarne łabędzie pod tytułem zonda krypto i liczenie na to, że coś będzie przełomem, bo PiS bardzo mocno liczył na to, że właśnie Szpital Południowy będzie takim przełomem, który utopi koalicję Tuska. Dzisiaj słyszę nadzieję u ludzi władzy, że no zobaczy pan, panie Marcinie, jak ten kral zacznie sypać na poważnie, to się posypią te wszystkie domki z kart prawicowych polityków, którzy już liczą na to, że za rok wrócą do władzy.
1: Akurat afera zonda krypto, tak jak jest oczywiście brzydka i cała sytuacja w związku z tym, mam wrażenie, że ona jest trochę bardziej abstrakcyjna niż afera Szpitala Południowego. To znaczy, każdy jest na stanie sobie wyobrazić, że miał być 50 w kolejce, a dzięki temu, że ma stosowną legitymację partyjną, jest pierwszy albo drugi. To jest w pełni zrozumiałe. A już cała historia z kryptowalutami, ja nie wiem, jak działają kryptowaluty. Mimo, że jestem młodym człowiekiem, nie do końca wiem, jak to działa. Ona jest trochę bardziej abstrakcyjna. No, zegarek Piesiewicza na pewno może być jakimś symbolem, ale też nie takim jak kilkanaście lat temu zegarek ministra Nowaka. Tutaj ja bym to oceniał. Suma błędów, które popełnią przedstawiciele tych wszystkich obozów politycznych. Szczególnie też, że teraz możemy mieć do czynienia z kampanią, gdzie to już nie tylko dwóch największych aktorów, czyli PiS i Platforma, będą prowadzili kampanię. To też zależy od tego, czy Platforma będzie w stanie przekonać partnerów rządowych do wejścia na wspólną listę. Ja osobiście jestem dość daleki od takiego pomysłu. Uważam, że to raczej nie zda egzaminu, co w 2019 już Koalicja Europejska, której autorem był Grzegorz Schetyna, przerabiała. Połączyli się wszyscy, przegrali. To tak nie działa, że da się zsumować elektoraty. Więc suma błędów. I też po stronie prawicowej szalenie jest istotne, co zrobi prezydent Nawrocki. Dlatego, że jeżeli byśmy spojrzeli tak na serio, no to poza oczywiście Jarosławem Kaczyńskim, Donaldem Tuskiem, no to w tym momencie prezydent Nawrocki ma niesamowitą możliwość, żeby we współpracy z Mateuszem Morawieckim i Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem doprowadzić do unieszkodliwienia PiSu, to znaczy do absolutnego przetasowania na prawicy. W tej chwili prawica to już nie jest tylko Jarosław Kaczyński. Na samym poziomie parlamentarnym jest kilku liderów, bo jest Mateusz Morawiecki, jest oczywiście Kaczyński, jest Bosak z Mentzenem i Grzegorz Braun, który może ma nieliczną reprezentację parlamentarną, ale jego sondaże, których też nie przeceniam, ale cały czas są bardzo wysokie, plus dobry wynik.
0: Nieliczni, ale fanatyczni, jak się mówi o
1: niektórych. Jak się mówi, już analogią piłkarską, dalej kibicowską tym razem się posługując. Tak, więc to szczególnie ta strona prawicowa jest ciekawa. Pytanie, czy coś się jeszcze pojawi w centrum, bo to jest taka przestrzeń, gdzie zawsze chętnie się jakieś projekty polityczne przed wyborami pojawiają.
0: Profesor Matczak słyszę, że ma taką chrapkę.
1: No to chrapkę można mieć, to jest tak, z partiami centrowymi w Polsce jest tak, że najczęściej ich potrzebują sami działacze tych partii, bo one mają zawsze świetny program, one w ogóle robią fajni ludzie i one są często bardzo dobre pomysły, tylko one mają jeden mankament, to znaczy niespecjalnie ktoś chce na nie głosować. I często dobre pomysły, przecież na przykład pomysł 500+, to chyba był w ogóle autorski pomysł PJN-u. Była taka partia,
0: pamiętają. 300+, wtedy 400+.
1: Koncepcja dodatku na dziecko. I tak. Super fajny pomysł, tylko zasadniczo partie centrowe nie generują emocji, w związku z tym nie generują jakiegoś poparcia, a potem najczęściej znikają i są potrzebne jako element szerszego obozu. Taką rolę spełniało Porozumienie, które sam byłem przez wiele lat zaangażowany, jak zwróciłeś uwagę na początku tej rozmowy. I podejrzewam, że teraz PiS-owi takiego Porozumienia brakuje, już abstrahując od odejścia Mateusza Morawieckiego, czyli takiej centrowej strony. I także po drugiej stronie, czyli po stronie rządowej, podejrzewam, że będzie większa potrzeba, żeby PSL był tym konserwatywnym skrzydłem, rywalizującym po trochu o tych centrokonserwatywnych wyborców. I mówię specjalnie centrokonserwatywnych, dlatego że nawet jeżeli Polacy się tak nie definiują, to wszystkie badania pokazują, że statystyczny Polak jest centroprawicowy, nawet jeżeli tego tak nie ocenia.
0: No i to powoli będziemy musieli lądować. Jeszcze jedno pytanie na koniec. Gdyby dzisiaj pójść do politycznego bukmachera i postawić miałbyś parę orzechów, to na jaki scenariusz, jeśli chodzi o przyszły rok?
1: To stawiam przynajmniej 6 klubów parlamentarnych w kolejnej kadencji. I to jest, uważam, 6 klubów, dlatego że będziemy mieli klub Brauna, klub Mencena, klub Bosaka, bo moim zdaniem, a zresztą sam wiesz, że jaka jest sytuacja w Konfederacji, że to pewnie małżeństwo będzie tylko do najbliższych wyborów.
0: Tak,
1: tak. Pójdą razem, bo to się jeszcze spina, więc mamy 3 konfederacje tak naprawdę.

0: prawdę, mamy Prawo i Sprawiedliwość, mamy Mateusza Morawieckiego. I tu jest jeszcze pytanie, czy 6 to nie jest za mało, bo pytanie, co się stanie po stronie rządowej. Więc nie zdziwię się, jeżeli to będzie trochę przypominający Sejm. Nawet 8, bo jeszcze tak, Lewica...
1: Czyli powrót lat 90., kłótnie, chaos i jedna wielka mózga.
0: Nawet ta kadencja pokazuje, że formuła czterech koalicjantów jest już szalenie ciężka. To znaczy w poprzednich rządach PiS-u narzekano na to, że jest trzech koalicjantów do pewnego momentu i to już było momentami trudne z perspektywy rządzenia państwem. Teraz przy czterech jest jeszcze trudniej, a proszę sobie wyobrazić, i tutaj zwracam się do naszych słuchaczy, co to będzie, jak kierownictwo koalicji będzie liczyło 6-7 osób. Ja już widzę pierwszy problem, tyle gabinetów dla wicepremierów w kancelarii premiera nie ma.
1: To się przerobi kolejne dwa, to znając zdolności.
0: A to w ramach anegdoty jeszcze mogę na koniec? Zapisu tak było. W pewnym momencie, jak masowo powoływano ministrów w kancelarii premiera, to trzeba było urzędników eksmitować z poszczególnych pokoi po to, żeby z trzech pokoi dla urzędników robić gabinety dla ministrów.
1: Świetna sprawa.
0: Więc można. Praktyka
1: wszystko,
0: jest.
1: Wszystko przed nami będzie się działo. Na pewno jeszcze nie raz zadzwonimy. Jan Strzeżek, dziękuję pięknie za tę
0: rozmowę. Kłaniam się nisko.
1: Dobrego
0: dnia.
2: 7:09. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Lądujemy, drodzy Państwo, jeśli chodzi o nasz czwartkowy poranek. Bardzo, bardzo dziękujemy za tę prawie dwie godziny wspólnie spędzone na początku dnia. Mam nadzieję, że dzięki naszym gościom, dzięki naszej muzyce, dzięki naszemu porankowi lepiej się wstawało, lepiej mknęło do swoich obowiązków albo do odpoczynku, bo mam nadzieję, że przynajmniej niektórzy z Państwa jeszcze łapią te ostatnie dni wakacji pod naprawdę hasłem wakacyjnym, czyli odpoczynku. Jeśli ktoś przespał, przegapił albo chciałby po prostu wrócić do którejś z naszych rozmów, no to na 7.9.pl w naszych mediach społecznościowych i na YouTubie jesteśmy do Państwa dyspozycji. Można odsłuchać w dowolnym momencie dnia lub nocy. Za dziś pięknie dziękujemy. Słyszymy się jutro, drodzy Państwo, w tym samym składzie. Zapraszam na 7.09, a za dziś pięknie dziękujemy. Konrad Abramowicz, Marcin Fijołek. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: 7.09. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Pijemy kawę i rozpoczynamy nowy dzień. Czwartek, 27 dzień sierpnia. Przywitał nas słonecznie. Zbliżamy się wielkimi krokami do końca wakacji. Choć lato jeszcze się nie poddaje, to coraz śmielej możemy już spoglądać w stronę jesieni. A skoro o jesieni mowa, jest już ze mną w studiu Paweł Majewski. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dlaczego ci się kojarzy z jesienią?
1: No bo już jest koniec sierpnia, zaraz wrzesień, więc już jesień.
2: Oj, tam przestań, jeszcze mamy lato do 31. Trzeba korzystać, dzisiaj ładna pogoda.
1: A ja chciałam właśnie zapytać, czy czujesz już powoli tę jesienną aurę, czy jeszcze zdecydowanie trzymasz się lata?
2: W poniedziałek czułem, albo we wtorek, jak była mgła, a dzisiaj było ładnie.
1: Tak, to już ta pogoda taka była typowo jesienna, nawet bym powiedziała bardziej październikowa niż sierpniowa.
2: Nawet,
1: ale dzisiaj
2: tak,
1: akurat.
2: Nawet sierpniowa dzisiaj jest. Z tego się cieszymy. Dzisiaj na rower może po pracy sobie pójdę.
1: Czyli plany po pracy już są.
2: Jeszcze nie. Pewnie mi się nie będzie chciało. Jestem zbyt leniwy, żeby iść po pracy.
1: Także motywujemy nie tylko Pawła, ale was również, państwo, bo pogoda jest naprawdę ładna, więc warto z niej korzystać. Paweł poprowadzi dzisiejszą rozmowę z gościem dnia. O czym będzie dzisiejsza rozmowa i kto odwiedzi nasze studio?
2: Typowo polityczna rozmowa. Będzie pani poseł Bogumiła Olbryś. Porozmawiamy sobie o podatkach, o edukacji i o innych takich politycznych sprawach.
1: Czyli rozmowa o godzinie 9.30. Zapraszamy na nią serdecznie.
2: Zapraszamy.
1: Tak, wcześniej oczywiście konkurs telefoniczny do wygrania książka. Warto więc zostać z nami. Wiktoria Małż, dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie. Spędzimy wspólnie ten dzisiejszy dzień.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

I tak jak zapowiadałam, przyszedł czas na konkurs telefoniczny. Mamy dla Państwa książkę. To propozycja dla tych młodszych i młodzieży. Historia we fraszkach od Mieszka po Staszka Lecha Makowieckiego. To tomik dowcipnych wierszyków opatrzonych humorystycznymi ilustracjami, przybliżający postaci władców z naszej historii. Większość Polaków kojarzy zaledwie kilku, może kilkunastu polskich książąt i królów oraz związane z nimi spektakularne sukcesy i porażki. Wszyscy wiemy, że Kazimierz III Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Jagiełło wygrał bitwę pod Grunwaldem, a Sobieski odniósł Wiktorię Wiedeńską, ale już o rządach Władysława I Hermana czy Wacława II słyszeli tylko nieliczni. Przecież w przeszłości zapisane są losy następnych pokoleń, a historia lubi się powtarzać. Przypominam numer telefonów do naszego studia 512 123 502 lub 512 123 503.

0: A, dodzwoniła się do nas pani Maria. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas pani dzwoni, proszę powiedzieć?
1: Z Łobrzy.
0: O, no to super. Pani Mario, do kogo trafi ta książka?
1: Raczej do mnie.
0: Tak, historia opowiedziana w dowcipny sposób może pomóc zrozumieć i lepiej zapamiętać dzieje Polski na pewno.
1: Na pewno tak.
0: A lubi pani historię? Interesuje się pani historią, dziejami polskimi?
1: Interesuje się trochę.
0: No to fantastycznie. W takim razie zapraszamy do naszego studia po odbiór nagrody. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy. Dzięki. Miłego dnia.
0: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Dzięki. Do usłyszenia.

0: Na zegarach 9:25, już za 5 minut rozmowa z naszym dzisiejszym gościem dnia. Na rozmowę zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego. Naszym gościem będzie poseł Bogumiła Olbryś.
1: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć. Pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żart.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani poseł Bogumiła Olbryk z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Witam serdecznie wszystkich Państwa.
1: Pani poseł, zacznijmy od tematu, który chyba jest najbliższy wszystkim Polakom, bo chodzi o portfele. Czy system podatkowy w Polsce w ogóle potrzebuje pani zdaniem jakichś zmian? Bo według obecnie rządzących zmiany są potrzebne i rząd chce zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzić stawkę pośrednią, czyli 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy. 3,5 miliona podatników ma na tym skorzystać, no więc chyba krok w dobrą stronę, pani poseł.
2: Dzień dobry Państwu. No, jaki krok w dobrą stronę? Drodzy Państwo, próg podatkowy 120 tysięcy rocznie do 130 to jest po prostu kropla w morzu potrzeb.
1: Może na więcej nie stać Polski.
2: Polskie stać. To właśnie prawica wymyśliła i zrealizowała pakiet socjalny dla rodaków. To jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To właśnie prawica pomogła emerytom i rencistom a propos 14 emerytury czy trzynastki. Wiele, wiele takich spraw, które zrobiła. Ale wracając do podatków. Panie redaktorze, na tę sytuację nie skorzystają z tej sytuacji ogromne grupy zawodowe, chociażby jakby nauczyciele. Nie skorzystają z tego wymysłu administracja publiczna. Nie skorzystają, chociażby pewnie państwo też nie skorzystacie z tego programu podatkowego.
1: Ale niektórzy nauczyciele skorzystają, tacy, którzy zarabiają
2: większe pieniądze. No nie, to tylko się wie pan, co się go zmieni, że jeden miesiąc się wydłuży, że będą mieli większe zarobki, a już w następnym miesiącu, to jest ostatni kwartał roku, będą już padać w te wyższe oprocentowanie. Panie redaktorze, bardzo dobrą propozycję ma właśnie Prawo i Sprawiedliwość, konkretnie pan profesor Czarnek. I propozycja 180 tysięcy rocznie.
1: Jako ten drugi próg.
2: Tak, jako ten drugi próg podatkowy. To jest konkretna propozycja dla Polaków. Mało tego, przy wspólnym opodatkowaniu, a wiemy, jak bardzo dużo rodzin rozlicza się wspólnie, tak zwanym PIT-em 37, to 360 do kwoty 360 tysięcy rocznie. To jest konkretne rozwiązanie, to jest konkretna propozycja i w to mieszczą się te grupy zawodowe, o których wcześniej mówiłam. Zwolnienie, pamiętamy o całej populacji naszej, zwolnienie emerytów, gdy dochody nie przekraczają 2,5, znaczy ta emerytura nie przekracza kwoty 2,5 tysiąca miesięcznie. Tak. Gdy przy minimalnej emeryturze to jest 1800 miesięcznie. Więc zobaczy pan, że ta propozycja profesora Czarnka jest zdecydowanie korzystniejsza. Na pewno pan mi zaraz zada pytanie, no ale skąd pieniądze?
1: Nie, ja zadam pytanie na początku, dlaczego nie wprowadziliście takich korzystnych zmian przez 8 lat?
2: Ha, dobre pytanie, bo wprowadzaliśmy inne zmiany, inne udogodnienia, inne uwarunkowania takie, które do dziś skutkują bardzo pozytywnie dla naszych rodaków. Zaczynając od populacji właśnie, zacznę od dołu, od emerytów, poprzez populację dzieci, dosłownie dzieci w grupach wiekowych dwulatków. Chociażby te pakiety żłobek, maluch plus i tak dalej, udogodnienia dla z powrotem powracających matek do pracy. Zobaczy pan, no nie da rady się wszystkiego zrobić, ale 26-latkowie zyskali, bo nie musieli płacić, tak?
1: No a potem głosowali i tak na koalicję, więc wam chyba wyborczo niewiele to dało.
2: Pani poseł, ale ma swoje prawa.
1: No właśnie, to może jest błąd, że
2: dużo wybaczam, ja jako nauczyciel dużo wybaczam, ale bardzo proszę młodość o refleksję i wydaje mi się, wie pan, to co mam, ja mam bardzo dużo osób, nawet taki mały klubik młodych przy moim biurze poselskim i powiem panu, że różowe okularki a propos całej zamarachy i 100 obietnic, ho, ho, ho, cóż szkodzi obiecać, drodzy państwo, naobiecywali i co? I z tego obiecania po prostu nic kompletnie nie wyszło.
1: Pani poseł, ale może właśnie nie trzeba jakichś specjalnych podatków dla emerytów, dla młodych i tak dalej, tylko jeden prosty system podatkowy dla wszystkich i o tym jakby chyba wszystkie partie zapominają, no bo teraz rząd chce jeszcze trzeci próg podatkowy wprowadzić, jeszcze bardziej te podatki skomplikować. Wy teraz chcecie wy chcecie teraz upraszczać, ale jak rządziliście, to też tego nie robiliście. Dlaczego polscy politycy tak się boją ten system podatkowy uprościć? Jedna stawka liniowa. Co by było w tym złego, gdyby wszyscy płacili taką samą stawkę podatku? Wtedy bogacz i tak płaciłby dużo więcej niż człowiek biedny kwotowo.
2: Drodzy Państwo, to co się dzieje w tej chwili właśnie, co rząd zaproponował, tą sytuację z podatkami ze 120 do 130, to nijak się ma, bo 85% naszych rodaków mówi temu rozwiązaniu wielkie nie, bo zapomnieli właśnie, że ile mogą udźwignąć przedsiębiorca i chcą przerzucić tą sytuację podatkową na dużych przedsiębiorców. Duzi przedsiębiorcy
1: nie tylko, bo też na
2: dostali
1: tych, ksef się...
2: faktury, z którymi do dziś się borykają. Duzi przedsiębiorcy dostali takie obwarowania i takie bieganie po urzędach, że pół dnia tracą na załatwianie spraw. Ja mam co rusz w swoim biurze poselskim rolników, którzy suchej nitki nie zostawiają na tych różnych rozwiązaniach, że właśnie muszą mnóstwo czasu tracić, a po dopłat na przykład do paliwa i tak dalej. Siedzenie po godzinami z doradcami rolnictwa i tak dalej. Panie redaktorze, naprawdę, rząd nie myśli o naszych rodakach. I wrócę znów do tego pytania, które pan zadał i oscylujemy wokół podatków. Zobaczy pan, nikt nie pomyślał o tym, że jeśli nawet udźwigną ci duzi przedsiębiorcy udźwigną tą sytuację podatkową, to nikt nie pomyślał o tym, że to będzie przerzucone na konsumenta. No mamy drożyznę żywnościową, mamy drożyznę paliwową, więc abarut! Rząd se wymyślił, nie, my was tak bardzo kochamy w cudzysłowie i przerzucimy to na tych gigantów, niech oni tu uszczuplą swój portfel i dadzą tym biedniejszym nacjom, biedniejszym rodakom guzik z tego, bo to jest nieracjonalne i duzi przedsiębiorcy nie udźwigną tego. Mało tego, oni nie będą inwestować. Mało tego, oni będą zwalniać po prostu ludzi z pracy. Nie będzie rozwijał się kapitał polski. Więc to się panu podoba? No, więc to rozwiązanie
1: to nie warte, czy mi się podoba. Ja tylko pytam o to, jak powinien wyglądać idealny system podatkowy w Polsce. Może gdyby był właśnie prosty.
2: W życiu jest pewne, są dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Jaki by nie był ten system podatkowy, to zawsze komuś się coś nie spodoba. To pewne. Ale to rozwiązanie, nawet ta żywa statystyka, ja bardzo lubię statystykę, 85% rodaków powiedziało temu rozwiązaniu rządowemu głębokie nie. A za rozwiązaniem właśnie PiS-u jak najbardziej są. Ponad 34 miliardy złotych by to rozwiązanie PiS-owskie kosztowało.
1: I zobaczy pan,
2: my zrobiliśmy analizy. Rząd tego nie zrobił. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało tych dużych przedsiębiorców. I już mamy odpowiedź.
1: A kto zapłaci
2: tu
1: za wasze
2: zrobili, załatwili
1: pani
2: sprawę analityczne nieporządnie. Ci tak zrobili, że właściwie w efekcie to przerzucone to będzie dalej na konkretnego konsumenta.
1: To wyjaśnijmy. 34 miliardy te propozycje PiS-u by kosztowały, gdyby
2: ewentualnie
1: zostały zrealizowane.
2: Tak, gdyby
1: z czego pokryć,
2: objął PiS władzę,
1: z czego pokryć
2: to
1: te
2: po
1: 34
2: pierwsze,
1: miliardy?
2: Proszę pana, a chociażby z takiego, nie będzie takiego rozdawnictwa, jakim jest teraz. Kwestia 4,5 miliona to jest właściwa dana, bo jest to medialna dana. Otrzymała pani, która miała wspomagać powodzian. Gdzie to poszło? Na kolesiostwo. I widzi pan, to 4,5 miliona złotych. Proszę pana, raz, dwa się uzbiera te 30.
1: No, ale 30 do 34 parę miliardów trochę brakuje.
2: Dobrze. I te jachty, wie pan, z KPO i tak dalej. Czemu to potrzebne? Na Mazurach tylko naklejki takie malutkie, no musi być naklejka, tak? Że z jakich funduszy jest ta łódeczka, a łódeczka jest bardzo wypasiona.
1: Rząd się będzie bronił, że te jachty, co były na przebranżowienie, że jak ktoś miał na przykład restaurację, to się przebranżowił na jachty.
2: Na

0: i prawicy do Sejmu. Czy to jest w ogóle realne i czy to by było skuteczne, czy nieskuteczniejsze by było, żeby cztery partie startowały osobno, bo był ostatnio sondaż, Instytut Polster dla Superekspresu zrobił, że taka wspólna lista prawicy, czyli PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, miałaby tylko 43%, a taka lista tych grupowań rządowych plus Partia Razem, Partia Centrum i tam jeszcze kilka, miałaby ponad 50%, więc wtedy byście przegrali wybory. A i w każdym sondażu niemal partie prawicowe oddzielnie mają powyżej 50%. Może nie każdy wyborca Morawieckiego chce głosować na Brauna i odwrotnie.
1: Dobrze pan zauważył, panie redaktorze. Dokładnie tak. To są propozycje. W polityce zawsze są pewne rozważania, analizy, próby i tak dalej. No, do Senatu to jednomandatowe okręgi, może by to miało większy sens, prawda? Że wytypowanie jednego konkretnego...
0: No tak, bo w Senacie to
1: takiego kandydata, który by zrobił efekt wow, tak? Który by był w kafeterii ogromnego zaufania publicznego. Ja to tak obserwuję. Do Senatu. Ten pakt senacki, tutaj pan prezydent Karol Nawrocki jak najbardziej to popiera. Tak, ale wie pan, to na tą chwilę, jeszcze do tych wyborów, to tak ponad rok zostało.
0: No, niewiele, niedługo będą listy pewnie układane.
1: No oczywiście, tak, wie pan, listy się układają praktycznie w momencie uzyskania mandatu i się pracuje te 4 lata. No w moim wypadku 9 września będzie rok, jak uzyskałam mandat posła, nie żadnej posłanki, tylko posła Rzeczpospolitej.
0: Czyli co, pani poseł, taka lista wspólna do Sejmu, bo do Senatu to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest sens, bo rywale zawsze ten pakt senacki mają i oni dzięki temu PiS pokonują. Więc tutaj PiS, powiedzmy, odpowiedziałby tym samym. Mm. Ale w Sejmie to chyba niekoniecznie byłoby korzystne
1: dla was. W Sejmie właśnie się, panie redaktorze, mniej mówi o tej wspólnej liście, bo tak pięknie się pan tu przygotował do naszego spotkania i te argumenty, które pan przytoczył naszym radiosłuchaczom, jak najbardziej są zasadne. Także to o tym się... Wie pan, to była taka luźna propozycja i na tą chwilę nie ma sprecyzowanej, jak to będzie, z kim w ogóle będzie ten pakt zawarty. No ja uważam, że na razie jeszcze trzeba szybciutko zrobić dobre analizy, patrzeć na tak zwane sondaże wyborcze i najlepiej obserwować jedną sondażownię, a nie kilka różnych, bo co otworzymy jakiś portal i chcemy się dowiedzieć, jakie są słupki poparcia dla jakiejkolwiek partii politycznej, to możemy tak 4 otworzyć i 4 są różne i granica błędu oscyluje sporo, bo czasami nawet do 4 punktów procentowych.
0: No poza tym, gdybyśmy patrzyli na sondaże, to Karol Nawrocki nie byłby prezydentem dzisiaj.
1: Dokładnie.
0: Więc może pani poseł, właśnie przejdźmy do tematu pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zaprosił młodych do prezydenckiego ośrodka w Juracie i to ma być taka prawicowa konkurencja dla kampusu Polska, który też teraz startuje?
1: To nie ma być konkurencja. Pan prezydent, jak jest dużo ludzi w Polsce, którzy mówi, mam w sercu Polskę i Polaków. Wie pan co, ja jestem od roku w Sejmie i z całym szacunkiem do premiera, ale praktycznie nie słyszałam, żeby powiedział, coś robimy dla Polaków. Polska, Polacy, ojczyzna. Mi te hasła są bardzo drogie. I również pan Karol, pan Karol, pan prezydent Karol Nawrocki nie robi żadnej konkurencji. On to robi z serca, on to robi z zamiłowania do młodego człowieka, ponieważ dziś młodość jest troszeczkę pogubiona. Bombardowanie dezinformacjami w social mediach doprowadza do tego, że młody człowiek jest dezorientowany. I wydaje mi się właśnie, że to spotkanie ma służyć temu celowi, że jak najbardziej mają się przyjrzeć młodzi ludzie, a już za moment, bo o 20, co jest to spotkanie dwudniowe w Juracie, 29-30 sierpnia, spotkanie z panem prezydentem pod pięknym tytułem przyszłość.pl. Więc mamy ten akcent internetowy.
0: Ci młodzi mają być przyszłością, jak rozumiem.
1: Zawsze młodość jest przyszłością każdego państwa. Tak, tylko... Ale tylko dokończę. Mało, że pan prezydent, bo pierwsza dama, pani Marta, również się chce zaangażować i się zaangażuje w te działania. Ale jeszcze panu powiem, bo to jest ważne. Pan prezydent chce posłuchać młodych o ich problemach, pomysłach, oczekiwaniach. Chce zwrócić uwagę na takie bardzo ważne rozmowy, bo tam będą rozmowy, tam będą działania sportowe, atrakcje i różne atrakcje.
0: Będzie skolim,
1: koncerty. Właśnie. I tu zobaczy pan
0: bardzo
1: jego,
0: popularny
1: jego bardzo popularny, jego kolejki do jego stacji benzynowej. A on powiedział, a ja zrobię

0: Tak, i jest po 5.19. Można? Można. Naprawdę, wielki szacunek dla tego człowieka. Pan prezydent chce właśnie poruszyć przyszłość Polski i młodego pokolenia. Piękny temat. Polska tożsamość, o kulturze wartości, miejsce młodych ludzi w Polsce i najważniejsza sprawa. Bardzo mi się ten temat podoba. Bardzo.
1: To znaczy, jak...
0: Komu potrzebna jest Polska i kto potrzebny jest Polsce? Zobaczy pan, komu? Komu?
1: Młodemu pokoleniu. Przede wszystkim Polakom, każdemu
0: oczywiście
1: Polakowi.
0: Oczywiście jest to takie z jednej strony prosta odpowiedź, ale ta odpowiedź na pewno ma podteksty. I tu jest szansa właśnie dla młodego pokolenia, żeby się w tym wykazała. Wizja z Polski, sprawy młodych i te sprawy najważniejsze. Zobaczy pan, jakie piękne tematy oscylujące właśnie wokół potrzeb, problematyki młodego człowieka, wartości, które są naczelną sprawą. Człowiek bez wartości to jest człowiek pogubiony. Więc będziemy, jeśli młody człowiek naznaczy sobie w życiu konkretne wartości, ja to zrobiłam w okolicach 16 lat jako młoda dziewczyna, gdy, no niestety, moja młodość to był socjalizm, gdy widziałam zło, a widziałam dobro. Byłam dumna, że miałam paru takich nauczycieli, którzy przemycali pewne cudne wartości i ja je chłonęłam. Mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież też popatrzy obiektywnie na ludzi, którzy są wartościowymi ludźmi. Dzisiaj świat jest wyzuty z autorytetów. Autorytety czasami są omylne. Okej. Ale młody człowiek musi, jest to operatywne słowo, musi. Warto by było, żeby młody człowiek właśnie pomyślał o tym systemie wartości. Jakimi wartościami chce wkraczać w kolejne lata swojego życia, rozwoju, pomyślał o swojej edukacji, o swojej przyszłości. Zobaczy pan, jakie piękne hasło.
1: Ale to pani poseł inaczej do tego
0: jeśli
1: podchodzi.
0: Jeśli powiem o tej konkurencji, to na tej konkurencji to tam wartością są piosenki z wulgaryzmami. No, hello. No,
1: pani poseł,
0: super.
1: Ale to pani mówi właśnie o tych wartościach. To przejdźmy może właśnie do tego, jak wygląda teraz polska edukacja. Za kilka dni początek roku szkolnego. Pani jako wieloletni pedagog, jako wieloletni dyrektor jednej ze szkół ma swoje zdanie, pewnie negatywne, podejrzewam, na temat reform pani minister Nowackiej. A może właśnie one nie są aż takie złe, jak wam się na prawicy wydaje? Bo, dlaczego? Zapytam o tę edukację zdrowotną nieszczęsną, przeciwko której wszyscy protestują. A czy jest przeciwko czemu protestować? To tak prowokacyjnie zapytam, bo zajęcia przecież mają być nieobowiązkowe w tym module edukacji seksualnej i rząd mówi, że nie ma żadnych obowiązków, żadnych treści takich, które mogłyby być negatywne dla młodych ludzi. To przeciwko czemu właściwie protestuje prawa strona?
0: Ideologizację i indoktrynację mieliśmy w socjalizmie. A zakusy pani minister właśnie w tym kierunku szły, żeby wyzuć właśnie z tych wartości. Wie pan, już panu powiem. Najpierw użyję tego pięknego polskiego słowa dziękuję. Ogromne podziękowania dla wszystkich stowarzyszeń, rodzinnych stowarzyszeń, różnych fundacji, forum rodzicielskiego, forum edukacyjnego, że zrobiły wszystko, żeby właśnie pochylić się nad tą edukacją zdrowotną i wyrzucić te treści programowe, które właśnie będą szkodziły dzieciakom. Chociażby ta strefa, bo tam jest bardzo dużo w podstawie programowej, tam ponad 11 takich różnych bloków, sfer. Nieważne. Ważne jest to, że ta edukacja, tak zwana zdrowie seksualne, jest wyrzucone.
1: Jest zobaczy nieobowiązkowa.
0: A cała debata chodziła o to, że od którego momentu należy dziecku przekazywać treści związane z seksualnością? Od którego momentu? Chyba nie chciałby pan, żeby pana dziecko było edukowane, nie wiem, w przedszkolu, czy w pierwszej klasie szkoły podstawowej na temat seksualności, na
1: ale
0: temat...
1: Ale to chyba nie będzie w to, tych to młodych, chyba nie w, tą w tych pierwszych klasach. To...
0: Nie. To jest od klasy edukacja zdrowotna, jest od klasy czwartej do klasy ósmej szkoły podstawowej i jest w 2 lata w szkołach średnich, bez względu na jakie roczniki, czy klasa pierwsza, druga, czy trzecia, czy czwarta. W każdym razie 2 lata jest na to, ma być poświęcone. Jeszcze raz wielkie dziękuję za właśnie przypilnowanie tej sprawy. To właśnie rolą dorosłych jest przypilnowanie, żeby nasze pokolenie było uczone rzeczy wartościowych. Tam na pewno znajdziemy coś wartościowego, bez dwóch zdań. Ale seksualizacja i ideologizacja dzieci to nie w tą stronę właśnie zmierzało. I zobaczy pan, pani minister się wycofała. Te lekcje właśnie związane ze tą strefą seksualną są nieobowiązkowe. Jednak pani minister dopięła swego i rzuciła jednak tą edukację zdrowotną jako coś obowiązkowego. Obowiązkowe to wydaje mi się, że powinno być właśnie te rzeczy dotyczące systemu wartości, spostrzegania świata, który jest światem bardzo pięknym i bardzo niebezpiecznym. Uczenie młodego pokolenia, co jest w życiu ważne, a co jest nieważne. Na czym trzeba się pochylać, a na czym nie. Jakie masz predyspozycje? Proorientacja zawodowa. Dziś ludzie nie mogą jak omnibus wszystko, prawda? Powinna być bardzo mocno akcentowana sprawa dotycząca specjalizacji.
1: Tego nie ma teraz młody... w polskiej szkole?
0: Jest, ale powinien być większy akcent. Ale na to, o czym zapomina pani minister, potrzebne jest co? Dofinansowanie. Dziś edukacja na przykład zawodowa bardzo dużo kosztuje. To jest całe wyposażenie, to są najnowsze technologie. To powinno być takim priorytetem. Zobaczy pan, nie ma nigdy pytania do szkół, co wam potrzeba. Jednemu potrzeba komputer, ale drugiemu potrzebna klasownia. Załóżmy, nie wiem, chemiczna, fizyczna, wecie by się przydała. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma tych pytań, które oscylują w grę. Inaczej funkcjonuje i inne potrzeby może tak. Funkcjonuje to podobnie, bo w myśl litery prawa, czy oświatowego, czy o systemie oświaty. Ale są inne potrzeby. W szkole małej, wiejskiej inne potrzeby są w szkole takiej dużej.
1: No oczywiście, ale to jest jeden system państwowego szkolnictwa i też pewnie podejrzewam, że tam z Warszawy ministrowi ciężko jest sprawdzać bezpośrednio to, czego w której szkole nie ma, a pieniądze są jednak centralnie rozdzielane.
0: Proszę pana, jest takie coś jak media i można zadać ankietę i to zrobić, także tu nie widzę większej przeszkody, że takie pytania mogłyby być od niemalże żłobka.
1: I co, nie ma w ogóle takich pytań? Nie pyta ministerstwo?
0: Są ankiety, które, wie pan co, brakuje? Ja pamiętam, jak wypełniałam ankiety, to ta ankieta była tak zawiła, że spędzało się czasami 2 godziny na tą ankietę i właściwie po zakończeniu wpisywania do tej ankiety zadawałam sobie pytanie, ale właściwie o co chodzi i czemu to ma służyć?
1: Czyli co, znowu biurokracja?
0: Dokładnie tak. Mhm. Pięknie pan to
1: tak
0: nazwał.
1: Tak jak w podatkach, tak samo w edukacji.
0: Dokładnie. Biurokracja, która niczemu właściwie po spędzeniu tych ponad 2 godzin przy tej ankiecie, dochodziłam do wniosku, że wiem, no dobra, i co to da? I co to da? Kompletnie nic. No, także to nie chodzi o taką ankietę, chodzi o konkretną, krótką ankietę, która, że szkole licealnej potrzeba to i to, że policjalnej, no takie bardziej przejrzyste rzeczy.
1: Jasne.
0: A jeszcze wrócę, panie redaktorze, bo to jest
1: szalenie
0: ważne.
1: Mamy minutę, pani poseł, także...
0: Już. Edukacja zdrowotna powinna być taką, powinna przebiegać taka porządna granica między właśnie tą edukacją zdrowotną a wychowaniem, które powinno, i jeszcze raz użyję słowa, powinno być domeną i wartością czego? Rodziny. Bo w rodzinie się wszystko zaczyna.
1: I tutaj stawiamy kropkę, pani poseł. Naszym gościem dzisiaj była pani...
0: Już koniec?
1: Tak, pani poseł.
0: No dzisiaj jeszcze zostały nam takie fajne tematy.
1: No niestety, może następnym razem. Dzisiaj naszym gościem była pani poseł Bogumiła Olbricht z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu pięknie. Jesteście świetną rozgłośnią. Pozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu.
2: Nasz gość dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.

0: Na zegarach godzina 10:00, pora na najnowsze wiadomości. Wiadomości przedstawi Bartek Święciński.
1: Nie będzie zespołu radnych Łomży do wyjaśnienia sprawy radnego Piotra Chmielewskiego. Ministerstwo Cyfryzacji składa wniosek do Komisji Europejskiej w sprawie ukarania Mety. W sobotę na Starym Rynku w Łomży będzie tanecznie i europejsko. Łomżyńscy radni nie zajmą się sprawą radnego Piotra Chmielewskiego. Radny Piotr Modzelewski wysłał do wojewody pismo w sprawie konfliktu interesów, do jakiego jego zdaniem może zachodzić. Chodzi o umowę zawartą między MPC-em a Fundacją Monte Cassino, której wiceprezesem jest Piotr Chmielewski, na świadczenie usług reklamowych o wartości 80 tysięcy złotych. Wojewoda wysłał odpowiedź, której oczekuje od rady wyjaśnień w sprawie tych zarzutów i informacji o podjętych działaniach. Piotr Modzelewski na wczorajszej sesji złożył wniosek o powołanie zespołu radnych do zbadania tego tematu. Nie uzyskał on jednak większości, a to oznacza, że Rada nie zajmie stanowiska, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Grzymała.
2: Jeżeli przegłosujemy ten wniosek, to będzie oznaczało, że powołujemy zespół i badamy tę sprawę. Jeżeli ten wniosek upadnie, to upada cała sprawa. Jeżeli jest zespół, jest kontynuacja, jeżeli zespołu nie ma, oddajemy to do decyzji wojewody. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Za, 5 przeciw, 12 wstrzymało się, 2 złożył, 19 wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek upadł.
1: Wcześniej wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił na naszej antenie, że nie widział dokumentów, na podstawie których miałby zostać odebrany mandat Piotrowi Chmielewskiemu. Przyznał jednak, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
3: Trzeba też wziąć pod uwagę, że sam cel, na który te środki zostały przekazane, czyli tam konkurs związany z II wojną światową, bitwą pod Monte Cassino, myślę, że sam cel jest szczytny. Natomiast można powiedzieć tak, jak to w przypadku reprezentacji polskiej, tak, że wynik dobry, ale gra jest trochę niewłaściwa. Tak więc tutaj też można powiedzieć, że wynik jest szczytny, natomiast być może forma samego przeprowadzenia tego do końca nie była właściwa.
1: W przypadku braku stanowiska w tej sprawie ze strony Rady Miejskiej do działania przystąpi wojewoda. W razie stwierdzenia złamania prawa może on wydać zarządzenie o wygaśnięciu mandatu.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Ministerstwo Cyfryzacji zwróciło się do Komisji Europejskiej o ukaranie Mety na 1 000 000 000 zł. Chodzi o fałszywe reklamy z wizerunkiem osób publicznych i przedsiębiorstw rozpowszechniane na Facebooku i Instagramie. Wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że w piśmie do Komisji wezwano Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących nieuczciwe praktyki w mediach społecznościowych. Według Ministerstwa Cyfryzacji korporacja przyznała, że ten problem istnieje, ale pismo Mety i jej działania są niesatysfakcjonujące.
5: My nie kwestionujemy, że jakieś działania są podejmowane, natomiast nie widzimy tutaj pomysłu, nie widzimy tutaj kierunku, w którym Meta mogłaby sprawić, żeby tych oszukańczych reklam nie było w ogóle, a jeżeli by się pojawiały, to żeby znikały z platformy w ciągu minut, a nie dziesiątek godzin. I wobec właśnie takiej odpowiedzi wskazujemy, że Komisja Europejska powinna tutaj zainterweniować.
1: W piśmie do Komisji minister cyfryzacji pisze, że do koncernu Meta zgłoszono 122 reklamy zakwalifikowane jako oszustwa. W 106 przypadkach reklamy nie zostały usunięte, 10 zniknęło z sieci, a w 6 przypadkach konglomerat nie udzielił informacji. Opinie zebrane podczas konsultacji nad pakietem zmian w ochronie zdrowia są analizowane. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda poinformowała o stanie prac nad proponowaną reformą systemu.
6: Dziękuję wszystkim, którzy bardzo licznie w tych konsultacjach uczestniczyli, zgłaszając swoje rozwiązania i propozycje. Natomiast niektóre rozwiązania po stronie zarówno NFZ-u, jak również od MIT-u, tu czekam na rekomendacje do końca sierpnia, w zakresie tego rekomendowanego kapu na budżety szpitali, są w toku, więc wszystko się dzieje w dobrym tempie i myślę, że będzie to przede wszystkim dobre dla pacjenta już niebawem.
1: Resort zdrowia przygotował pakiet 2 projektów ustaw i 4 rozporządzeń. 5 projekt rozporządzenia dotyczy przyspieszenia wprowadzenia centralnej e-rejestracji. Oprócz tego weszła już w życie tzw. ustawa PESEL-owa, która umożliwi pozyskiwanie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Festiwal Taneczny Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała sobota na Starym Rynku w Łomży. Festiwal rozpocznie się o 17:00 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez Stowarzyszenie Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
7: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne, inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
1: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o 20:00 i potrwa do 23:00. Poprowadzi ją Marcin Grodzki.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Przed nami słoneczny i bardzo przyjemny czwartek. W Łomży i regionie od rana sporo słońca, a w ciągu dnia na niebie może pojawić się jedynie niewielkie zachmurzenie. Temperatura będzie stopniowo wzrastać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 23-24 stopni Celsjusza, bez opadów, wiatr słaby i umiarkowany.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Przed nami ostatnie dni wakacji i wzmożony ruch na polskich drogach. Policja oraz eksperci do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego apelują do kierowców o odpowiedzialne zaplanowanie powrotów do domów. Kluczem do bezpiecznej podróży jest nie tylko sprawdzenie stanu technicznego auta, ale przede wszystkim odpowiednia regeneracja, unikanie pośpiechu i robienie regularnych postojów. Monotonia jazdy drogami ekspresowymi oraz zmęczenie bywają zgubne, dlatego przerwy w trasie to konieczność, przypomina podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Zazwyczaj nam się wydaje, że nie jesteśmy zmęczeni i próbujemy dojechać jak najszybciej, jak najdynamiczniej, by dotrzeć do celu w minimalnie najlepszym dla nas czasie. Natomiast jest to bardzo zgubne, ponieważ nasz organizm po 2-3 godzinach zaczynamy lekko już tracić kontrolę. Więc jeżeli czujemy się już znużeni tą drogą, zaplanujmy przystanek, zatrzymajmy się, dojedziemy pół godziny później do celu, ale dojedziemy do niego cali i zdrowi.
0: Nie odkładajmy również przeglądu stanu auta na ostatnią chwilę, radzi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
2: Warto przede wszystkim sprawdzić opony, ich ciśnienie, stan bieżnika, ewentualne uszkodzenia, ale także poziom płynów eksploatacyjnych, czyli oleju, jeżeli mamy, płynu chłodniczego, płynu do spryskiwaczy. Dobrze jest też również sprawdzić światła, wycieraczki, stan hamulców.
0: Eksperci przypominają także o bezwzględnym obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów oraz przewożeniu dzieci w odpowiednio dopasowanych fotelikach.

0: Muzyczne emocje, znani artyści i koncerty, które przez ponad tydzień będą rozbrzmiewać w regionie ostrołęckim. Już w ten piątek rusza 11. Festiwal Muzyczny Ostrołęckie Operalia. Na zbliżające się wydarzenia zaprasza dyrektor festiwalu Jakub Milewski.
1: Mnóstwo wydarzeń w Ostrołęce, w powiecie ostrołęckim. W trakcie wydarzeń wystąpią największe gwiazdy operowe, operetkowe, musicalowe. Pojawią się również aktorzy teatralni i filmowi. Łukasz Zagrobelny, Edyta Krzemień, Grażyna Brodzińska, Wadim Brodzki, Gary Gutman, Maciej Miecznikowski, Tamara Arciuch, Marzena Trybała, Wiesław Ochman. No i mógłbym jeszcze tak wymieniać. Ja Państwa po prostu bardzo serdecznie zapraszam na 14 wydarzeń od 28 sierpnia do 6 września.
0: Koncerty odbędą się między innymi w Baranowie, Lelisie czy Czerwinie.
1: Jesteśmy od lat w Centrum Kultury, Biblioteki i Sportu w Lelisie. Od zeszłego roku jesteśmy w przepięknym dworku w przystani. Przed tym dworkiem odbędzie się koncert. Jesteśmy po raz pierwszy w przepięknej świątyni kurpiowskiej w Baranowie. Serdecznie Państwa na ten wyjątkowy koncert również zapraszam. A dodatkowy koncert towarzyszący festiwalowi odbędzie się w Czerwinie w parku. I na ten wieczór 4 września również serdecznie Państwa zapraszamy.
0: Pierwszym akcentem festiwalu będzie odsłonięcie ostrołęckiej nuty Grażyny Brodzińskiej o godzinie 12 przy ratuszu w Ostrołęce. W programie tradycyjnie zaplanowane są również spotkania, kawa z gwiazdą, koncerty muzyki sakralnej i polskich przebojów oraz tegoroczna nowość Festiwal Młodych. Cały program festiwalu publikujemy na stronie radionadzieja.pl.

To największa taka inwestycja w historii PKS Nova. Regionalny przewoźnik zaprezentował 14 nowych autobusów elektrycznych, które będą ładowane

0: lat. Zespół PKS Nowa pracował nad tym. To był projekt pracochłonny i skomplikowany.
1: Obecny zarząd przewoźnika chwali prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.
2: Trzeba iść do przodu, trzeba zmieniać tabor, trzeba zmieniać zasady zarządzania. Spółka teraz PKS Nowa żyje, można powiedzieć, nowym życiem dzięki dynamizmowi właśnie nowego zarządu, budowie nowych relacji, a więc jest na dobrej drodze, aby można było polepszyć do 15 milionów kilometrów obsługę komunikacyjną.
1: Wartość inwestycji wynosi 47 milionów złotych, z czego 34 miliony złotych stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami?

0: gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa. Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Budowa południowej obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na rzece Narew znacznie wyprzedziła zakładany harmonogram prac. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy miasta i regionu będą mogli korzystać z efektu prac. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreśla, że większość robót została już wykonana.
1: Tak się dobrze składa, że jesteśmy w 75% zaawansowaniem prac, jeżeli chodzi o budowę tej południowej obwodnicy. Inwestycja wyprzedza harmonogram. Koniec ten umowny wskazuje na lipiec przyszłego roku, natomiast są realne szanse, że do końca tego roku już ta przejezdność na całej obwodnicy będzie i mieszkańcy już będą mogli z niej korzystać.
0: Radości z postępu prac nie ukrywał także marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
2: No rzeczywiście jest jakieś przyspieszenie o 6 miesięcy. Zobaczymy finalnie, jak to będzie wyglądało, ale tutaj prezydenci twierdzą, że pod koniec tego roku będzie już to przeprawa przejezdna. Pewnie trzeba będzie poczekać na wszystkie zezwolenia, bo wiadomo, że dopuszczenie do ruchu wymaga odpowiednich dokumentów. No i być może tak się zdarzy, że na przełomie roku zostanie przeprawa uruchomiona.
0: Łączny koszt budowy obwodnicy wyniesie około 200 milionów złotych. Słuchacie Państwo Radia Nadzieja, za 5 minut, godzina 11 i najnowsze wiadomości.

0: Na zegarach godzina 11, pora na najnowsze wiadomości. Przygotował i przedstawi je dla Państwa Bartek Święciński.
1: To pierwszy taki wniosek w Europie. Minister cyfryzacji o wniosku, który złożył do Komisji Europejskiej o nałożenie kary na koncern Meta. Nowy żłobek miejski w Kolnie jutro oficjalnie otworzy swoje drzwi. Przegłomże apeluje do mieszkańców, nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu. Nie ma zgody na oszukiwanie użytkowników Facebooka i Instagrama, oświadczył wicepremier Krzysztof Gawkowski. Minister cyfryzacji złożył wniosek do Komisji Europejskiej o nałożenie na koncern Meta kary 250 milionów euro. Jak mówił Krzysztof Gawkowski, Polska została pionierem tej sprawy.
2: Dlatego zdecydowałem się na to, żebyśmy wystąpili o nałożenie kary na platformę Meta sięgającej 250 milionów euro. Jest to pierwszy taki wniosek w Europie. Musiało być pierwsze państwo, które mocno zadeklaruje koniec z fałszywymi reklamami, koniec ze skamem na platformach, koniec z oszukiwaniem użytkowników.
1: Minister cyfryzacji oczekuje, że Komisja Europejska szybko przeprowadzi postępowanie i nałoży karę. Wezwał też Metę do natychmiastowego wprowadzenia skutecznych narzędzi eliminujących skam, fałszywe reklamy i promowanie nielegalnych aplikacji.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Nowy żłobek miejski w Kolnie oficjalnie otworzy swoje drzwi. Już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie placówki połączone z dniem otwartym. To okazja przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą zobaczyć, w jakich warunkach będą przebywać najmłodsi mieszkańcy miasta. Mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
4: O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice.
1: Co ważne, rekrutacja do żłobka miejskiego w Kolnie wciąż trwa, dlatego podczas dnia otwartego rodzice będą mogli również uzyskać informacje dotyczące zapisów. Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 10.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie ma mowy o korupcji politycznej. Poseł PiS Mariusz Gosek broni swojego partyjnego kolegi Michała Moskala. Według doniesień medialnych poseł Moskal pojechał na Ibizę i spotkał się tam z ówczesnym szefem giełdy Zonda Krypto. Poseł chciał współpracować z giełdą. Mariusz Gosek podkreślił, że odbyło się tylko jedno spotkanie.
5: Ma naprawdę niezwykle etyczne podejście do pełnionego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Wskażmy, że wczoraj pan poseł Michał Moskal wprost mówił o tej sytuacji, czyli tym wyjeździe na Ibizę. Było to jedno z setek spotkań, które odbywa pan poseł Michał Moskal. Było to pojedyncze spotkanie z osobą, której kompletnie nie znał i nic z tego spotkania nie wyniknęło.
1: Według Michała Moskala spotkanie dotyczyło potencjalnej współpracy z fundacją w obszarze nowych technologii i fintechu w związku z planowaną konferencją. Po powrocie do Polski polityk zaczął się aktywnie zajmować poprawkami do projektu ustawy o kryptowalutach.
3: Radio Nadzieja. Media Twojego regionu.
1: Apelujemy do mieszkańców Łomży. Pamiętajcie, że w Przoku nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu. Mówił na naszej antenie kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu Przok oraz przepisów krajowych.
6: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi, bo to jest po prostu wymagane prawem. Czy to naszym miejskim, czy też odgórnym państwowym.
1: Kierownik Przoku wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
6: apelujemy o to, żebyście Państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę Wam podpowiedzieć, że czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze.
1: PSZOK przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie psok.lomza.pl.
3: Dobrej pogody życzy sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czwartek przynosi nam sporo słońca i prawdziwie letnią aurę. W Łomży przed południem termometry pokazują 18 stopni, ale z każdą godziną będzie coraz cieplej. Po południu temperatura wzrośnie do około 23-24 stopni. Wieczorem zacznie się stopniowo ochładzać. Noc z czwartku na piątek pogodna i chłodniejsza. Nad ranem temperatura spadnie do około 9-10 stopni, a zatem przed nami ciepły, słoneczny i spokojny czwartek. Warto korzystać z ostatnich dni sierpnia i wakacji.
3: Dobrej pogody życzył sponsor – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uwaga! Mieszkańcy Małkinni i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinni Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinni Górnej.
7: Po reklamie.

0: Święto plonów, podziękowanie za pracę rolników i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. Już w najbliższą niedzielę Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy, mówi dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
1: Rozpoczynamy o godzinie 13:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz.
0: Dożynki będą okazją do podziękowania rolnikom za ich trud i tegoroczne zbiory.
1: Na terenie gminy Kolno co roku organizujemy tak zwane dożynki gminne. Swego rodzaju ukłon i podziękowanie dla rolników. Jak wiemy, gmina Kolno jest gminą typowo rolniczą. To jest 45 miejscowości o profilu rolniczym, więc ta skala jest bardzo duża i to ukłon i podziękowanie za ich ciężką pracę. Wiemy, z czym rolnicy muszą się tutaj borykać, zarówno ze zmiennością pogody, różnego rodzaju epidemiami, chorobami.
0: Dożynkom będą towarzyszyć także stoiska kół gospodyń wiejskich, regionalne przysmaki oraz atrakcje dla najmłodszych, a to jest Radio Nadzieja 15 minut po godzinie 11:00.

0: Zdjęte blokady prędkości, zawarte tempo na chodnikach i maszyny, które z hulajnogami mają wspólną tylko nazwę. Policja coraz częściej zabezpiecza nielegalne jednoślady i kieruje je do badań biegłych, a rząd zapowiada zmiany w prawie. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad ustawą wprowadzającą obowiązkową homologację, która ma zablokować sprzedaż zbyt szybkich i niebezpiecznych pojazdów. Już teraz podczas kontroli funkcjonariusze sprawdzają, czy w pojazdach nie ingerowano w fabryczne zabezpieczenia i czy mają ogranicznik prędkości, mówi podkomisarz Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji.
1: Spotykaliśmy się z tym, że była ingerencja w tą tak zwaną blokadę prędkości. Wówczas zatrzymywaliśmy takie pojazdy do kontroli i zatrzymywaliśmy je również fizycznie do tego, by wypowiedział się biegły. Tak naprawdę, co to jest za pojazd? Czy to nadal jest hulajnoga? Czy mówimy tutaj już o motorowerze, czy o rowerze elektrycznym?
0: Skalę problemu mają ograniczyć szykowane przepisy, które uderzą w sprzedawców maszyn udających hulajnogi, zaznacza ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego Łukasz Zboralski.
2: Myśmy w mediach wskazywali też jako eksperci bezpieczeństwa ruchu drogowego dłuższego czasu rosnący problem z elektrycznymi pojazdami, nie tylko hulajnogami, które nimi nie są, bo mają dużo większe prędkości, możliwe do osiągnięcia dużo większe moce, i rowerami elektrycznymi, na których kurierzy w dużych miastach jeżdżą, to wcale nie są rowery elektryczne, tylko motorowery albo wręcz motocykle jeżdżą tymi po drogach dla rowerów czy chodnikach.
0: Rządowy projekt ustawy według zapowiedzi ma zostać uchwalony jeszcze w tym roku.

0: Resort zdrowia chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży alkoholu i papierosów. Według doniesień medialnych danina miałaby wynosić 0,25% od wartości sprzedaży. Wicedyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia Kuba Sęgowski potwierdza, że resort analizuje takie rozwiązania.
1: Analizowane rozwiązania byłyby oparte na współodpowiedzialności. Podmioty osiągające znaczne dochody ze sprzedaży produktów związanych z wysokim ryzykiem zdrowotnym powinny współuczestniczyć w finansowaniu działań ograniczających te szkody zdrowotne.
0: Pieniądze pochodzące z opłaty miałyby być wydawane na profilaktykę uzależnień. Obecnie akcyza między innymi ze sprzedaży alkoholu trafia do budżetu państwa bez określonego przeznaczenia. Nowa danina miałaby rocznie przynieść 225 milionów złotych. Dla porównania wydatki publiczne na ochronę zdrowia na ten rok zaplanowano na poziomie 250 miliardów złotych.

A to jest Radio Nadzieja na zegarach 11.40. Za kilka minut spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji Słowo o Słowie.

0: sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jakub często słyszy taką formułę: co bym nie zrobił, gdzie bym nie pojechał. Na przykład, co bym nie zrobił, to i tak się to nie podoba. No właśnie, czy to się może podobać, czy nie? Czy co bym nie zrobił, to się nie podoba? To jest forma poprawna. Rzeczywiście słyszymy ją dosyć często. Jest to wpływ rosyjskiego, żeby ja nie zdjęłał. I tak właśnie często mówimy, ja samemu mi się to zdarza.

0: chodzi tutaj o to, że wszystko jedno, co zrobię, i tak nie będzie się to podobało. Tryb warunkowy pokazuje, że nie chodzi tu o realne zrobienie czy niezrobienie czegoś, ale o pewne hipotetyczne, przyszłe. Forma trybu warunkowego jest tu użyta właściwie. Byłaby użyta właściwie, bo co bym zrobił, co bym i czego bym nie zrobił? Otóż właśnie, a to nie, to co wygląda trochę dziwnie, bo czego bym nie zrobił, tak byśmy mogli teoretycznie powiedzieć. Ale najlepiej w takiej sytuacji użyć tegokolwiek, cokolwiek bym zrobił, gdziekolwiek bym był, to i tak wszystko jedno.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl. Sponsorem audycji jest pracownia języka francuskiego w Ostrołęce przy ulicy Witosa 3, oferująca kameralne zajęcia z języka francuskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Szczegółowe informacje 500 622 307 oraz na www.francuski-ostrołęka.com.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Praca zmienia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, buduje pewność siebie i pomaga odzyskać wiarę we własne możliwości. Jakie znaczenie ma aktywność zawodowa dla zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnościami? Gdzie kończą się bariery, a zaczyna szansa? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie psycholog Joanna Brzezińska, z którą porozmawiamy o psychologicznych aspektach pracy osób z niepełnosprawnościami. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr. Bez końca zmieniam sens w żar.

Na zegarach 11:56 na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się do godziny 12, a więc modlitwy Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Podczas uczty w Kanie Galilejskiej Maryja prosiła swego syna o pierwszy znak dla nowożeńców i gospodarzy. Niech nie przestaje ta sama matka prosić za wami, za całą młodzieżą polską, za całą młodzieżą świata, aby w was okazywał się znak nowej obecności Chrystusa w dziejach. Zapamiętajcie dobrze te słowa, jakie również Matka Chrystusa wypowiedziała w Kanie Galilejskiej, zwracając się do ludzi, którzy mieli napełnić stągwie wodą. Powiedziała im, wskazując na swego syna: cokolwiek wam rzeczę, czyńcie. I dzisiaj mówi wam to samo. Przyjmijcie te słowa, zapamiętajcie te słowa, wypełnijcie je. Amen.

11 minut po godzinie 11, a już za kilka minut na antenie Radia Nadzieja audycja Zawodowo Bez Barier. Gościem Katarzyny Polewko będzie Joanna Brzezińska, psycholog. A już teraz, Sanach, siebie zapytasz.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: Joanna Brzezińska, psycholog, a także prezes Stowarzyszenia Czas Rozwoju jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Pani Joanno, czy praca i aktywność zawodowa może być dla osób z niepełnosprawnością formą terapii?
2: Jak już sama ustawa mówi, że o rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. I tam jest też zawarty taki kawałek, który mówi o jakości życia, mówi o tym, że jest to część, która jest rehabilitacją zawodową i społeczną. Więc gdzieś ta praca, społeczne funkcje, które pełni człowiek, też człowiek z niepełnosprawnością, tutaj dwa aspekty się ze sobą bardzo ściśle łączą. I z jednej strony psychologiczne, z drugiej strony zaplata się aspekt społeczny, nierozerwalny ze sobą.
1: Dla osób z niepełnosprawnością praca to oczywiście większa samodzielność, ale też większa pewność siebie i poczucie własnej wartości?
2: Właśnie. I tu jest taki kawałek, gdzie to poczucie własnej wartości niezwykle nabywa się przez to, że człowiek wierzy we własne siły, wykonuje pewne zadania, to co zaplanował, zrealizował, tak? Widzi, że zaczyna być skuteczny i mieć pewne osiągnięcia, więc to jest ze sobą bardzo ściśle związane.
1: Co jest trudniejsze, zdobyć pracę, czy jednak uwierzyć, że naprawdę się do niej nadaje?
2: To, czy zdobędę pracę, to jak gdyby nie, to koniecznie zależy też od nas, ale też od widzenia nas, czyli od ze strony pracodawcy. I z drugiej strony mamy osobę z niepełnosprawnością, która jak nie wierzy we własne możliwości, no to jak gdyby od razu wiadomo, że staje na pozycji straconej. Natomiast jeśli wierzy w siebie i potrafi pracodawcę przekonać do swoich umiejętności, bo ma już pewne doświadczenia, wie co potrafi, umie pracować w zespole, to jest już połowa sukcesu.
1: A pracodawcy są chętni dzisiaj w Polsce, żeby zatrudniać osoby z niepełnosprawnością?
2: Znaczy, trudno tutaj odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, czy się zmienia. Jak gdyby widzimy pewne zmiany, pewną otwartość na to, pewne te przełamanie tych schematów myślowych o osobach z niepełnosprawnością, o tym, że potrafią pracować, że potrafią świetnie wchodzić w zespół i nie widzi się już wtedy tej niepełnosprawności. No ale jednak gdzieś te subsydia płacowe, które z drugiej strony są, no to są takim dodatkowym smaczkiem, tak? I niektóre osoby patrzą w ogóle tylko przez pryzmat subsydiów płacowych, że coś za to będą miały. A niektóre są otwarte na to, żeby przyjąć osobę i no, jest jakiś tam dodatek, ale nie jest to numerem jeden, że ja dostanę za to dodatkowe pieniądze. Tylko też liczy się ten człowiek i jego umiejętności.
1: A czy zdarza się, że osoba z niepełnosprawnością jest dużo bardziej oddanym pracownikiem niż osoba pełnosprawna?
2: I tu jest taki kolejny aspekt, który jak gdyby nie jest, wiadomo, że dla osoby pełnosprawnej liczy się nie tylko to, że jest zatrudniony, ale też za ile. Natomiast osoba z niepełnosprawnością ma trochę inne pole widzenia, bo tutaj już nie chodzi tylko o to, że dostanie za to pieniądze i że będzie samodzielna, jest bardzo oddanym pracownikiem, jest bardzo wiernym pracownikiem, uczciwie pracuje i tutaj dla niej się bardziej liczy sam fakt zatrudnienia, ta stałość zatrudnienia, to, że ma codziennie ten dzień zaczyna się podobnie i jest jakaś stabilizacja, przy okazji zarabia pieniądze, wychodzi z domu, więc te walory ze sobą czasami są no, nieporównywalne wręcz.
1: Kiedy osoba z niepełnosprawnością pojawia się w takim miejscu pracy jako specjalista, jako konkretny pracownik, jako kolega, koleżanka z pracy właśnie, to ten sposób postrzegania społeczeństwa się zmienia? To w ten sposób przełamujemy stereotypy?
2: Ja mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Kiedy się okazało, że mam większe wykształcenie niż inni i że potrafię dużo więcej niż inni, to jednak na swój autorytet musiałam zapracować. Ciężko zapracować, nie przyszło to tak ad hoc. I też jak gdyby podchodzono do mnie z z pewnym dystansem, czy ja na pewno tyle wiem. Jednak ten schemat widzenia osób z niepełnosprawnościami, że wszystkie na pewno to też intelektualnie słabo funkcjonują, no to no ciąży na człowieku jak najbardziej. Nie? To, że siedzisz na wózku, to wcale nie oznacza, że jesteś od razu niepełnosprawny intelektualnie, tak? Że masz obniżony intelekt, to wcale ze sobą nie współgra. Natomiast widzenie jest takie, jakie jest i jest je bardzo trudno zmienić, chociaż jest coraz więcej takich osób, które są niezwykle otwarte i w ogóle im to nie przeszkadza. Podchodzą do osób z niepełnosprawnością w tak naturalny sposób, że naprawdę ludzie czują się przy nich świetnie. Ja na przykład mam w stowarzyszeniu zdrowych wolontariuszy, młodych wolontariuszy, którzy tak naturalnie traktują inne osoby, że nie ma w ogóle tej bariery, nawet językowej podejścia. Jest tak duża otwartość i tak duże zaufanie, że ja jestem pełna podziwu, ale cieszę się, że wśród młodych ludzi też są i takie osoby.
1: A takie sytuacje, o których mówiła pani przed momentem, kiedy było trzeba udowodnić poniekąd swoją wartość właśnie, to bardziej motywowało czy demotywowało?
2: No cóż, troszkę trzeba było się zaprzeć, że tak powiem, w sobie, żeby udowodnić to, że jestem tak samo wartościowym człowiekiem jak osoba pełnosprawna. Natomiast mam w sobie taki bunt, że i niezgodę na to, że mogę być gorzej traktowana. Nie pozwalam nikomu gorzej siebie traktować i też może niektórym ludziom brakuje tej odwagi, żeby powiedzieć stop. Tak? Ja też chcę być dobrze traktowany. Ja nie chcę być inaczej traktowany. Mam swoją godność i zasługuję na te dobre traktowanie.
1: Musimy jako społeczeństwo uczyć się jeszcze wiele w temacie tego, aby patrzeć na kompetencje, a nie na ograniczenia?
2: No chyba tak jest zbudowany nasz mózg, że pierwsza rzecz, ocena pierwsza to jest taka wizualna ocena. I chyba tego nie przeskoczymy, ale jak łapiemy oddech i dajemy sobie tą chwilę, żeby głowa zaczęła działać, a nie tylko wrażenia estetyczne, no to wtedy wszystko gra. Wtedy można dać sobie drugą szansę i drugie spojrzenie na człowieka, żeby zobaczyć coś więcej.
1: Czy zna pani przypadki, które mogą być przykładem na to, jak bardzo praca i podjęcie tej pracy wpływa na całokształt życia osoby z niepełnosprawnością?
2: No, oczywiście. U mnie w stowarzyszeniu jest masa takich przypadków, gdzie osoby, które wyszły z domu, już kiedyś mówiłam, że przychodziły do nas osoby takie, które przychodziły na chwilę, potem na dłuższą chwilę, a w tej chwili pracują. Nawet zrobił prawo jazdy, więc no warto. Czy był w DPS-ie, już nikt nie widział dla niego szansy, a w tej chwili pracuje w restauracji, jest pracownikiem gospodarczym, a szef go uwielbia. Tak, więc no gdzieś jest trochę tych przykładów, gdzie osoby jakby zobaczyły, że mają drugą szansę, że mogą, że nie tylko gdzieś próbowały się, u nas się nauczyły szyć, pracują w agencie, u nas gdzieś poczyniły pierwsze kroki i poszły dalej, tak. Mieliśmy też takiego chłopca, który był niezwykle precyzyjny i też przez jakiś czas pracował przy montowaniu tablic manipulacyjnych. Doskonale to robił, był tak precyzyjny, że po prostu no, można było wyjść z podziwu, że to nie maszyna tak pomalowała, jak on pomalował, nie? Więc dużo jest tych przykładów. Ja w tej chwili za tak musiałabym trochę bardziej pogrzebać w pamięci, ale te są takie bardzo charakterystyczne, że ktoś nie mógł wierzyć, że to właśnie ta osoba to zrobiła.
1: Często osoby pełnosprawne narzekają na swoją pracę, że tyle obowiązków, że 8-10 godzin w pracy, że trzeba rano wstać, że się nie chce. No któż z nas tego nigdy nie doświadczył i nigdy tak nie powiedział? A osoby z niepełnosprawnością, które podejmują tę pracę, są dowodem na to, że ta praca pomaga im rozkwitnąć jak kwiat.
2: No właśnie, i gdzieś jak chyba jesteśmy trochę tak przyzwyczajeni do tego narzekania. Pamiętam, kiedyś czytałam takie badania o naszej kulturze narzekania, że jak my wstajemy, co uciekł coś, o tragedia, tragedia, u mnie to jest strasznie, a zdrowie jeszcze gorsze, tak? Więc mamy taką tendencję do narzekania, a osoby z niepełnosprawnością muszą najpierw się rano uruchomić. Muszą najpierw, pierwszy problem, ja nie wyskoczę z łóżka, ja muszę powoli wstać, ja muszę poszukać protezy, kul, wózka, tak? Więc gdzieś ten rozruch już sam początkowy już jest trudniejszy. Potem trzeba dotrzeć do pracy. I te wyzwania tak trochę rosną z dnia na dzień, ale chce się je pokonywać po to, żeby jakoś funkcjonować, tak? Po to, żeby przyjść do tych ludzi w pracy, po to, żeby się móc realizować i dobrze o sobie myśleć, że ja nie pozostaję w domu. I to poczucie własnej wartości, które gdzieś ciągle się przewija, że jak nic nie robię, to nic nie jestem wart. No bardzo etykietuje człowieka i gdzieś przyczepia mu taką fiszkę, że ja sobie nie radzę i sam o sobie źle myślę, a jak o sobie źle myślę, to nie wychodzę do ludzi. To te błędne koło decyzji i innego traktowania szybko się zamyka.
1: Jak zatem zachęcić osobę, która przez lata słyszała to, czego nie może, zamiast tego, co jednak może?
2: No i właśnie to jest ten sposób myślenia, który powinniśmy jednak zmienić. To może takie śmieszne porównanie, tak? Ale samochód złapał gumę i nie działa, ale ma jeszcze 3 koła, które działają. Więc może trochę tak popatrzeć na siebie, że ja jednak coś mogę zrobić. Że skupianie się nad tym, co ja nie mogę zrobić, czego nie mogę zrobić. I jakby nadawanie temu coraz wyższej rangi, że nie mogę, już koniec, już więcej, już nic. Tak? Zamyka się te widzenie tej przestrzeni na to, co mogę. Ale mogę jeszcze wstać, mogę jeszcze pójść, mogę jeszcze coś przy komputerze zrobić, mogę jeszcze z innymi ludźmi porozmawiać. Przecież do nas przychodziły takie osoby, które wymagały ogromnej pomocy i ogromnej uwagi, a w tej chwili dają tą uwagę innym. Wyciągają do nich rękę, więc gdzieś jakby to dobro można przyjąć i puścić dalej, żeby rozkwitało.
1: I ono wróci.
2: I ono wróci do nas, tak? Także to gdzieś te role się zmieniały i on mówił dobrze, przyszedł ktoś, kto sobie nie radził, mówi, ja wiem, ja pamiętam, ja też tak miałam jak ty, ale zobacz, przychodzę, jestem i z innymi angażuję się.
1: I dzisiaj życie wygląda inaczej.
2: Życie wygląda inaczej i nabrało zupełnie innych barw i wiem, że mogę żyć i mogę sobie dobrze żyć. I już wcale nie jestem sam. Znajduję przyjaciół, też mam chwilę, gdzie mogę z kimś dzielić ten wolny czas, mogę pójść do kina, mogę iść na spacer, na lody, mogę iść z przyjaciółmi na pizzę, wszędzie mogę pójść, bo mam z kim pójść. Tak? I to, czy pójdę szybciej, czy wolniej, to nie ma znaczenia. Ale ja jestem razem z ludźmi. I dlatego to jest takie ważne, żeby jednak próbować dawać sobie to prawo do tego, żeby być szczęśliwym i mogę być szczęśliwym i mogę się realizować. Ale kiedy nie damy sobie tego prawa, to nikt nam tego prawa nie da.
1: I wierzę, że te słowa być może kogoś zmotywują, żeby zrobić ten pierwszy krok, bo od tego wszystko się zaczyna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Brzezińska, psycholog, a także prezes Stowarzyszenia Czas Rozwoju, była naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: A to był Dawid Podsiadło na antenie Radia Nadzieja. Gmina Szulborze Wielkie z ogromnym wsparciem na powstanie Centrum Usług Społecznych. Samorząd otrzymał bowiem ponad 2 miliony złotych dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza, co pokryje zdecydowaną większość kosztów inwestycji. O szczegółach wsparcia mówi wójt gminy Szulborze Wielkie Karol Dąbkowski.
1: Część środków będzie na wynagrodzenia nowo zatrudnionych pracowników, ale też będą to usługi opiekuńcze, będzie to społeczna taksi dla mieszkańców, dla osób wykluczonych komunikacyjnie. Będzie to też usługa złotej rączki dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych. Zostaną też w ramach tych środków wyremontowane pomieszczenia Centrum Usług Społecznych, ale też zostanie utworzone mieszkanie wspomagane dla osób, które potrzebują takiego wsparcia. Także bardzo ciekawy projekt, bardzo fajne środki, które będą służyć całej gminie.
0: Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska cieszyła się z faktu, że kolejny samorząd przekształci ośrodek pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych.
2: To samorządowcy myślą o tym, że usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne. To już nie są te miejskie pomoce społeczne, tylko rozszerzamy te usługi.
0: Centrum Usług Społecznych będzie działało w budynku Urzędu Gminy Szulborze Wielkie. Usługi będą świadczone przez 12 osób, w tym specjalistów z zakresu pracy socjalnej, psychologa, terapeutów oraz osoby realizujące usługi środowiskowe.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytowska, zapraszam. Blisko 9 milionów złotych trafi do Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku i Białostockiego Centrum Onkologii na inwestycje związane z bezpieczeństwem. Marszałek Łukasz Prokorem przekazał dyrektorom placówek umowy w ramach Rządowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Natomiast członek zarządu województwa Jacek Piorunek wręczył umowę o wartości ponad 2 milionów złotych dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Pieniądze zostaną przeznaczone na przygotowanie i realizację rozwiązań, które w sytuacji zagrożenia zapewnią mieszkańcom bezpieczne miejsca schronienia, a szpitalom pozwolą zachować ciągłość działania. Rozwiązania planowane w Śniadecji mogą zapewnić bezpieczne miejsce dla blisko 11 tysięcy osób. W Białostockim Centrum Onkologii powstanie lub zostanie dostosowane miejsce schronienia dla około 1400 osób, a w łomżeńskim szpitalu schronienie mogłoby znaleźć 4000 osób, mówi Jacek Piorunek.
2: Tworzenie parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego. Na pierwszej kondygnacji znajdzie miejsce około 1600 pacjentów tak samo, w momencie oczywiście zagrożenia, a w momencie, kiedy jest wszystko normalnie i spokojnie, będzie tam parking. Parking jest niezwykle potrzebny. W drugiej zaś kondygnacji to pomieszczenie dla około 400 osób, ale tam się znajdą również pomieszczenia specjalistyczne. W sumie będą to miejsca w obu projektach dla około 4000 osób.
1: W 2026 roku na realizację zadań w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w województwie podlaskim przeznaczono 172 miliony złotych.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Podlaski czek turystyczny ma zachęcać do odkrywania regionu także poza głównym sezonem turystycznym, a jednocześnie wspierać lokalną branżę. O szczegółach inicjatywy opowiedzieli wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś, marszałek Łukasz Prokorem i członek zarządu Bogdan Dyjuk. Jak zaznaczył wiceminister Ireneusz Raś, z oferty będzie mogło skorzystać kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
3: No i z drugiej strony to też wsparcie przedsiębiorców w tak zwanym okresie mniejszego zainteresowania zwykle turystyką i odwiedzinami, czyli w tak zwanym niskim sezonie turystycznym.
1: Na realizację inicjatywy przeznaczono 3 400 000 zł. Dzięki niej jesień może być kolejnym mocnym sezonem dla podlaskiej turystyki, podkreślał marszałek Łukasz Prokorem.
4: 11 tysięcy czeków, które będą mogły być zrealizowane w naszym województwie. Co jest ważne? Bardzo nam zależy, aby ta edycja jesienna, aby ten podlaski czek turystyczny powodował, że w okresie jesiennym, kiedy w naszym województwie mamy piękne, złociste lasy, mamy wspaniałe rzeki, mamy wiele atrakcji turystycznych, jak najwięcej turystów mogło ten nasz piękny region odwiedzić i zobaczyć, ale z tej puli, którą przekazuje nam Ministerstwo Sportu i Turystyki, będą generowane czeki dedykowanym grupom. Będą to grupy, będą to seniorzy oraz osoby posiadające kartę dużej rodziny.
1: Pierwsza tura naboru ruszy już 1 września. Kolejne zaplanowano na 1 października i 2 listopada. Agencja Rozwoju Regionalnego SA uruchomi podlaską linię reporęczeniową. Dzięki niej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu zyskają łatwiejszy dostęp do kredytów, pożyczek, leasingu i gwarancji. O szczegółach nowej inicjatywy finansowej skierowanej do przedsiębiorców mówi marszałek Łukasz Prokorem.
4: Jedna z naszych agencji, Agencja Rozwoju Regionalnego, otwiera produkt, którego do tej pory nie było w ofercie województwa, czyli podlaska linia reporęczeń. Mówimy o kwocie 30 milionów złotych. To środki

0: Na kontraktu jakkolwiek. I są tylko dwie strony. Przy poręczeniach Urząd Marszałkowski wstępuje też w rolę tego poręczającego, czyli obrazowo mówiąc, mamy poręczenie, w którym ryzyko rozłożone jest na dwa podmioty. Jest to o tyle wygodne, że wtedy te podmioty udzielając tych poręczeń naszym przedsiębiorcom lokalnym mniej ryzykują. Bo jeżeli ryzyko jest na dwóch podmiotach, ta transakcja jest bardziej stabilna i bardziej dostępna dla rynku.
1: Reporęczenie nie jest dotacją dla przedsiębiorców. Agencja udostępnia je funduszom poręczeniowym, zabezpieczając część ryzyka związanego z udzielanymi przez nie poręczeniami. Dzięki temu fundusze mogą zwiększyć skalę wsparcia i udzielić poręczeń większej liczbie podlaskich przedsiębiorstw.
2: To jest radiowa kronika województwa podlaskiego.
1: Modernizacja i remonty dróg, rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej czy rozwój edukacji, sportu i kultury. Między innymi na takie inwestycje podlaskie samorządy otrzymały dofinansowanie z tegorocznej edycji Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. O szczegółach programu mówi marszałek Łukasz Prokorem.
3: Ponad 13 milionów złotych jest to jeden z elementów współpracy województwa z samorządami. Ponad 100 gmin to pokazuje, że te środki są rozdysponowane po całym województwie w sposób, który pozwala rozwijać się wszystkim w sposób prawidłowy i szybki. Gratuluję złożonych wniosków, gratuluję tych również pomysłów. Chciałbym też Państwa zachęcić, abyśmy skorzystali z możliwości, jesteśmy w trakcie aktualizacji naszej strategii rozwoju województwa, abyście Wy jako gminy, jako powiaty zgłaszali swoje pomysły, problemy oraz sposoby ich rozwiązywania.
1: Gmina Suwałki dofinansowanie przeznaczy na zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną. Mońki postawią na wybudowanie infrastruktury przy cmentarzu komunalnym. Pieniądze będą wsparciem dla budowy ronda w Zambrowie, w Ciechanowcu. Wyremontowany i zaadaptowany zostanie budynek szkoły podstawowej na potrzeby szkoły muzycznej. W Białowieży punkt przedszkolny. W gminach Kolno i Szudziałowo zakupione zostaną samochody ratowniczo-gaśnicze dla ochotniczych straży pożarnych. Powstaną tężnia solankowa w parku kulturowym Korycin-Milewszczyzna. Ścieżka piesza wokół jeziora wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Puńsku, plaża w Czarnej Wsi, a miasto Łomża dokona przebudowy ulicy Pułkowej.
2: Mecenasem Kroniki Radiowej jest województwo podlaskie.
4: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez policję. Więcej o tym w wiadomościach o godzinie 13.

Góry dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

0: Na zegar, godzina 13. A najnowsze wiadomości przedstawi Bartek Święciński.
1: Prezes PKOL-u zatrzymany przez policję. Mieszkańcy Łomży czekają na naprawę i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego. Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został zatrzymany przez policję. Po przewiezieniu do prokuratury może usłyszeć zarzuty.
2: Od rana w miejscu zamieszkania Radosława Piesiewicza policja prowadzi przeszukanie. Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że zatrzymania dokonano w ramach śledztwa w sprawie giełdy Zonda Krypto.
3: Tutaj do tej sprawy Komendant Główny Policji kilka tygodni temu powołał specjalną grupę, której zadaniem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
2: Radosław Piesiewicz jest przewożony do prokuratury krajowej w Katowicach. Tam mężczyzna może usłyszeć zarzuty.
3: Będzie wywieziony do prokuratury krajowej i tam już dalej będą te czynności z nim realizowane procesowe.
2: Śledztwo dotyczy m.in. przejęcia wartościowego zegarka od Przemysława Krala w zamian za pomoc giełdzie Zonda Krypto. Giełda była głównym sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miała m.in. wypłacać premie polskim sportowcom za medale na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Relacjonował Aleksander Przoniak.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Mieszkańcy Łomży czekają na naprawę i uruchomienie sygnalizacji świetlnej na ulicy Piłsudskiego. Zlokalizowana jest ona na wysokości skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja. Temat był zgłoszony już w lipcu przez radnego Karola Sztejno. W odpowiedzi na interpelację miasto przychyliło się do tego głosu i kilka tygodni temu zleciło MPKiM wykonanie nowej sygnalizacji. Mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
5: Z moich informacji wynika, że MPGKM czeka na dostawę elementów niezbędnych do tego, aby móc już uruchomić tą sygnalizację, natomiast my ze swojej strony takie zlecenie MPGKM przekazaliśmy. Tam jeszcze ustaliłem z panem naczelnikiem, był problem z dostawcą słupów do tej sygnalizacji, który nie dostarczył właściwych, zgodną ze specyfikacją słupów, stąd to się odłożyło w czasie i czekamy już na te właściwe.
1: Radny Sztejno w swojej interpelacji zwracał uwagę, że jest to miejsce o dużym natężeniu ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych, a niesprawna sygnalizacja negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa. Od nowego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowym przedmiotem, a nauczyciele dostaną do pomocy specjalnego asystenta AI. Narzędzie przygotowano na podstawie podręcznika Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ma pomagać m.in. w wyszukiwaniu informacji, odpowiadaniu na pytania uczniów i przygotowywaniu lekcji. Do korzystania z niego zapisało już się już ponad 1000 nauczycieli, mówi Rafał Gromek z Fundacji Connect for Kids.
6: Podręcznik jest przystępny, bardzo ciekawy, ale jednak ma 900 stron. Dosyć ciężko byłoby pracować, szczególnie w czasie lekcji z takim materiałem, więc z jednej strony ma pomóc nauczycielowi przygotować się do zajęć. Zadając pytania do danego tematu można uzyskać pewne podsumowania, ale również wskazania w całości podręcznika, a nie tylko w wybranym rozdziale.
1: W nowym roku szkolnym edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym, dobrowolna pozostanie część dotycząca edukacji seksualnej.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Święto plonów, podziękowanie za pracę rolników i wspólna zabawa do późnych godzin wieczornych. 30 sierpnia Borkowo będzie gospodarzem tegorocznych dożynek gminnych gminy Kolno. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu gminy, mówi dyrektor Centrum Kultury Gminy Kolno Mariusz Wesołowski.
7: Rozpoczynamy o godzinie 13 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym w Borkowie. Następnie korowód dożynkowy z wieńcami, z gośćmi zaproszonymi, z mieszkańcami przemieści się na plac szkolny przy szkole podstawowej w Borkowie. Tam nastąpi dalsza część tego wydarzenia. Oczywiście będą podziękowania, odznaczenia dla rolników oraz dla osób związanych jakby z naszą wsią. Nie zabraknie występów naszych zespołów ludowych działających przy Centrum Kultury Gminy Kolno, zespołów zaproszonych z zewnątrz.
1: Na scenie zaprezentują się m.in. Czerwieniacy, Borkowiacy, Zabielanki, Youngstars, Lachowo, koła gospodyń wiejskich oraz orkiestra OSP Przasnysz. Nie zabraknie również muzycznych gwiazd. O 17.00 wystąpi zespół Focus, a o 22.00 Eratok. Z dożynką będą towarzyszyć stoiska koł gospodyń wiejskich, regionalne przysmaki oraz atrakcje dla najmłodszych.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Za oknem przyjemnie, słonecznie i ciepło. W tej chwili termometry pokazują około 22 stopni. W kolejnych godzinach nadal będzie pogodnie, choć na niebie może pojawić się trochę chmur, wiatr słaby, głównie ze wschodu i południowego wschodu. Noc będzie pogodna, ale wyraźnie chłodniejsza nad ranem. Temperatura spadnie do około 9 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Uwaga! Mieszkańcy Małkini i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkini Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkini Górnej.
8: Po reklamie.

0: Festiwal Taneczna Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała sobota na Starym Rynku w Łomży. Festiwal rozpocznie się już o godzinie 17 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez Stowarzyszenie Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
0: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o godzinie 20 i potrwa do 23. Poprowadzi ją Marcin Grodzki. Na zegarach 11 minut po godzinie 13.

0: Nowy żłobek miejski w Kolnie oficjalnie otworzy swoje drzwi. Już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie placówki połączone z dniem otwartym. To okazja przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą zobaczyć, w jakich warunkach będą przebywać najmłodsi mieszkańcy miasta, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
1: O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice.
0: Co ważne, rekrutacja do żłobka miejskiego w Kolnie wciąż trwa, dlatego podczas dnia otwartego rodzice będą mogli również uzyskać informacje dotyczące zapisów, dodaje burmistrz.
1: Miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
2: Może po tym dniu otwartym?
1: Może po tym dniu otwartym, tak. Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
0: Przypominamy, uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 10. Na najmłodszych przygotowano także słodkie niespodzianki. Radio Nadzieja będzie na miejscu i będzie relacjonować wydarzenie. Bądźcie z nami.

0: close, you will feel my love through time and space. And if it all...
1: Na zegarach wybiła godzina 14. A to pora na najważniejsze informacje dnia. Przedstawi je Bartek Święciński.
2: Minister Sprawiedliwości komentuje zatrzymanie prezesa PKO. Ostrołęka zrewitalizuje 4 kamienice. Współpraca z Ukrainą w sprawie poszukiwań i ekshumacji coraz lepsza, mówi minister kultury. Zegarek za 40 tysięcy euro to jeden z wątków badanych przez prokuraturę w sprawie Zonda Krypto. Potwierdził to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Szef resortu przedstawił najnowsze informacje w sprawie zatrzymania prezesa PKO. Jak mówił Radosław Piesiewicz, może dziś usłyszeć zarzuty. Wcześniej dziennikarze WP i TVN24 ustalili, że szef PKO dostał od Przemysława Krela zegarek wart 40 tysięcy euro. W zamian za to, jak twierdzą dziennikarze, miał obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera i u prezesa UOKiK. Prokurator generalny mówił, że śledztwo w sprawie Zonda Krypto jest rozwojowe i dlatego nie może ujawnić jeszcze wszystkich informacji.
3: Oczywiście mogę potwierdzić to, co widzimy wszyscy w przestrzeni publicznej, że kwestia zegarka wartego 40 tysięcy euro podarowanego panu Radosławowi P. to jest jeden z tych elementów, który prokuratura będzie sprawdzać.
2: Radosław Piesiewicz potwierdził przyjęcie zegarka od Przemysława Krala, tłumaczył przy tym, że zapłacił mu później za niego gotówką.
4: Najnowsze informacje z regionu.
2: Ponad 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza otrzymało miasto Ostrołęka. Samorząd chce przeznaczyć te pieniądze na rewitalizację 4 zabytkowych kamienic, które znajdują się na placu generała Józefa Bema, który tworzył historyczny kompleks miejskiego ratusza. Budynki są wpisane do rejestru zabytków i tworzą unikalny układ urbanistyczny Starego Miasta, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
5: Kompleksowy remont 4 budynków, które składają się na ten kompleks Urzędu Miasta. Bardzo ważna wizytówka naszego miasta. Ostatni generalny remont ratusz przeszedł w 1969 roku. A z drugiej strony chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do urzędników był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
2: Członkini zarządu województwa mazowieckiego Inna Ewa Żełowska zachęcała samorządowców z regionu po zgłaszanie się do konkursów o środki unijne oraz pieniądze z budżetu województwa.
6: Wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji i to są 4 budynki, które zostaną zrewitalizowane właśnie z funduszy unijnych. Warto składać wnioski. Ja wszystkich zachęcam, bo często się też zdarza, że z listy rezerwowej wnioski również trafiają do dofinansowania. Tylko potrzeba trochę cierpliwości. A tutaj, jeśli chodzi o subregion ostrołęcki, jest bardzo aktywne i cieszymy się, że akurat tutaj też trafiają te pieniądze.
2: W ramach rewitalizacji zostanie również zmodernizowana przestrzeń publiczna, pojawią się nasadzenia zieleni i system retencji wody opadowej. Łączna wartość inwestycji to ponad 23 miliony złotych. Współpraca z Ukrainą w sprawie poszukiwań i ekshumacji Polaków jest coraz lepsza. Tak oceniają minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Po deklaracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego władze Ukrainy przychylają się do kolejnych polskich wniosków o umożliwienie prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Marta Cienkowska powiedziała, że eksperci z Polski pracują obecnie w kilku miejscach.
7: Jesteśmy w Chołowsku, bo tam leżą nasi żołnierze Wojska Polskiego 1939. Dzisiaj część tej ekipy, która pracuje w Ukrainie, pojechała do Ostrówek, gdzie zbiera materiał genetyczny do badań. Mamy nadzieję pojechać także do Późnik 31 sierpnia i oczywiście dostaliśmy nowe zgody ekshumacyjne na Hutę Pieniacką, bo tam były prowadzone prace poszukiwawcze. Będziemy dokonywać ekshumacji szczątków, które udało nam się znaleźć w Ugłach.
2: Marta Cienkowska dodała, że zostały wyznaczone kolejne 3 miejscowości jako priorytetowe i teraz oczekujemy na zgodę na rozpoczęcie poszukiwań od władz Ukrainy. Minister kultury wyraziła nadzieję, że tam prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.
4: Radio Nadzieja. Media Twojego regionu.
2: Nowy żłobek miejski w Kolni oficjalnie otworzy swoje drzwi. Jutro odbędzie się uroczyste otwarcie placówki połączone z dniem otwartym. To okazja przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą zobaczyć, w jakich warunkach będą przebywać najmłodsi mieszkańcy. Co ważne, rekrutacja do żłobka miejskiego wciąż trwa, dlatego podczas dnia otwartego rodzice będą mogli również uzyskać informacje dotyczące zapisów. Mówi burmistrz miasta Andrzej Duda.
8: Miejsc mamy na około 70-75 65 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
9: Może po tym dniu otwartym?
8: Może po tym dniu otwartym, tak. Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
2: Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 10:00. Na najmłodszych przygotowano także słodkie niespodzianki.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Za oknami przyjemnie, choć już trochę bardziej pochmurno. W tej chwili termometry pokazują około 22 stopni. W kolejnych godzinach nadal będzie pogodnie, choć na niebie może pojawić się jeszcze więcej chmur. Wiatr jest słaby, głównie ze wschodu i południowego wschodu. Noc będzie również pogodna, ale wyraźnie chłodniejsza. Nad ranem temperatura spadnie do około 9 stopni.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.

0: Może to właśnie propozycja dla którejś z pań. Już w najbliższą sobotę odbędzie się trzecia piesza pielgrzymka kobiet do Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku. To propozycja dla pań w każdym wieku, które chcą zakończyć wakacje wspólną modlitwą i pielgrzymowaniem. Trasa będzie prowadziła z kościoła pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Piątnicy do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia Pani Małopłockiej w Małym Płocku. Do wspólnego wyruszenia w drogę zaprasza kustosz sanktuarium ksiądz Jan Pieńkosz.
1: Po raz trzeci w ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymują kobiety z diecezji łomżyńskiej do sanktuarium Matki Pocieszycielki w Małym Płocku. Tak więc jako kustosz sanktuarium serdecznie wszystkie panie zapraszam do Matki Najświętszej w naszym sanktuarium. Zgromadzenie organizacyjne najpierw w Piątnicy przed kościołem parafialnym w sobotę o godzinie 8.30, następnie około godziny 9.00 wymarsz do naszego sanktuarium i w sanktuarium jest planowana msza święta około godziny 15, może przed 15, tak więc serdecznie na tę pielgrzymkę zapraszamy.
0: Jak dodaje ksiądz Jan Pieńkosz, od przyszłego roku będą również pielgrzymować mężczyźni.
1: To już taka tradycja, można powiedzieć, na wzór piekar śląskich, gdzie są pielgrzymki kobiet i mężczyzn oddzielnie. Tak więc i tutaj co roku, mam nadzieję, że to będzie podtrzymywane. Planowane są od przyszłego roku też pielgrzymki mężczyzn. Zgłosili się do mnie wojownicy Maryi, którzy również na wzór właśnie tych pielgrzymek kobiecych pragną pielgrzymować do Matki Bożej Pocieszycielki w Małym Płocku.
0: Udział w pielgrzymce nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem takich.

0: się bać!
1: Już 1 września uczniowie wracają do szkół. Placówki w całej Polsce w czasie wakacji przygotowywały się do ich przyjęcia, prowadząc rekrutacje i wykonując większe lub mniejsze remonty. Wicestarosta powiatu ostrołęckiego Artur Kozłowski mówił na naszej antenie, że szkoły powiatowe są już gotowe, ale rekrutacja dalej trwa.
2: Mamy praktycznie liczbę zbliżoną uczniów szkół ponadpodstawowych do roku poprzedniego. Jak dobrze pamiętam, chyba na dzień dzisiejszy mamy 830 kilku uczniów do 890 porównując to do roku poprzedniego. Natomiast ta rekrutacja nadal trwa i doświadczenie pokazuje, że jeszcze wiele, wiele osób nam dochodzi do tych klas z początkiem września, w pierwszych dniach tego miesiąca. Więc ja jestem dobrej myśli. Wierzę w to, że utrzymamy ten poziom ubiegłoroczny.
1: Wicestarosta przyznał, że w przypadku szkół powiatowych bardzo istotne są dobre połączenia autobusowe, aby uczniowie nie mieli problemu z dojazdem.
2: Nasze szkoły, 7 szkół powiatowych jest rozsianych po całym powiecie i tutaj też musimy bardzo głowić się z panem starostą i z zarządem, jak tę siatkę połączeń planować, żeby uczniowie mogli zarówno dojechać na te zajęcia, jak i wrócić. No bo to jest też, nie oszukujmy się, jeden z aspektów planowania dalszej edukacji. No, uczeń planując, widząc kierunek odpowiedni dla niego, od razu zastanawia się, jak dotrze do tej szkoły i jak z niej wróci. Jeśli jest ta szkoła jakby w tej samej miejscowości, w której mieszka dana osoba, nie ma problemu, natomiast jeśli chce dotrzeć do tej szkoły z innej miejscowości, musi się nad tym zastanawiać. Staramy się odpowiadać na te wyzwania.
1: Cała rozmowa jest na naszym portalu radionadzieja.pl, a na zegarach 14:30.

0: Za oknami pogoda dopisuje, a jeżeli Państwo nie macie jeszcze planów na dzisiejszy wieczór, to my podpowiadamy. Największe hity lat 90. i początku XXI wieku ponownie zabrzmią na łomżyńskich bulwarach. To dzisiaj odbędzie się tam kolejna międzypokoleniowa dyskoteka w klimacie Millennium Party. Do udziału zaprasza dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży Bernadeta Krenicka.
1: Bardzo dużo ludzi mamy i ja się bardzo cieszę, bo jest naprawdę bardzo dobra energia na bulwarach, a szczególnie na dyskotekach. Przyjeżdżają ludzie z całej okolicy do nas, także Łomża słynie, więc warto wybrać się i potańczyć, więc zachęcam do, jak ktoś jeszcze nie był, żeby przyszedł i zobaczył, jak to można się pobawić, a przy okazji można też skorzystać z sprzętu naszego sportowego.
0: Początek imprezy o godzinie 17:00.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

Na antenie Radia Nadzieja zbliżamy się do godziny 15. Przed nami dzienniczek siostry Faustyny Kowalskiej, następnie koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już się z Państwem żegnam, Wiktoria Małż, mówię Państwu do usłyszenia, życzę dobrego popołudnia.

0: Godzina wiary. Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Walka z pewną pokusą. Była osoba, która ustawicznie mnie zaczepiała pochlebnym słówkiem, a wiedziała, w jakim czasie wychodzę do kaplicy czy na werandę, więc w ten czas zastępował mi drogę, a nie śmiąc się zbliżyć sam, dobrał sobie towarzysza podobnego do siebie, ale żaden zbliżyć się nie śmiał. Idąc na majowe nabożeństwo, zobaczyłam, że te osoby już tam stoją, gdzie ja muszę przechodzić. Nim doszłam do nich, słyszę pod moim adresem przymilające się słówka i dał mi Pan poznać myśli serca ich, które nie były dobre. Czułam, że po nabożeństwie zatarasują mi przejście i w ten czas muszę z nimi pomówić, bo do tej pory z mej strony ani słowa nie było. Kiedy wyszłam z kapliczki, już widzę te osoby uzbrojone i czekające na przejście moje, które tym razem wzbudziły lęk we mnie. Wtem stanął przy mnie Jezus i rzekł: „Nie bój się, ja idę z Tobą”.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Ty jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: sierpień miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Trzeźwość uzdalnia do służby. Nie żyjemy tylko dla siebie. To, co otrzymaliśmy, jest również po to, aby dać innym, aby innym służyć. Największym człowiekiem jest ten, kto potrafi uczynić życie drugiego lepszym. Ręce, które pomagają, są piękniejsze niż ręce, które posiadają. Człowiek często pyta, co mogę zdobyć, co osiągnąć, co mieć. To naturalne pytania. Każdy człowiek potrzebuje troszczyć się o swoje życie. Ale przychodzi taki moment dojrzałości, kiedy pojawia się inne pytanie. Co mogę dać innym? Właśnie wtedy człowiek odkrywa najgłębszy wymiar życia, bo największa wartość nie polega na tym, co zgromadzimy, ale polega na tym, co pozostawimy po sobie w drugim człowieku. Człowiek zamknięty wyłącznie w sobie zaczyna tracić radość życia. Ciągłe skupienie na sobie prowadzi do pustki. Natomiast dobro czynione innym daje poczucie sensu życia. Nie trzeba wykonywać wielkie rzeczy. Czasami wystarczy kogoś wysłuchać, pomóc w trudnej chwili, zatrzymać się, poświęcić swój czas, okazać cierpliwość. Świat zmienia się przez ludzi, którzy potrafią zauważyć drugiego człowieka. Człowiek rozwija się najbardziej wtedy, gdy wychodzi poza własne potrzeby. Każdy z nas ma coś, co może podzielić. Uwagę, uśmiech, doświadczenie. Nie pytaj, co życie może dać tobie. Zapytaj, jakie dobro możesz wnieść w życie innych ludzi.

twój uśmiech zamiast smutku, ale też parę moich wad. Pokonam krokodyla, dla ciebie największego.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze odprawiona została wieczorna msza święta w intencji Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
2: Każdy z nas jest zapewne pełen podziwu dla patronki dnia dzisiejszego, Maryi Matki Chrystusa i Kościoła, która wybrała to miejsce, to miasto, aby od pokoleń nie tylko stanowić o jego charakterze, ale by stało się znakiem zjednoczenia z Chrystusem i jedności Polaków, zarówno w kraju ojczystym, jak i poza jego granicami.
1: Nawiązując do nauczania świętego Jana Pawła II, metropolita częstochowski rozważał także znaczenie prawdy w życiu człowieka i społeczeństwa. Pytał, czy lepsza jest prawda, nawet ta najbardziej wymagająca, czy też pozór prawdy, który stwarza jedynie złudzenie poprawności moralnej.
2: Jak uczył nas święty Jan Paweł II, trzeba rozważyć, co jest większym brzemieniem, ciężarem. Czy prawda, nawet najbardziej wymagająca, czy też pozór prawdy, stwarzający złudzenie poprawności moralnej. Odchodzenie od prawdy nie jest żadną tendencją rozwojową, podkreślił papież, i nie może być uznane za miarę etycznego postępu ludzi.
1: We wczorajszej Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, w tym pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy, radni i liczni kapłani z całej archidiecezji częstochowskiej oraz mieszkańcy miasta.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, napisali członkowie Rady Stałej Biskupów w apelu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego.
3: Biskupi zauważają, że w ostatnim czasie media opisują przypadki narastającej agresji, do której dochodzi między Ukraińcami i Polakami. Wszystkie te zdarzenia, niezależnie od tego, czy mają podłoże narodowościowe, chuligańskie czy kryminalne, są godne potępienia. Podkreślają i przypominają ogromną skalę wsparcia okazywanego uchodźcom z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. Biskupi wierzą, że mimo trudnych incydentów rany mogą się zabliźnić, a ponad nimi staną wzajemny szacunek i pojednanie i apelują o szukanie go w relacjach polsko-ukraińskich, a także o uczciwy dialog historyczny i niepodsycanie argumentów narodowościowych wrogich komukolwiek. Do władz państwowych zwracają się z apelem o skuteczniejsze zapobieganie incydentom o charakterze narodowościowym przy równoczesnym zapewnieniu przestrzegania prawa przez wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju.
1: Relacjonował Kacper Kowalczyk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zbliża się 46. rocznica porozumień sierpniowych podpisanych przez Solidarność z ówczesnymi komunistycznymi władzami Polski. Z tej okazji parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie zaprasza do obejrzenia wystawy zawierającej pamiątki z tamtego okresu. O tym, w jakich dniach będzie można oglądać wystawę, mówi ksiądz proboszcz Roman Karaś.
4: Parafia świętego Wojciecha zaprasza na wystawę z racji podpisania porozumień sierpniowych 46 lat temu, które podpisała Solidarność z rządem. Wystawa będzie w Dolnym Kościele. Uroczyste otwarcie wystawy będzie w najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godzinie 9. Wystawa będzie czynna przez najbliższe 2 tygodnie. Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież szkolną, by zapoznać się z tą wystawą. Jest tam bardzo dużo unikalnych eksponatów pochodzących ze zbiorów świadków tamtego czasu, okresu działalności solidarnościowej.
1: Inaugurację wystawy poprzedzi msza święta o godzinie 8.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie. Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby we właściwej porze rozdał jej żywność? Ów szczęśliwy sługa, którego Pan wróci i zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli zły sługa powie sobie w duszy: mój Pan się ociąga z powrotem i zacznie bić swoje współsługi i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go surowo ukarać i wyznaczy mu miejsce z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
2: Bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus mówi o gotowości ludzkiej na Jego przyjście, na spotkanie z Nim, aby stojąc przed Nim móc zdać sprawę z tego, jak tu na ziemi przeżywaliśmy nasze życie. Może nieraz, kiedy słuchamy tych słów, nie próbujemy ich odnieść do samych siebie, do własnego życia. Może myślimy: owszem, to prawda, kiedyś to nastąpi, ale to w jakiejś dalszej perspektywie. Jestem jeszcze stosunkowo młody, nie muszę więc myśleć o takich sprawach. Jednak różne wydarzenia, o których dowiadujemy się ze środków przekazu, wydarzenia, które nieraz mają miejsce na naszych oczach, wydarzenia, które dotyczą osób nam znanych i bliskich, które prowadzą do nagłej śmierci, do nagłego odejścia z tego świata na spotkanie z sędzią żywych i umarłych. I dlatego słowa Chrystusa są dla nas wezwaniem, by pamiętać o tym, że powinniśmy być gotowi na to szczególne, ważne spotkanie ze Zbawicielem. Ale ta gotowość dla uczniów Jezusa, dla tych, którzy starają się żyć według Ewangelii, powinna być połączona nie ze strachem, ale z nadzieją, z ufnością pokładaną w prawdę słów Jezusa o Królestwie Niebieskim, o domu Ojca, o miejscu, które Chrystus dla nas przygotował. Czy pamiętamy o Chrystusowym wezwaniu do czujności? Czy jesteśmy gotowi, by przed Nim stanąć? Warto sobie to pytanie ciągle na nowo zadawać.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Gdyby mleczarze nagrywali te reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Łomżyńscy radni nie zajmą się sprawą radnego Piotra Chmielewskiego. Radny Piotr Modzelewski wysłał do wojewody pismo w sprawie konfliktu interesów, do jakiego jego zdaniem może zachodzić. Chodzi o umowę zawartą między MPC a Fundacją Monte Cassino, której wiceprezesem jest Piotr Chmielewski na świadczeniu usług reklamowych o wartości 80 tysięcy złotych. Wojewoda wysłał odpowiedź, w której oczekuje od rady wyjaśnień w sprawie tych zarzutów. Piotr Modzelewski na wczorajszej sesji złożył wniosek o powołanie zespołu radnych do zbadania tego tematu. Nie uzyskał on jednak większości, a to oznacza, że Rada nie zajmie stanowiska, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Grzymała.
2: Jeżeli przegłosujemy ten wniosek, to będzie oznaczało, że powołujemy zespół i badamy tę sprawę. Jeżeli ten wniosek upadnie, to upada cała sprawa. Jeżeli jest zespół, kontynuacja, jeżeli zespołu nie ma, oddajemy to do decyzji wojewody. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Za, 5 przeciw, 12 wstrzymało się, 2 złożył, 19 wstrzymał. Stwierdzam, że wniosek upadł.
1: Wcześniej wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił na naszej antenie, że nie widział dokumentów, na podstawie których miałby zostać odebrany mandat Piotrowi Chmielewskiemu. Przyznał jednak, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
3: Trzeba też wziąć pod uwagę, że sam cel, na który te środki zostały przekazane, czyli tam konkurs związany z II wojną światową, bitwą pod Monte Cassino, myślę, że sam cel jest szczytny. Natomiast można powiedzieć tak, jak to w przypadku reprezentacji polskiej, tak, że wynik dobry, ale gra jest trochę niewłaściwa. Tak więc tutaj też można powiedzieć, że wynik jest szczytny, natomiast być może forma samego przeprowadzenia tego do końca nie była właściwa.
1: W przypadku braku stanowiska w tej sprawie ze strony Rady Miejskiej do działania przystąpi wojewoda. W razie stwierdzenia złamania prawa może on wydać zarządzenie o wygaśnięciu mandatu. Ponad 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza otrzymało miasto Ostrołęka. Samorząd chce przeznaczyć te pieniądze na rewitalizację 4 zabytkowych kamienic znajdujących się na placu generała Józefa Bema, które tworzą historyczny kompleks miejskiego ratusza. Budynki są wpisane do rejestru zabytków i tworzą unikalny układ urbanistyczny Starego Miasta, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Kompleksowy remont 4 budynków, które składają się na ten kompleks Urzędu Miasta. Bardzo ważna wizytówka naszego miasta. Ostatni generalny remont ratusz przeszedł w 1969 roku, a z drugiej strony chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do urzędników był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: W ramach rewitalizacji zostanie również zmodernizowana przestrzeń publiczna, pojawią się nasadzenia zieleni i system retencji wody opadowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 23 miliony złotych. Nowy żłobek miejski w Kolnie oficjalnie otworzy swoje drzwi. Już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie placówki połączone z dniem otwartym. To okazja przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą zobaczyć, w jakich warunkach będą przebywać najmłodsi mieszkańcy miasta, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
5: O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice.
1: Co ważne, rekrutacja do żłobka miejskiego w Kolnie wciąż trwa, dlatego podczas dnia otwartego rodzice będą mogli również uzyskać informacje dotyczące zapisów, dodaje burmistrz.
5: Miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
6: Może po tym dniu otwartym?
5: Może po tym dniu otwartym, tak. Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
1: Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 10. Apelujemy do mieszkańców Łomży, pamiętajcie, że w Pszczoku nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu. Mówił na naszej antenie kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu Pszczok oraz przepisów krajowych.
0: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi, bo to jest po prostu wymagane prawem, czy to naszym miejskim, czy też odgórnym państwowym.
1: Kierownik Pszczoku wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
0: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, i czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze.
1: Pszczok przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie pszczoklomza.pl. Festiwal Taneczny Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała sobota na Starym Rynku w Łomży. Festiwal rozpocznie się o 17:00 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez stowarzyszenie Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
6: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
1: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o 20:00 i potrwa do 23:00.
7: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani poseł Bogumiła Olbryś z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
2: Witam serdecznie wszystkich Państwa.
1: Pani poseł, zacznijmy od tematu, który chyba jest najbliższy wszystkim Polakom, bo chodzi o portfele. Czy system podatkowy w Polsce w ogóle potrzebuje pani zdaniem jakichś zmian? Bo według obecnie rządzących zmiany są potrzebne i rząd chce zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzić stawkę pośrednią, czyli 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy. 3,5 miliona podatników ma na tym skorzystać, no więc chyba krok w dobrą stronę, pani poseł.
2: Dzień dobry Państwu. No, jaki krok w dobrą stronę? Drodzy Państwo, próg podatkowy 120 tysięcy rocznie do 130 to jest po prostu kropla w morzu potrzeb.
1: Może na więcej nie stać Polski.
2: Polskie stać. To właśnie prawica wymyśliła i zrealizowała pakiet socjalny dla rodaków. To jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To właśnie prawica pomogła emerytom i rencistom a propos 14 emerytury czy 13. Wiele, wiele takich spraw, które zrobiła. Ale wracając do podatków. Panie redaktorze, na tę sytuację nie skorzystają z tej sytuacji ogromne grupy zawodowe, chociażby jakby nauczyciele. Nie skorzystają z tego wymysłu administracja publiczna. Nie skorzystają, chociażby pewnie państwo też nie skorzystacie z tego programu podatkowego.
1: Ale niektórzy nauczyciele skorzystają, tacy, którzy zarabiają
2: większe
1: pieniądze.
2: No nie, to tylko się wie pan, co się go zmieni, że jeden miesiąc się wydłuży, że będą mieli większe zarobki, a już w następnym miesiącu, to jest ostatni kwartał roku, będą już padać w te wyższe oprocentowanie. Panie redaktorze, bardzo dobrą propozycję ma właśnie Prawo i Sprawiedliwość, konkretnie pan profesor Czarnek. I propozycja 180 tysięcy rocznie.
1: Jako ten drugi próg.
2: Tak, jako ten drugi próg podatkowy. To jest konkretna propozycja dla Polaków. Mało tego, przy wspólnym opodatkowaniu, a wiemy, jak bardzo dużo rodzin rozlicza się wspólnie, tak zwanym PIT-em 37, to 360 do kwoty 360 tysięcy rocznie. To jest konkretne rozwiązanie, to jest konkretna propozycja i w to mieszczą się te grupy zawodowe, o których wcześniej mówiłam. Zwolnienie, pamiętamy o całej populacji naszej, zwolnienie emerytów, gdy dochody nie przekraczają 2,5, znaczy ta emerytura nie przekracza kwoty 2,5 tysiąca miesięcznie. Tak. Gdy przy minimalnej emeryturze to jest 1800 miesięcznie. Więc zobaczy pan, że ta propozycja profesora Czarnka jest zdecydowanie korzystniejsza. Na pewno pan mi zaraz zada pytanie, no ale skąd pieniądze?
1: Nie, ja zadam pytanie na początku, dlaczego nie wprowadziliście takich korzystnych zmian przez 8 lat?
2: Aha, dobre pytanie, bo wprowadzaliśmy inne zmiany, inne udogodnienia, inne uwarunkowania takie, które do dziś skutkują bardzo pozytywnie dla naszych rodaków. Zaczynając od populacji właśnie, zacznę od dołu, od emerytów, poprzez populację dzieci, dosłownie dzieci w grupach wiekowych dwulatków. Chociażby te pakiety żłobek, maluch plus i tak dalej, udogodnienia dla z powrotem powracających matek do pracy. Zobaczy pan, no nie da rady się wszystkiego zrobić, ale 26-latkowie zyskali, bo nie musieli płacić, tak?
1: No a potem głosowali i tak na koalicję, więc wam chyba
2: no, bo to
1: wyborczo
2: młodość,
1: niewiele
2: to
1: dało.
2: Pani poseł, ale ma swoje prawa.
1: No właśnie, to może jest błąd, że
2: dużo wybaczam, ja jako nauczyciel dużo wybaczam, ale bardzo proszę młodość o refleksję i wydaje mi się, wie pan, to co mam, ja mam bardzo dużo osób, nawet taki mały klubik młodych przy moim biurze poselskim i powiem panu, że różowe okularki a propos całej zamarachy i 100 obietnic, ho, ho, ho, cóż szkodzi obiecać, drodzy państwo, naobiecywali i co? I z tego obiecania po prostu nic kompletnie nie wyszło.
1: Pani poseł, ale może właśnie nie trzeba jakichś specjalnych podatków dla emerytów, dla młodych i tak dalej, tylko jeden prosty system podatkowy dla wszystkich i o tym jakby chyba wszystkie partie zapominają, no bo teraz rząd chce jeszcze trzeci próg podatkowy wprowadzić, jeszcze bardziej te podatki skomplikować. Wy teraz chcecie niby, wy chcecie teraz upraszczać, ale jak rządziliście, to też tego nie robiliście. Dlaczego polscy politycy tak się boją ten system podatkowy uprościć? Jedna stawka liniowa. Co by było w tym złego, gdyby wszyscy płacili taką samą stawkę podatku? Wtedy bogacz i tak płaciłby dużo więcej niż człowiek biedny kwotowo.
2: Drodzy Państwo, to, co się dzieje w tej chwili właśnie, co rząd zaproponował, tą sytuację z podatkami ze 120 do 130, to nijak się ma, bo 85% naszych rodaków mówi temu rozwiązaniu wielkie, wielkie nie, bo zapomnieli właśnie, że ile mogą udźwignąć przedsiębiorca i chcą przerzucić tą sytuację podatkową na dużych przedsiębiorców. Duzi przedsiębiorcy
1: nie tylko, bo też na
2: dostali
1: faktury,
2: z którymi do dziś się borykają. Duzi przedsiębiorcy dostali takie obwarowania i takie bieganie po urzędach, że pół dnia tracą na załatwianie spraw. Ja mam co rusz w swoim biurze poselskim rolników, którzy suchej nitki nie zostawiają na tych różnych rozwiązaniach, że właśnie muszą mnóstwo czasu tracić, a po dopłat na przykład do paliwa i tak dalej. Siedzenie po godzinami z doradcami rolnictwa i tak dalej. Panie redaktorze, naprawdę, rząd nie myśli o naszych rodakach. I wrócę znów do tego pytania, które pan zadał i oscylujemy wokół podatków. Zobaczy pan, nikt nie pomyślał o tym, że jeśli nawet udźwigną ci duzi przedsiębiorcy udźwigną tą sytuację podatkową, to nikt nie pomyślał o tym, że to będzie przerzucone na konsumenta. No mamy drożyznę żywnościową, mamy drożyznę paliwową, więc abarut! Rząd se wymyślił, nie my was tak bardzo kochamy w cudzysłowie i przerzucimy to na tych gigantów, niech oni tu uszczuplą swój portfel i dadzą tym biedniejszym nacjom, biedniejszym rodakom guzik z tego, bo to jest nieracjonalne i duzi przedsiębiorcy nie udźwigną tego. Mało tego, oni nie będą inwestować. Mało tego, oni będą zwalniać po prostu ludzi z pracy. Nie będzie rozwijał się kapitał polski. Więc to się panu podoba? No, więc to rozwiązanie
1: to
2: podatkowe
1: czy mi się podoba. Ja tylko pytam o to, jak powinien wyglądać idealny system podatkowy w Polsce. Może gdyby był właśnie prosty.
2: W życiu jest pewne, są dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Jaki by nie był ten system podatkowy, to zawsze komuś się coś nie spodoba. To pewne. Ale to rozwiązanie, nawet ta żywa statystyka, ja bardzo lubię statystykę, 85% rodaków powiedziało temu rozwiązaniu rządowemu głębokie nie. A za rozwiązaniem właśnie PiS-u jak najbardziej są. Ponad 34 miliardy złotych by to rozwiązanie PiS-owskie kosztowało.
1: I zobaczy pan,
2: my zrobiliśmy analizy. Rząd tego nie zrobił. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało tych dużych przedsiębiorców. I już mamy odpowiedź.
1: A kto zapłaci
2: tu
1: za wasze
2: zrobili,
1: propozycje,
2: załatwili
1: pani poseł?
2: Sprawę analityczne nieporządnie. Ci tak zrobili, że właściwie w efekcie to przerzucone to będzie dalej na konkretnego konsumenta.
1: To wyjaśnijmy. 34 miliardy te propozycje PiS-u by kosztowały, gdyby
2: ewentualnie
1: zostały zrealizowane.
2: Tak, gdyby
1: z czego pokryć,
2: objął PiS władzę,
1: z czego pokryć
2: to
1: te
2: po
1: 34
2: pierwsze,
1: miliardy?
2: Proszę pana, a chociażby z takiego nie będzie takiego rozdawnictwa, jakim jest teraz. Kwestia 4,5 miliona to jest właściwa dana, bo jest to medialna dana. Otrzymała pani, która miała wspomagać powodzian. Gdzie to poszło? Na kolesiostwo. I widzi pan, to 4,5 miliona złotych. Proszę pana, raz, dwa się uzbiera te
1: 34 miliardów brakuje.
2: Dobrze. Te jachty, wie pan, z KPO i tak dalej. Czemu to potrzebne? Na Mazurach tylko naklejki takie malutkie, no musi być naklejka, tak? Że z jakich funduszy jest ta łódeczka, a łódeczka jest bardzo wypasiona.
1: Rząd się będzie bronił,
2: kwestii milionów.
1: Rząd się będzie bronił, że te jachty, no co były na przebranżowienie, że jak ktoś miał na przykład restaurację, to się przebranżowił na jachty.
2: Na jachty restauracyjne, tak?
1: No, tacy byli podobno przedsiębiorcy.
2: Wie pan co?
1: Trzeba
2: zajmijmy się sprawami, które są bliżej człowieka, bo jachty to są dla tych, którzy no naprawdę to jest, wie pan, to jest jakiś 1% chyba Polaków, który ma jachty po nie wiem,
1: no dobrze, pani poseł,
2: 3 miliony.
1: To żeby wprowadzić te wasze propozycje, no to musicie zdobyć władzę, musicie mieć większość w parlamencie. Od kilku dni, bodaj Newsweek albo Onet, nie pamiętam teraz, podał taką informację, że prezes Kaczyński chciałby wspólnej listy całej prawicy do Sejmu. Czy to jest w ogóle realne i czy to by było skuteczne, czy nieskuteczniejsze by było, żeby cztery partie startowały osobno, bo był ostatnio sondaż, Instytut Polster dla Superekspresu zrobił, że taka wspólna lista prawicy, czyli PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, miałaby tylko 43%, a taka lista tych grupowań rządowych plus partia Razem, partia Centrum i tam jeszcze kilka, miałaby ponad 50%, więc wtedy byście przegrali wybory. A i w każdym sondażu niemal partie prawicowe oddzielnie mają powyżej 50%. Może nie każdy wyborca Morawieckiego chce głosować na Brauna i odwrotnie.
2: Dobrze pan zauważył, panie redaktorze. Dokładnie tak. To są propozycje. W polityce zawsze są pewne rozważania, analizy, próby i tak dalej. Do Senatu to jednomandatowe okręgi, może by to miało większy sens, prawda? Że wytypowanie jednego konkretnego...
1: No tak, bo w Senacie to dobrym,
2: ale takiego,
1: pan senacki
2: pokonał takiego kandydata, który by zrobił efekt wow, tak? Który by był w kafeterii ogromnego zaufania publicznego. Ja to tak obserwuję. Do Senatu. Ten pakt senacki, tutaj pan prezydent Karol Nawrocki jak najbardziej to popiera. Tak, ale wie pan, to na tą chwilę, jeszcze do tych wyborów, to tak ponad rok zostało.
1: No, niewiele, niedługo będą listy pewnie układane.
2: No oczywiście, tak, wie pan, listy się układają praktycznie w momencie uzyskania mandatu i się pracuje te 4 lata. No w moim wypadku 9 września będzie rok, jak uzyskałam mandat posła, nie żadnej posłanki, tylko posła Rzeczypospolitej.
1: Czyli co, pani poseł, taka lista wspólna do Sejmu, bo do Senatu to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest sens, bo rywale zawsze ten pakt senacki mają i oni dzięki temu PiS pokonują. Więc tutaj PiS, powiedzmy, odpowiedziałby tym samym. Mm. Ale w Sejmie to chyba niekoniecznie byłoby
2: korzystne dla was. W Sejmie właśnie się, panie redaktorze, mniej mówi o tej wspólnej liście, bo tak pięknie się pan tu przygotował do naszego spotkania i te argumenty, które pan przytoczył naszym radiosłuchaczom, jak najbardziej są zasadne. Także to o tym się... Wie pan, to była taka luźna propozycja i na tą chwilę nie ma sprecyzowanej, jak to będzie, z kim w ogóle będzie ten pakt zawarty. No ja uważam, że na razie jeszcze trzeba szybciutko zrobić dobre analizy, patrzeć na tak zwane sondaże wyborcze i najlepiej obserwować jedną sondażownię, a nie kilka różnych, bo co otworzymy jakiś portal i chcemy się dowiedzieć, jakie są słupki poparcia dla jakiejkolwiek partii politycznej, to możemy tak 4 otworzyć i 4 są różne i granica błędu oscyluje sporo, bo czasami nawet do 4 punktów procentowych.
1: No poza tym, gdybyśmy patrzyli na sondaże, to Karol Nawrocki nie byłby prezydentem dzisiaj.
2: Dokładnie.
1: Więc może pani poseł, właśnie przejdźmy do tematu pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zaprosił młodych do prezydenckiego ośrodka w Juracie i to ma być taka prawicowa konkurencja dla kampusu Polska, który też teraz startuje?
2: To nie ma być konkurencja. Pan prezydent, jak jest dużo ludzi w Polsce, który mówi, mam w sercu Polskę i Polaków. Wie pan co, ja jestem od roku w Sejmie i z całym szacunkiem do premiera, ale praktycznie nie słyszałam, żeby powiedział, coś robimy dla Polaków. Polska, Polacy, ojczyzna. Mi te hasła są bardzo drogie. I również pan Karol, pan Karol, pan prezydent Karol Nawrocki nie robi żadnej konkurencji. On to robi z serca, on to robi z zamiłowania do młodego człowieka, ponieważ dziś młodość jest troszeczkę pogubiona. Bombardowanie dezinformacjami w social mediach doprowadza do tego, że młody człowiek jest dezorientowany. I wydaje mi się właśnie, że to spotkanie ma służyć temu celowi, że jak najbardziej mamy się mają się przyjrzeć młodzi ludzie, a już za moment, bo o 20, co jest to spotkanie dwudniowe w Juracie, 29-30 sierpnia, spotkanie z panem prezydentem pod pięknym tytułem przyszłość.pl. Więc mamy ten akcent internetowy.
1: Ci młodzi mają być przyszłością, jak rozumiem, którzy
2: zawsze
1: tam się
2: młodość
1: pojawią.
2: Jest przyszłością ale każdego pani, państwa, tak, tylko... ale go dokończę. Mało, że pan prezydent, bo pierwsza dama, pani Marta, również się chce zaangażować i się zaangażuje w te działania. Ale jeszcze panu powiem, bo to jest ważne. Pan prezydent chce posłuchać młodych o ich problemach, pomysłach, oczekiwaniach. Chce zwrócić uwagę na takie bardzo ważne rozmowy, bo tam będą rozmowy, tam będą działania sportowe, atrakcje i różne atrakcje.
1: Będzie
2: koncerty.
1: Na
2: właśnie. I tu zobaczy pan
1: bardzo
2: jego...
1: popularny
2: jego bardzo popularny. I jego kolejki do jego stacji benzynowej. A on powiedział, a ja zrobię tak. I jest po 5,19. Można? Można. Naprawdę, wielki szacunek dla tego człowieka. Pan prezydent chce właśnie poruszyć przyszłość Polski i młodego pokolenia. Piękny temat. Polska tożsamość, o kulturze wartości, miejsce młodych ludzi w Polsce. I najważniejsza sprawa. Bardzo mi się ten temat podoba. Bardzo.
1: To znaczy, jaki...
2: Komu potrzebna jest Polska i kto potrzebny jest Polsce? Zobaczy pan. Komu? Komu?
1: Młodemu pokoleniu. Przede wszystkim Polakom, każdemu
2: oczywiście
1: Polakowi.
2: Oczywiście jest to takie z jednej strony prosta odpowiedź, ale ta odpowiedź na pewno ma podteksty. I tu jest szansa właśnie dla młodego pokolenia, żeby się w tym wykazała. Wizja z Polski, sprawy młodych i te sprawy najważniejsze. Zobaczy pan, jakie piękne tematy oscylujące właśnie wokół potrzeb, problematyki młodego człowieka, wartości, które są naczelną sprawą. Człowiek bez wartości to jest człowiek pogubiony. Więc będziemy, jeśli młody człowiek naznaczy sobie w życiu konkretne wartości, ja to zrobiłam w okolicach 16 lat jako młoda dziewczyna, gdy, no niestety, moja młodość to był socjalizm, gdy widziałam zło, a widziałam dobro. Byłam dumna, że miałam paru takich nauczycieli, którzy przemycali pewne cudne wartości i ja je chłonęłam. Mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież też popatrzy obiektywnie na ludzi, którzy są wartościowymi ludźmi. Dzisiaj świat jest wyzuty z autorytetów. Autorytety czasami są omylne. Okej. Ale młody człowiek musi, jest to operatywne słowo, musi. Warto by było, żeby młody człowiek właśnie pomyślał o tym systemie wartości. Jakimi wartościami chce wkraczać w kolejne lata swojego życia, rozwoju, pomyślał o swojej edukacji, o swojej przyszłości. Zobaczy pan, jakie piękne hasło.
1: Ale to pani poseł inaczej do tego podchodzi.
2: A jeśli powiem o tej konkurencji, to na tej konkurencji to tam wartością są piosenki z wulgaryzmami. No, hello, no
1: pani poseł,
2: super.
1: Ale to pani mówi właśnie o tych wartościach. To przejdźmy może właśnie do tego, jak wygląda teraz polska edukacja. Za kilka dni początek roku szkolnego. Pani jako wieloletni pedagog, jako wieloletni dyrektor jednej ze szkół ma swoje zdanie, pewnie negatywne, podejrzewam, na temat reform pani minister Nowackiej. A może właśnie one nie są aż takie złe, jak wam się na prawicy wydaje? Bo, dlaczego? Zapytam o tę edukację zdrowotną nieszczęsną, przeciwko której wszyscy protestują. A czy jest przeciwko czemu protestować? To tak prowokacyjnie zapytam, bo zajęcia przecież mają być nieobowiązkowe w tym module edukacji seksualnej i rząd mówi, że nie ma żadnych obowiązków, żadnych treści takich, które mogłyby być negatywne dla młodych ludzi. To przeciwko czemu właściwie protestuje prawa strona?
2: Ideologizację i indoktrynację mieliśmy w socjalizmie. A zakusy pani minister właśnie w tym kierunku szły, żeby wyzuć właśnie z tych wartości. Wie pan, już panu powiem. Najpierw użyję tego pięknego polskiego słowa dziękuję. Ogromne podziękowania dla wszystkich stowarzyszeń, rodzinnych stowarzyszeń, różnych fundacji, forum rodzicielskiego, forum edukacyjnego, że zrobiły wszystko, żeby właśnie pochylić się nad tą edukacją zdrowotną i wyrzucić te treści programowe, które właśnie będą szkodziły dzieciakom. Chociażby ta strefa, bo tam jest bardzo dużo w podstawie programowej, tam ponad 11 takich różnych bloków, sfer, Nieważne. Ważne jest to, że ta edukacja, tak zwana zdrowie seksualne, jest wyrzucone.
1: Jest nieobowiązkowa.
2: A cała debata chodziła o to, że od którego momentu należy dziecku przekazywać treści związane z seksualnością? Od którego momentu? Chyba nie chciałby pan, żeby pana dziecko było edukowane, nie wiem, w przedszkolu, czy w pierwszej klasie szkoły podstawowej na temat seksualności, na
1: ale
2: temat...
1: Ale to chyba nie będzie w tych młodych, nie w, tą w tych pierwszych klasach. To...
2: Nie, to jest od klasy... Edukacja zdrowotna jest od klasy czwartej do klasy ósmej szkoły podstawowej i jest w 2 lata w szkołach średnich, bez względu na jakie roczniki, czy klasa pierwsza, druga, czy trzecia, czy czwarta. W każdym razie 2 lata jest na to, ma być poświęcone. Jeszcze raz wielkie dziękuję za właśnie przypilnowanie tej sprawy. To właśnie rolą dorosłych jest przypilnowanie, żeby nasze pokolenie było uczone rzeczy wartościowych. Tam na pewno znajdziemy coś wartościowego, bez dwóch zdań. Ale seksualizacja i ideologizacja dzieci to nie w tą stronę właśnie zmierzało. I zobaczy pan, pani minister się wycofała. Te lekcje właśnie związane ze tą strefą seksualną są nieobowiązkowe. Jednak pani minister dopięła swego i rzuciła jednak tą edukację zdrowotną jako coś obowiązkowego. Obowiązkowe to wydaje mi się, że powinno być właśnie te rzeczy dotyczące systemu wartości, spostrzegania świata, który jest światem bardzo pięknym i bardzo niebezpiecznym. Uczenie młodego pokolenia, co jest w życiu ważne, a co jest nieważne. Nad czym trzeba się pochylać, a nad czym nie. Jakie masz predyspozycje? Preorientacja zawodowa. Dziś ludzie nie mogą jak omnibus wszystko, prawda? Powinna być bardzo mocno akcentowana sprawa dotycząca specjalizacji.
1: Tego nie ma teraz młody... w polskiej szkole?
2: Jest, ale powinien być większy akcent. Ale na to, o tym, czym zapomina pani minister, potrzebne jest co? Dofinansowanie. Dziś edukacja na przykład zawodowa bardzo dużo kosztuje. To jest całe wyposażenie, to są najnowsze technologie. To powinno być takim priorytetem. Zobaczy pan, nie ma nigdy pytania do szkół, co wam potrzeba. Jednemu potrzeba komputer, ale drugiemu potrzebna klasownia. Załóżmy, nie wiem, chemiczna, fizyczna, wecie by się przydała. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma tych pytań, które oscylują w grę. Inaczej funkcjonuje i inne potrzeby może tak. Funkcjonuje to podobnie, bo w myśl litery prawa, czy oświatowego, czy o systemie oświaty. Ale są inne potrzeby. W szkole małej, wiejskiej inne potrzeby są w szkole takiej dużej.
1: No oczywiście, ale to jest jeden system państwowego szkolnictwa i też pewnie podejrzewam, że tam z Warszawy ministrowi ciężko jest sprawdzać bezpośrednio to, czego w której szkole nie ma, a pieniądze są jednak centralnie rozdzielane.
2: Proszę pana, jest takie coś jak media i można zadać ankietę i to zrobić, także tu nie widzę większej przeszkody, że takie pytania mogły być od... niemalże żołobka.
1: Co, nie ma w ogóle takich pytań? Nie pyta ministerstwo?
2: Są ankiety, które, wie pan co, ja pamiętam, jak wypełniałam ankiety, to ta ankieta była tak zawiła, że spędzało się czasami 2 godziny na tą ankietę i właściwie po zakończeniu wpisywania do tej ankiety zadawałam sobie pytanie, ale właściwie o co chodzi i czemu to ma służyć.
1: Czyli co, znowu biurokracja.
2: Dokładnie tak. Pięknie pan to
1: tak
2: nazwał.
1: Tak jak w podatkach, tak samo w edukacji.
2: Dokładnie. Biurokracja, która niczemu właściwie po spędzeniu tych ponad 2 godzin przy tej ankiecie, dochodziłam do wniosku, że wiem, no dobra, i co to da? I co to da? Kompletnie nic. No, także to nie chodzi o taką ankietę. Chodzi o konkretną, krótką ankietę, która, że szkole licealnej potrzeba to i to, że policjalnej, no takie bardziej przejrzyste rzeczy.
1: Jasne.
2: A jeszcze wrócę, panie redaktorze, bo to jest
1: szalenie ważne. Mamy minutę, pani poseł, także...
2: Już. Edukacja zdrowotna powinna być taką, powinna przebiegać taka porządna granica między właśnie tą edukacją zdrowotną a wychowaniem, które powinno, jeszcze raz użyję słowa, powinno być domeną i wartością czego? Rodziny, bo w rodzinie się wszystko zaczyna.
1: I tutaj stawiamy kropkę, pani poseł. Naszym gościem dzisiaj była pani...
2: Już koniec?
1: Tak, pani poseł.
2: No dzisiaj nie, zostały nam takie fajne tematy.
1: No niestety, może następnym razem. Dzisiaj naszym gościem była pani poseł Bogumiła Olbricht z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję państwu pięknie, jesteście świetną rozgłośnią. Pozdrawiam serdecznie, miłego weekendu.
0: Nasz gość dnia.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. Łomżyńscy radni nie zajmą się sprawą radnego Piotra Chmielewskiego. Radny Piotr Modzelewski wysłał do wojewody pismo w sprawie konfliktu interesów, do jakiego jego zdaniem może zachodzić. Chodzi o umowę zawartą między MPC a Fundacją Monte Cassino, której wiceprezesem jest Piotr Chmielewski na świadczeniu usług reklamowych o wartości 80 tysięcy złotych. Wojewoda wysłał odpowiedź, w której oczekuje od rady wyjaśnień w sprawie tych zarzutów. Piotr Modzelewski na wczorajszej sesji złożył wniosek o powołanie zespołu radnych do zbadania tego tematu. Nie uzyskał on jednak większości, a to oznacza, że Rada nie zajmie stanowiska, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Wiesław Grzymała.
2: Jeżeli przegłosujemy ten wniosek, to będzie oznaczało, że powołujemy zespół i badamy tę sprawę. Jeżeli ten wniosek upadnie, to upada cała sprawa. Jeżeli jest zespół, kontynuacja, jeżeli zespołu nie ma, oddajemy to do decyzji wojewody. Poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Za, 5, przeciw, 12, trzymało się 2, złożył 19, stwierdzam, że wniosek upadł.
1: Wcześniej wiceprezydent Łomży Andrzej Stypułkowski mówił na naszej antenie, że nie widział dokumentów, na podstawie których miałby zostać odebrany mandat Piotrowi Chmielewskiemu. Przyznał jednak, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
3: Trzeba też wziąć pod uwagę, że sam cel, na który te środki zostały przekazane, czyli tam konkurs związany z II wojną światową, bitwą pod Monte Cassino, myślę, że sam cel jest szczytny. Natomiast można powiedzieć tak, jak to w przypadku reprezentacji polskiej, tak, że wynik dobry, ale gra jest trochę niewłaściwa. Tak więc tutaj też można powiedzieć, że wynik jest szczytny, natomiast być może forma samego przeprowadzenia tego do końca nie była właściwa.
1: W przypadku braku stanowiska w tej sprawie ze strony Rady Miejskiej do działania przystąpi wojewoda. W razie stwierdzenia złamania prawa może on wydać zarządzenie o wygaśnięciu mandatu. Ponad 16 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza otrzymało miasto Ostrołęka. Samorząd chce przeznaczyć te pieniądze na rewitalizację 4 zabytkowych kamienic znajdujących się na placu generała Józefa Bema, które tworzą historyczny kompleks miejskiego ratusza. Budynki są wpisane do rejestru zabytków i tworzą unikalny układ urbanistyczny Starego Miasta, podkreślał prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.
4: Kompleksowy remont 4 budynków, które składają się na ten kompleks Urzędu Miasta. Bardzo ważna wizytówka naszego miasta. Ostatni generalny remont ratusz przeszedł w 1969 roku, a z drugiej strony chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do urzędników był zdecydowanie łatwiejszy, więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
1: W ramach rewitalizacji zostanie również zmodernizowana przestrzeń publiczna, pojawią się nasadzenia zieleni i system retencji wody opadowej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 23 miliony złotych. Nowy żłobek miejski w Kolnie oficjalnie otworzy swoje drzwi. Już jutro odbędzie się uroczyste otwarcie placówki połączone z dniem otwartym. To okazja przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą zobaczyć, w jakich warunkach będą przebywać najmłodsi mieszkańcy miasta, mówi burmistrz Kolna Andrzej Duda.
5: O godzinie 10 zapraszamy wszystkich mieszkańców Kolna, którzy mają dzieci, zamierzają mieć dzieci. Zapraszamy również dziadków, żeby obejrzeli, zobaczyli, jakie warunki są w miejskim żłobku, porozmawiali z kadrą, żeby zapoznali się, żeby zobaczyli, gdzie kierują swoje pociechy. Piątek to taki dzień będzie u nas, powiedzmy, wielopokoleniowy, bo rano mamy otwarcie żłobka, dzień otwarty, będą goście, będzie wojewoda, pewnie będą posłowie, będą mieszkańcy, mam nadzieję, rodzice.
1: Co ważne, rekrutacja do żłobka miejskiego w Kolnie wciąż trwa, dlatego podczas dnia otwartego rodzice będą mogli również uzyskać informacje dotyczące zapisów, dodaje burmistrz.
5: Miejsc mamy na około 70-75 dzieci globalnie. Planowany był na 68 dzieci. Zapisanych jest w tej chwili około 40 dzieci. Mamy nadzieję, że ta liczba się zwiększy.
6: Może po tym dniu otwartym?
5: Może po tym dniu otwartym, tak. Dlatego zapraszamy naprawdę wszystkich serdecznie na dzień otwarty w żłobku miejskim. Tak jak mówię, otwarcie, sama uroczystość, skromna uroczystość otwarcia, przecięcie wstęgi.
1: Uroczyste otwarcie rozpocznie się o godzinie 10. Apelujemy do mieszkańców Łomży, pamiętajcie, że w Przoku nie możemy przyjąć każdego rodzaju odpadu. Mówił na naszej antenie kierownik punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Krzysztof Kotowski, przyznając przy tym, że wciąż wiele osób nie rozumie ograniczeń i na odmowę przyjęcia odpadów reaguje agresją. Jak ocenił Krzysztof Kotowski, nieporozumienia często wynikają z nieznajomości regulaminu Przok oraz przepisów krajowych.
0: Z tym bywa różnie. Może zacznę od swojego podwórka. Wiele osób, którzy do mnie przyjeżdżają, oczywiście stosują się do przepisów, które obowiązują na punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, ale są też osoby, które nie bardzo chcą przestrzegać tych przepisów. W myśl powiedzenia, ja płacę, to musi pan przyjąć wszystko. Otóż, szanowni mieszkańcy, to tak nie działa. Każdy z nas płaci, jakby łaski z tego tytułu nie robi, bo to jest po prostu wymagane prawem, czy to naszym miejskim, czy też odgórnym państwowym.
1: Kierownik Przoku wyjaśnił, że pracownicy punktu mogą jedynie podpowiedzieć, w jaki sposób zutylizować inne odpady, ale wiąże się to z komercyjną opłatą.
0: Apelujemy o to, żebyście państwo naprawdę przeczytali regulamin, co można do nas przywieźć, a czego nie można do nas przywieźć. Staramy się za wszelką cenę wam podpowiedzieć, i czegoś nie możemy czegoś przywieźć, jak to zagospodarować. I trzeba się w tym momencie liczyć, jeżeli nie możemy tego przyjąć, ponieważ nas blokują przepisy, to jeżeli czegoś nie możemy przyjąć, to staramy się, mówię, podpowiedzieć, jak to zutylizować z opłatą. No i jak ktoś słyszy, że on już musi zapłacić, no to są często, brzydko mówiąc, inwektywy pod naszym adresem lecą najróżniejsze.
1: Przok przyjmuje m.in. takie odpady jak papier i tektura, szkła, tworzywa sztuczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, zużyte opony czy resztki farb lub tonerów. Pełną listę można sprawdzić na stronie przoklomza.pl. Festiwal Taneczny Europa i dyskoteka pod gwiazdami. Tak będzie wyglądała sobota na Starym Rynku w Łomży. Festiwal rozpocznie się o 17:00 i będzie zwieńczeniem projektu Wspólne Miejsce, Wspólna Europa, realizowanego przez stowarzyszenie Youth Human Impact. Głównym założeniem inicjatywy jest budowanie więzi międzyludzkich i integracja mieszkańców, mówi Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
6: Przedsięwzięcie to ma wymiar międzynarodowy, gdyż w jego realizację zaangażowali się partnerzy z Litwy, Włoch oraz Hiszpanii. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, m.in. warsztaty i działania kulturalne, inspirowane lokalnym dziedzictwem, które poprowadzi Muzeum Północno-Mazowieckie. Będzie również strefa edukacyjno-rozrywkowa przygotowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną, obejmująca konkursy, warsztaty plastyczne oraz plenerową strefę czytelniczą. Przewidziano również strefę animacji i zabaw dla najmłodszych uczestników festiwalu oraz strefę odpoczynku dla osób dorosłych.
1: Zwieńczeniem tego dnia będzie dyskoteka pod gwiazdami, która rozpocznie się o 20:00 i potrwa do 23:00.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Smak tradycji, zapach historii, serce regionu. 30 sierpnia odkryj wyjątkowe smaki ziemi łomżyńskiej. Zapraszamy na wydarzenie Kulinarne Dziedzictwo Regionu podczas pikniku na zakończenie wakacji w Parku Jana Pawła II w Łomży. Czekają na Ciebie degustacje tradycyjnych potraw, regionalne przysmaki oraz bezpłatna broszura ze sprawdzonymi przepisami naszej regionalnej kuchni. Przyjdź z rodziną, poznaj Kulinarne Dziedzictwo Regionu i przekonaj się, że najlepsze smaki mają swoją historię. 30 sierpnia Park Jana Pawła II w Łomży od godziny 15:00. Kulinarne Dziedzictwo Regionu. Tradycja, którą warto smakować. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
8: Po reklamie.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Michał Kolanko z redakcji Rzeczpospolitej, dziennikarz, publicysta tegoż periodyku. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: Ruszył Kampus Polska. Lada moment ruszy też wydarzenie dla młodych w Juracie, które organizuje Kancelaria Prezydenta Karola Nawrockiego. No i zazwyczaj ta końcówka sierpnia upływa pod znakiem tego rodzaju politycznych eventów, ale trochę oderwanych od takiego codziennego życia partyjnego. Twoim zdaniem to jeszcze jest w tym życie i potencjał na coś więcej? No bo Trzaskowski 2 razy wybory prezydenckie przegrał, entuzjazmu wokół niego już nie ma tyle, ile było kiedyś. No a impreza Karola Nawrockiego na razie ma format no, dość szczelny, o tyle, że zostali nam zaproszeni, wydelegowani młodzi ludzie, ale nie będą to publiczne wydarzenia. O co chodzi jednemu i drugiemu prezydentowi Warszawy i Polski?
2: Myślę, że łatwiej chyba powiedzieć, o co chodzi prezydentowi Warszawy, bo jednak wydaje się, że Rafał Trzaskowski nie będzie raczej kandydatem Platformy Obywatelskiej w 2030 roku na prezydenta Polski. Tak się wydaje, że to raczej jest wykluczone. Możemy podyskutować, kto może być takim kandydatem, ale to raczej nie będzie Trzaskowski. No politycy mają coś takiego, że też szukają swojego politycznego dziedzictwa, tak? I wydaje się, że Kampus Polska, jeśli rzeczywiście spełni się taka zapowiedź, która chyba nawet wybrzmiała już na tym wokół tego otwarcia, że Kampus był, jest i będzie, że jest jakąś taką instytucją wspierającą to szeroko pojęte środowisko Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej, czy dzisiaj Koalicji Rządzącej, no wspierającą w takim dużym uproszczeniu, ale jednak pokazującą właśnie otwartość na nowe idee, na nowe pomysły, na słuchanie młodych, czyli same dobre rzeczy politycznie. I że Trzaskowskiemu chodzi o po prostu budowę tego dziedzictwa, tak mówiąc wprost. No bo wszystkie te tezy o tym, że Kampus będzie jakimś startem nowej partii Trzaskowskiego, że Kampus sprawi, że młodzi poprą Trzaskowskiego. Te akurat tezy się nie sprawdziły, ale może się sprawdzić taka teza, że Kampus po prostu będzie elementem takiego politycznego dziedzictwa prezydenta Warszawy. Przecież wiemy, że nic nie wskazuje na to, żeby 2029 roku miała być zdjęta dwukadencyjność. Więc Być może to jest jakiś poza zmianami w Warszawie, którymi się Trzaskowski chwali. No to może być takie trwałe jego dziedzictwo, taka nowy taki zwyczaj, instytucja. I dlatego ten kampus chyba po prostu jest znów w tym samym zresztą miejscu.
1: Na pewno dyskusje w ramach kampusu to trzeba oddać niezależnie od poglądów, sympatii i antypatii. Są ciekawe i padają tam trudne i niełatwe pytania. To jeszcze tylko jedno pytanie, po co w takim razie prezydentowi Nawrockiemu taki mini kampus, nazwijmy to trochę na użytek naszej rozmowy, chociaż ludzie pana prezydenta odżegnują się od porównań z imprezą Rafała Trzaskowskiego. Tam ma być polityczna, tu ma być po prostu dyskusja z młodymi. Karol Nawrocki pobiega z młodymi, pośpiewa im z Kolim, pograją w piłkę, posłuchają paru debat. No ale w jakiejś logice, no to jest trochę to, co Rafał Trzaskowski robi pod Olsztynem.
2: Myślę, że tak. Zwróćmy uwagę na kilka wątków. Po pierwsze, no też to kiedyś tam, kiedy było więcej o tym kampusie mowy, bo mam taką dygresję, to proszę, mam nadzieję, że organizatorzy Kampus Polska, którzy z tego mnie zaprosili do disclaimer, ja prowadzę jeden z paneli na Kampus Polska przeszłości, ale o historii. Bo tam będzie panel o Komitecie Obrony Robotników i o tym, jak czy ma jeszcze dzisiaj znaczenie ta idea KOR-u z lat 70. dzisiaj dla też aktywistów, dla młodych, więc ja zostanę jakby zaproszony na ten kampus, będę ten panel prowadził. No to wiele osób mogło być trochę zaskoczonych, że w ogóle ten kampus się odbywa, tak? To tak myślę, że nie było jakiejś specjalnej akcji promocyjnej tego kampusu. Do czego zmierzam? Że na pewno wcześniej, gdy było więcej mowy o tym kampusie, no to politycy prawicy, pewnie też to słyszałeś, no gdzieś tam narzekali w kuluarach, że że PiS nie ma takiego kampusu, żeby chcieli mieć.
1: Były nawet próby gdzieś tam organizowania jakichś takich dziwnych
2: Były,
1: ale nie wyszło chyba.
2: Nic nie wyszło. Nic z tego nie wyszło. I paradoksalnie to prezydent dopiero podniósł tę rękawicę, używając takiej przenośni. I to spotkanie przyszłość.pl, takie to jest chyba hasło, się odbędzie w weekend. Myślę, że z tego, co tak słychać w kuluarach, no to i to, co mówią politycy, znaczy właśnie no, doradcy prezydenta, no to, że to ma być taka trochę grupa fokusowa. Tak to mniej więcej można wyczytać, to, że prezydent chce mieć taki fokus z młodymi. I że słuchać właśnie tego, co oni mają do powiedzenia, jakie są ich bolączki. Ja tu widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, jak był 6 sierpnia i było to wydarzenie dosyć też, no, w jakimś sensie trochę kontrowersyjne, o tak bym to ujął, na podsumowanie pierwszego roku prezydentury, no to jak ja tam byłem po prostu relacjonować dla Rzeczpospolitej to wydarzenie, no to miałem takie wrażenie, że akurat bardzo niewiele tam było, niewiele przyszło młodych osób. A z drugiej strony prezydent, no chyba zdaje sobie sprawę, jego doradcy i strategzy na pewno, że młodzi no byli bardzo ważni dla jego, to jest oczywiste, że to sondaże wszystkie pokazywały poparcie dla prezydenta tej grupie, częściowo zapośredniczone, tak się wydaje, no w poparciu dla prezydenta u Konfederacji, tak? Mhm. Że prezydent chce trzymać taki kontakt i no mieć taki fokus na grupę fokusową złożoną z tych tam 800 czy tam z 1000 i takie chyba gdzieś tam liczby krążą młodych ludzi w Juracie i też pokazywać to coś nowego. Ale to wydarzenie jest dużo, mam wrażenie, no dużo na razie bardziej tajemnicze w jakimś sensie, no bo kampus, no formuła kampusu jest dosyć już znana. To jest piąty przecież, ten, który trwa w Olsztynie. No i wiadomo, czego się spodziewać. Będzie też premier Tusk, będą być ministrowie, będzie Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz. No więc to wszystko w jakimś sensie było i to nie jest zarzut, no ale ta formuła jest po prostu znana. Z prezydentem jest inaczej. Prezydent lubi ewidentnie też tak trochę zaskoczyć, bo ten 6 sierpnia też nie był typowy.
1: To prawda. Prezydent szuka gdzieś tych kanałów i furtek komunikacji, których dotychczas przynajmniej w roli głowy państwa nie było, bo Andrzej Duda ani imprez na swoim rocznicę swojego wyboru czy zaprzysiężenia, ani takich kampusów mini w ośrodkach że prezydenckich nie robił, ale zostawiając na chwilę te wydarzenia dla młodych, chciałem cię zapytać o twój tekst na stronach Rzeczpospolitej. No, tekst, którym stawiasz tezę, że rząd pana premiera Donalda Tuska i cała koalicja rządowa no siłą rzeczy od września, czyli no, w zasadzie już za kilka dni, a w gruncie rzeczy to już teraz wchodzi w tryb rządowy i że symboliczne było odejście z rządu...
2: Wyborczy,
1: przepraszam, nie rządowy. Właśnie z rządowego trochę wyborczy, że to ma być trochę inny tryb działania i że symbolem tego było odejście Macieja Berka, który, no, jak rozumiem, teraz będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To też sporo kontrowersji i pytań o to, czy tak to powinno wyglądać. Ale zostawiając trochę te kontrowersje, na czym polega ta zmiana, twoim zdaniem, przejścia z trybu rządowego czy administracyjnego na tryb kampanijno-wyborczy?
2: Ja myślę, że premier Tusk zdaje sobie sprawę z kilku rzeczy, tak? Że inaczej trochę niż można by zwykle powiedzieć, że czas, że w polityce zwykle czas działa na niekorzyść rządzących, że się bardziej zużywają, ale myślę, że premier Tusk wychodzi z takiego założenia, że ma jeszcze trochę czasu właśnie na, że musi rozkręcić kampanię, żeby mieć szansę, żeby wygrać, tak? I ja uważam, że to jest jakby takie generalne takie założenie. Z jednej strony też jego doradcy i pewnie on sam, bo to chyba jest tak, że no u ciebie zresztą parę miesięcy temu Szymon Hołownia w podcaście Polsatu powiedział, że premier Tusk sobie tylko sam siebie słucha.
1: Tak, tak.
2: I wydaje się, że premier Tusk sam po prostu doszedł do wniosku, że nie potrzebni do tego żadni doradcy, nawet bardzo zasłużeni, że bardzo tacy długo przy nim, że po prostu trzeba wykorzystać ten czas, który on ma na właśnie mobilizację po pierwsze swoich zwolenników, a po drugie no, całkiem łatwo zauważyć, że i to właśnie mówią ludzie z rządu, że cykl przy tym dzisiejszym trochę braku pośpiechu, że tak się wyrażę, i pewnej inercji koalicyjnej też, że wprowadzenie dzisiaj ustawy sprawia, że ona za 10 miesięcy trafia, przechodzi przez rząd i trafia na biurko prezydenta w najlepszym razie. I takie są szacunki w rządzie, więc uznano chyba, Donald Tusk doszedł do wniosku, patrząc też na to przecież jako doświadczony polityk, że to, co dzisiaj zaproponuje, no to w najlepszym razie dzisiaj trafi do końca kadencji na biurko prezydenta, który może to oczywiście zawetować, tak jak najpewniej zawetuje na przykład te zmiany podatkowe. Więc ja rozumiem, że żadnej jakiejś wielkiej legislacji, że to okno się zamknęło lub zamyka, że ostatnią taką... Po tym tekście było też sporo w internecie takich szyderstw, że no, jakie te reformy rząd przyjął, skoro kończy się czas reform i zaczyna się czas wyborczy. No ale jednak ja uznaję, że no, choćby reforma Państwowej Inspekcji Pracy, że na KPO i tak dalej, safe, że ja to tak rozumiem, że premier Tusk uznaje, że czas takiej skomplikowanej długoterminowej legislacji, wokół której będzie też wojna w koalicji, po prostu się zamyka. Że czas na właśnie ostatnie rzeczy, które mogą ewentualnie stać się prawem, realizację tych unijnych spraw, porządki, działania kryzysowe, a po prostu właśnie kampanie. Ja z tego też wnioskuję, że premier Tusk też musi chyba uznawać, że po prostu w pewnym momencie musi ruszyć w Polskę. I to się właśnie łączy się tylko jedno zdanie z tym kampusem. No bo przecież w piątek, już wkrótce, będzie spotkanie premiera Tuska właśnie z młodymi ludźmi na kampusie. Pierwsze takie otwarte, quasi otwarte, no bo nie można tak sobie po prostu tam przyjść. Trzeba być zaproszonym na ten kampus jako uczestnik. Jest tam chyba 1000 uczestników. Weszli rekrutację, więc trzeba przyjść, można przyjść, nie można przyjść tak po prostu, ale jednak to będzie jakieś quasi otwarte spotkanie i wcześniej w tym roku w ogóle nie było spotkań tego typu premiera, więc myślę, że premier Tusk w tym trybie wyborczym właśnie, no on wychodzi, musi wyjść z założenia, że jednak w pewnym momencie do Polaków musi w ten czy inny sposób wyjść i zmierzyć się.
1: To też ciekawe, że
2: prawami.
1: Zobacz, ile mija lat, a w zasadzie już liczony czas w dekadach w polskiej polityce, no w dwóch dekadach powiedzmy, i na końcu i tak to premier Donald Tusk musi sam osobiście brać na swoje barki to, że musi wyjść do ludzi i bronić albo walczyć o przedłużenie kadencji. Nie wychował sobie żadnego, już nie mówię to następcy, ale nawet no, ważnego równolegle polityka, który mógłby w porównywalny sposób dotrzeć do innej grupy wyborców niż on. Kiedyś w 2011, to zresztą obserwowałeś uważnie, jeżdżąc jako reporter Tuskobusem, no wtedy brał na siebie te wszystkie starcia z kibicami, z rozczarowanymi i z ludźmi, którzy mieli pretensje. Teraz minęło 15 lat i co? I znowu wszystkie oczy, nadzieje i jakieś tam pomysły wiszą na Tusku.
2: No tak, no tak samo ta historia się powtarza przecież w wszystkich tych rządowych kryzysów, ale też przede wszystkim z tego, no, że premier Tusk ma taką zasadę po prostu, że czeka, aż się kryzys trochę przepali i wtedy działa. Tak było ze Szpitalem Południowym, tak było z kryzysem, który sam sobie rząd wykreował też, ale to jest bezpośrednio rząd z najmem krótkoterminowym, to jak rozumiem, jest taki temat do posprzątania po prostu we wrześniu. Ja uważam, że ten, no i pytanie, czy pójdą za tym właśnie te spotkania z wyborcami i takie zderzenie się z tym, bo to, co było wtedy w Tuskobusie dobre dla premiera Tuska, to nawet jak ludzie mieli pretensje o coś, a wtedy były zupełnie innego rodzaju pretensje niż teraz, bo to była Polska Anno Domini 2011, były zupełnie, ale też pretensje, to on się z tym zderzał, jakoś to brał na siebie i widziałem to dosłownie na własne oczy, tak jak mówiłeś, że wiele osób no, było pod takim wrażeniem tego, że nawet jeśli premier Tusk nie załatwił, bo nie mógł przecież rzeczy załatwiać od razu, no to wysłuchał, otarł łzę, dosłownie to widziałem, było wtedy widać. Jest taka słynna scena, że ktoś płacze, pani kobieta na jednym z tych spotkań płacze, Donald Tusk ociera łzę i jakoś to się potoczył ten Tuskobus, więc wydaje się, że takie unikanie tych spotkań z wyborcami to premierowi Tuskowi raczej pokazuje, że on się boi, że jest zamknięty w takiej wieżyskości słoniowej w tej Warszawie. I to i myślę, że oczywiście na tym kampusie pewnie mamy też wrażenie, wracając do prezydenta, no słyszymy o tym, że wiele rzeczy mogłoby się udać, no ale wszystko blokuje Karol Nawrocki.
1: Tylko że, tu puenta naszej rozmowy, powoli nas czas dogania, tylko że Karol Nawrocki, tak czy inaczej, czy to się komuś podoba, czy nie, do roku 2030 przynajmniej prezydentem będzie, więc całą kadencję, prawie całą kadencję przyszłej ekipy koalicyjnej, a być może jeszcze dłużej. No ale to już opowieść na osobną rozmowę, jak taka współpraca może wyglądać. Na osobną też rozmowę jest kwestia tego, jak wygląda sytuacja na prawicy, bo tu podziałów oczywiście nie brakuje i wyzwań co do tego, jak zlepić ewentualnie większość w przyszłym parlamencie, ale o tym to przyjdzie nam jeszcze rozmawiać, bo ten sezon polityczny, coś czuję, że będzie bardzo, bardzo gorący.
2: No myślę, że wkrótce, tak jak sam mówiłeś na innej antenie, może szybko też wystartować temat zmian w rządzie, ale ja będę też... No też będziemy mogli porozmawiać o tym kampusie, o tej Juracie, będziemy już wiedzieć, jak to wybrzmiało, bo jest taki dziwny korespondencyjny pojedynek między tymi wydarzeniami, tak, na koniec prawda. Wakacji. I trochę sam jestem zaskoczony, że powiem zupełnie na ostatnie zdanie, że jednak ludzie Trzaskowskiego sami zaczęli, tak jakby mam wrażenie, to starcie tych kampusów, wydarzeń. Tego się trochę nie spodziewałem, że będą szukać takiej zaczepki, bo tylko to buduje to wydarzenie w Juracie, o którym no niewiele tak wprost mówiąc wiadomo nawet dzisiaj.
1: Dzięki serdeczne, Michał Kolanko. Po więcej odsyłamy na strony papierowe, internetowe Rzeczpospolitej. Tam i Michał, jego koledzy, koleżanki piszą, oceniają, dzięki. Analizują. Dzięki serdecznie.
2: Dzięki, do usłyszenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest europoseł Waldemar Buda, Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Były minister rozwoju w tym rządzie pana premiera Morawieckiego. Będzie o czym rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie pośle, no ale zaczniemy od sprawy, która jest, jak to premier Tusk ujął, rozwojowa i zapowiada się na serial, czyli serial pod tytułem Zonda Krypto. Jak pan patrzy na całe to zamieszanie wokół ujawnianych przez kolejne media fragmentów zeznań albo SMS-ów pana Przemysława Krala, który, jak się wydaje, poszedł na współpracę z prokuraturą, no i sypie, nie boicie się na prawicy, także w otoczeniu premiera Morawieckiego, że to uderzy nie tylko w PiS czy w Konfederację, ale również w Rozwój Plus?
2: Znaczy, ta sprawa ma wiele wątków, ale od chyba głównego trzeba zacząć, że akurat członkowie Rozwój Plus nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Żaden z naszych członków się nie kontaktował, nie spotykał, nie brał pieniędzy, nie znał. Mało tego, był przeciwny w ogóle lansowaniu kwestii krypto w ten sposób, jaki to wtedy miało miejsce. Więc my jesteśmy tutaj poza sprawą, można powiedzieć, i przyglądamy się temu. No ewidentnie widzimy, że poszczególne osoby mają jakieś sprawy do wyjaśnienia, ale też nie chcemy się nad tym pastwić. Ktoś gdzieś poleciał, ktoś coś załatwiał, niech opowie, jak to wyglądało. Natomiast mnie z punktu widzenia takiego zupełnie państwowego jako polityka, jakby to, że zegarek, no skandaliczny, ktoś też poleciał, okej, to są dawania reklamowe, TVN, TVP i Juventus Turyn również był sponsorowany i opłacany przez Zondę. Większość z tych podmiotów w ogóle była oszukana, nie wiedziała, kim jest pan Kral. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mamy sytuację, w której premier polskiego rządu wychodzi i publicznie mówi, że pół roku wcześniej wiedział przed tym, jak wybuchła afera Zonda Krypto, wiedział o tej sytuacji i nie zawiadomił, nie poinformował, nie ostrzegł ludzi, obywateli, którzy mieli wpłacone tam pieniądze, żeby wyciągnęli te pieniądze, żeby nie wpłacali tych pieniędzy, żeby ostrzec, żeby udało się chociaż część tych środków odzyskać. I dzisiaj na białym koniu, jakby to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne, przychodzi wiceszef Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej i mówi, że z pełną dumą mówi o tym, że prowadzi sprawę największego aferzysty ostatnich 10 lat w Polsce, pana Krala, jest tego dumny i na tej podstawie władza chce rozliczać opozycję. No, pokręcenie pojęć, logiki, ale też jakiegoś takiego, można powiedzieć, etyki. No, jak można mieć dumę z tego, że polityk Platformy będzie dzisiaj bronił jako adwokat tego aferzystę największego w historii? No wyobraźcie sobie
1: państwo, jak to działa, bo jest nadzieja, że zacznie sypać na prawicę, że w całym tym toku postępowania może zdradzi jakiegoś SMS-a, jakieś połączenie, które pozwoli grillować prawicę i szczerze mówiąc w tej logice, no to Giertych może dowieść, tak jak dowiózł postać pana Mraza kiedyś z Funduszu Sprawiedliwości, też nawróconego na demokratyczne i pro dzisiaj rządowe tematy z oskarżeniami wtedy wobec Ziobry, no to dzisiaj Kral może na sterydach być takim Mrazem właśnie.
2: Ale to wobec tego, okej, jeżeli, no umówmy się wobec tego, że chodzi o to, żeby skruszony gangster zaczął sypać na rzecz swoich oponentów politycznych. No jak tak ktoś przedstawi sprawę, że Giertych nie stroi się w piórka mecenasa, który broni klienta, tylko jako polityk Platformy chce doprowadzić do tego, żeby skruszony gangster sypał na konkurencję polityczną. Tak postawienie sprawy jest po męsku postawienie sprawy, ale Giertych przejawów męskości nie przejawia najczęściej w swojej działalności. Jeżeli rozumiemy, że to jest walka polityczna, proszę bardzo, będzie walczyć. Tak jak mówię, Rozwoju Plus to nie dotyczy, ale to jest brudna walka i gra o władzę, a nie o to, żeby wyjaśnić jakiś przestępczy proceder. A ja ciągle wracam do istoty. Za tym się kryją ludzie. To, że Giertych wojuje z Kaczyńskim od lat, to, że chce utopić PiS, okej, my stoimy z boku, ale ja widzę w tym wszystkim krzywdę ludzi, którzy stracili pieniądze. Często nawet na tak zwanym lewarze inwestowali z kredytem, inwestowali nieostrzeżeni o tym, że coś w tej zondzie krypto może się dziać niedobrego, a ponoć służby premiera, chociaż on sam to nawet przyznał, informowały, że to się dzieje. I ja mam taki zarzut. Chodzi o ludzi, no jakby no to, że Gierty chce walczyć z PiS-em, to nic nowego, ale to, że ludzie nie zostali ostrzeżeni, to to jest skandal, bo państwo nie zadziałało, po prostu.
1: No to teraz zmiana tematu, panie pośle. Dlaczego chcecie ufundować, cytuję, prezent dla koalicji 13 grudnia i zagrać w orkiestrze Donalda Tuska? No takie oskarżenia to nie moje w tej chwili oceny czy prowokacyjne pytanie, tylko no, dość poważne oskarżenie polityczne ze strony szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera, no, który mówi, że niepotrzebnie wchodzicie do tej gry o wicemarszałka w Sejmie, bo po prostu to jest jedna wielka gra przeciwko PiS-owi, którą za chwilę podejmie władza, a wy tylko temu przyklaskujecie.
2: No, ja nie chcę być tutaj złośliwy, bo cenię pana przewodniczącego. Natomiast no, ta fobia polegająca na tym, że tu Rozwój Plus to w ogóle powstał w celu wspierania Tuska i on w ogóle, każdy ruch to jest wspieranie Tuska. Znaczy na litość boską, tego się już słuchać nie daje od tych, można powiedzieć, wygibasów, to można naprawdę się połamać logicznych. Jak 3 lata nie zgłaszano kandydata na wicemarszałka, to było dobrze, był niepotrzebny ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy oczywistym było, że to my go zgłosimy, nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość również chce mieć takiego kandydata. Jego zgłasza teraz potrzebę, podczas gdy mając miejsce w tym prezydium, przez 3 lata tego nie robiło. No na litość boską, każdy z tych klubów, zarówno PiS, jak i Rozwój Plus, ma prawo do wicemarszałka. I my nie mówimy, że PiS gra z Tuskiem, kiedy zgłasza tego kandydata, więc no, wypraszamy sobie tego rodzaju insynuacje, że my, domagając się jako trzeci klub reprezentanta w prezydium, i tak było od zawsze, działamy na kogokolwiek rzecz. Nie, my działamy na rzecz demokracji i zwyczaju, który panował w tym parlamencie i zresztą wynika to z przepisów na wprost. Kluby mają prawo mieć reprezentanta w prezydium. Jesteśmy
1: no, ale
2: trzecim
1: słyszał pan
2: klubem.
1: Pewnie wicepremiera prosto. Gawkowskiego, który zasugerował, że więcej miejsc niż to jedno, które jest wakujące, nie będzie. No i tak naprawdę trzeba będzie się zastanowić, czy to miejsce dać PiS-owi, czy Rozwojowi Plus. No krótko mówiąc, będą chcieli was rozegrać, żebyście się pokłócili, najlepiej jeszcze na sali sejmowej, pożarli jeszcze bardziej niż to, co napisał Mariusz Błaszczak, a chłopaki i dziewczyny z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej będą siedzieć u góry w ławach rządowych i po prostu z was rechotać. Może ta cała gra nie jest warta świeczki? Czy ta funkcja będzie dla PiS-u, czy dla Rozwój Plus, czy nie będzie? Jakie to ma w sumie znaczenie?
2: Ja osobiście uważam, że to nie jest sprawa kluczowa i to jest racja, że posiadanie tego marszałka na rok przed wyborami, czy wicemarszałka, nie jest kluczową sytuacją, ale przysługuje nam, składamy wniosek. My również składamy wniosek o poszerzenie tego prezydium. Więc my nie chcemy też kogokolwiek pokrzywdzić w tym, że my moglibyśmy czyimś kosztem dostać tego wicemarszałka. Nie. Mówimy tak,

0: zrobić. I pewnie każdy inny kandydat niż pani marszałek Witek przeszedłby i takim wicemarszałkiem był. Więc to naprawdę nie pretensje do nas. My niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości składamy wniosek o to, żeby mieć reprezentanta nie kosztem PiS-u, tylko po prostu mieć reprezentanta w prezydium. Po prostu.
1: Policzył pan, ile lat przeżył pan w Prawie i Sprawiedliwości z legitymacją partyjną tej partii w kieszeni?
0: Tak, to było 12 lat.
1: No i nie szkoda tego czasu, panie pośle? No właśnie, szmat czasu. Zastanawiam się, czy warto było odchodzić tak na chłodno. Wiele osób z sercem, nazwijmy to po prawej stronie, politycznym sercem po prawej stronie, pyta dzisiaj, dlaczego oni się kłócą, czym tak naprawdę dzisiaj Morawiecki i jego ludzie mają się różnić od PiS-u, na którego przecież korzyść grali przez długie lata, poświęcając niemało zdrowia, pieniędzy, wysiłków. No przecież pan jest też tego przykładem. Całe łódzkie struktury, to przecież pan, kandydat w wyborach na prezydenta Łodzi, walka z niezłym wynikiem do Europarlamentu. Dlaczego poszliście na swoje? Nie mogliście się dogadać jednak?
0: Się kończy i coś zaczyna. W tym przypadku zaczyna i kończy w tej kolejności. I myśmy wielokrotnie próbowali wpłynąć na organizację, na Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona zmierzała w konkretnym kierunku. Znaczy, żeby nie posługiwać się metodami, nie działać tak samo jak 10-12 lat temu. To, co robiliśmy, kiedy przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zacząłem pracować w Duda Pomocy, wspierałem Andrzeja Dudę i to mnie przyciągnęło do polityki, dzisiaj trzeba robić tylko zupełnie innymi metodami, a w Prawie i Sprawiedliwości nadal próbuje się, można powiedzieć, bić głową w ścianę, podczas gdy jakby efektu tego nie ma. Brakuje nam nowoczesnego, nowego, świeżego, innego, aktualnego, adekwatnego do dzisiejszych realiów działania politycznego. No nie można robić konferencji, konwencji dokładnie tak samo wyglądających i o tym samym przez 15 lat i uznawać, że zawsze będzie się wygrywało wybory. Ta radykalizacja. Ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, w którym w 2015 roku Antoniego Macierewicza schowano na wybory, dlatego że wtedy uznano, że był on obciążeniem i prezentowano w ogóle zupełnie innego, wtedy pamiętam pana Gowina na szefa MON-u, bo uznano, że pan Macierewicz może być jakby szkodliwy z punktu widzenia takiej prezentacji w kampanii wyborczej. Dzisiaj takiej refleksji nie ma. Co się zmieniło od tamtego czasu, że takiej refleksji nie ma? Więc my chcemy działać racjonalnie, to znaczy podejmować decyzje polityczne, które doprowadzą nas do sukcesu, a radykalizacja, ściganie się z Konfederacją, nie zwracanie uwagi na to, że niektórzy ludzie rażą wręcz w polityce i nie powinni funkcjonować na pierwszym froncie, spotyka się z całkowitą obojętnością, to znaczy nie ma takiej refleksji. Nie da się wygrać w ten sposób żadnych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jakby każdy też, będąc w polityce 30-40 lat, lubi powtarzać stare mechanizmy, bo one kiedyś działały, ale jakby już nigdy nie zadziałają. Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra tymi metodami i działając w ten sposób. No i myśmy próbowali od wewnątrz, próbowali nakłaniać, namawiać. Były koncepcja dwóch płuc. Chcieliśmy inaczej działać. To prawie się udało, w tym sensie, że Jarosław Kaczyński to akceptował, ale jakiś zwrot nastąpił. Jacek Sasin przekonał, że lepiej Prawo i Sprawiedliwości będzie bez Mateusza Morawieckiego, całej tej grupy. Jak to się skończyło? Widzimy sondaże po 17%, my już przeszło 8%. No ale jednak to, zdaje się, my mieliśmy rację wobec tej sytuacji. Najpopularniejszy na prawicy kandydat na premiera Mateusz Morawiecki z 4-krotnie wyższym poparciem niż Przemysław Czarnek. No nie chcieliśmy dowodzić na faktach, że mieliśmy rację, ale niestety no, wyszło na nasze po prostu.
1: A nie jest trochę tak, że dzisiaj ta rozdrobniona prawica na no przynajmniej 4 listy, bo na tyle się zanosi, czyli i Rozwój Plus, i PiS, i dwie konfederacje, że to rozdrobnienie oferty, co prawda, bo będzie zróżnicowane, ale koniec końców metoda Donta liczenia głosów jest taka, że może skończyć się to trzecią, a w zasadzie już czwartą kadencją premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera?
0: Wydaje się, że za wcześnie jest, żeby rozsądzać to, czym to się może skończyć, bo nie wiemy, jaki będzie jakby rozwój sytuacji. My jakby czujemy, że dzisiaj wiele osób, które nie chciało przyjść do PiS-u, które wiele lat było przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie są skłonne, nawet nie będąc niezadowolonymi z rządów Donalda Tuska, nie są skłonni przyjść do PiS-u. I my to widzieliśmy, czuliśmy. Na żadną imprezę, na żadną

0: konferencję żadnego eksperta nie można było pozyskać, bo oni z PiS-em nie chcą mieć nic wspólnego. A do Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdą, chcą rozmawiać, nawet ci, którzy z nami się nie zgadzają. I wydaje nam się, że przyciągamy ludzi, którzy zostali wypchnięci z polityki, którzy nie chcą być w klincze popisu. I ja bym nie, jakby tej tezy nie postawił jako pewnik, że D'Hondt tu jest jakby wyroczną i tylko D'Hondt wygrywa, ale przy PiS-ie może być tak, że część jakby poważna grupa w ogóle nie dojdzie do Prawa i Sprawiedliwości i tracimy tę część elektoratu i równoważymy tą stratę wynikającą z D'Hondta i może się okazać, że łącznie będziemy mieli większe poparcie niż będąc razem w ramach jednego ugrupowania takiego wąskiego, ciasnego, mówię tu zarówno o liczebności, jak i o myśleniu w dzisiejszym Prawa i Sprawiedliwości.
1: To na koniec pytanie techniczne. Kongres, na którym powołacie już partię, to będzie 15 października, czy jest jakaś inna data, no i jak będziecie się nazywać? Rozwój Plus to już będzie ta nazwa, której powinniśmy się wszyscy uczyć, czy coś innego smażycie dla wyborców?
0: Nazwa będzie inna, jak zakładam, dzisiaj mamy takie myślenie, więc będzie inna. No oczywiście, no nie mogę jej tutaj zdradzić, przy szacunku do pana redaktora i szanuję, ale to musi być informacja przedstawiona właśnie
1: Surprise.
0: Wtedy. Tak, i to będzie rzeczywiście połowa października, sobota, połowa października, będziemy gotowi. Będzie bardzo ciekawie, bo i nazwa, i ludzie, i punkty programowe, to wszystko będzie elementem zaskoczenia.
1: No to czekamy na połowę października. Na razie stawiamy kropkę. Eurodeputowany Waldemar Buda. Rozwój Plus, przynajmniej na razie. Tak nazywa się ruch premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję pięknie, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Chciałem wybrać jedno ze starszych nagrań Johna Coltrane'a i myślę, że wielu z moich szanownych słuchaczy nie znało go wcześniej. Pochodzi ze wspólnej płyty pianisty Teda Damerona i Johna Coltrane'a Mating Call, nagranej w listopadzie 1956 roku, wydanej przez wytwórnię Prestige w marcu 1957. Skład: Ted Dameron fortepian, John Coltrane saksofon tenorowy, John Simons kontrabas, Philly Joe Jones perkusja. Ballada nazywa się Soul Train, jest kompozycją Damerona, jak wszystkie na tej płycie. Piękna interpretacja, pełny okrągły ton saksofonu Coltrane'a, idealnie czysty. Interpretacja, która wydawałoby się mogła przyczynić się do większego zainteresowania tą balladą innych jazzmenów, a jednak nie przyczyniła się. Być może ci inni onieśmieleni zostali tym wykonaniem. Ten wstęp zasugerował muzykę Johna Coltrane'a i rzeczywiście tak będzie w dzisiejszym naszym spotkaniu na antenie. Jednak sięgam po zarejestrowaną muzykę niemal dokładnie 40 lat po śmierci mistrza, bo 22 czerwca 2007, a Coltrane zmarł 17 lipca 1967 roku. Przyniosłem, proszę Państwa, płytę, która nazywa się Compassion, The Music of John Coltrane. Firmują ją dwaj saksofoniści, można powiedzieć prawdziwe kolosy współczesnego saksofonu, Dave Liebman i Joe Lovano. Historia powstania tej płyty była taka. W 2007 roku prowadzący audycję jazzową w BBC Radio 3, ta audycja nazywała się Jazz on 3, zwrócili się do Dave'a Liebmana z propozycją nagrania programu, sesji poświęconej wyłącznie muzyce Coltrane'a. To z okazji zbliżającej się wtedy 40. rocznicy jego śmierci. Zasugerowano, aby tych nagrań dokonał Liebman z udziałem swojego aktualnego zespołu o nazwie Saxophone Summit. Zespół ten Liebman współprowadził wówczas z saksofonistami Joe Lovano i Ravi Coltrane'em. Ravi Coltrane jest oczywiście synem Johna Coltrane'a i Ellis Coltrane. Jest znakomitym saksofonistą. Nawiasem mówiąc, Ravi zastąpił w tym zespole zmarłego w styczniu 2007 Michaela Breckera. Pochwalę się, że na koncercie Saxophone Summit z udziałem Breckera miałem przyjemność być. Wracając do historii nagrania, obok saksofonistów Dave'a Liebmana, Joe Lovano i Ravi Coltrane'a, Saxophone Summit uzupełniała sekcja. Phil Markowitz fortepian, Cecil McBee kontrabas i perkusista Billy Hart. Przyznacie nazwiska wszystkich słuszne. Okazało się, że w tej sesji, zwołanej trochę na prędce, nie mogą wziąć udziału Ravi Coltrane i basista Cecil McBee. W takim układzie muzycy postanowili, że nie będą już szukać trzeciego saksofonisty, natomiast Cecila McBee zastąpi inny wspaniały basista, Ron McClure. W takim doborowym składzie odbyła się sesja w studiu wspomnianego BBC Radio 3. Wspomnianej już daty 22 czerwca 2007. Taśmy z nagraniami tej sesji oczywiście zachowano i 10 lat później, w 2017 roku, amerykańska firma Resonance Records postanowiła wydać nagrany 10 lat wcześniej materiał na płycie, już z okazji 50. rocznicy śmierci Johna Coltrane'a. I za chwilę muzyka z tej płyty zacznie rozbrzmiewać w audycji Bliżej Jazzu Radia Nadzieja.
Od razu muszę powiedzieć, że Dave Liebman i Joe Lovano dokonali niezwykle odważnej rzeczy. Postanowili bowiem wybrać utwory z trzech okresów twórczości Coltrane'a. I tak otwiera płytę kompozycja, jak wszystkie Coltrane'a, zatytułowana Locomotion, pochodząca z albumu Coltrane'a Blue Train, wydana przez Blue Note, 58 rok. Świetna kompozycja. Z pewnością można odnaleźć w niej zalążki późniejszych dzieł Train'a. 12-taktowy blues, potem 8 taktów chromatycznie opadających septymowych akordów As7, G7, Gs7, F7. Liebman i Lovano są mistrzami bluesa i to wyraźnie słychać. Oni tu jakby walczą ze sobą wzajemnie, nawet podjudzają się. Przepyszne granie.

Następną pozycją na tej niezwykłej, przyznacie państwo, płycie jest piękne połączenie dwóch ballad. Pierwsza jakby część tego nagrania to Central Park West, pochodząca z płyty Coltrane's Sound, wydanej przez Atlantic w 64 roku, ale nagrana została w roku 60. Saksofoniści podzielili się, bo w całości wykonuje ją Lovano swoim charakterystycznym tonem na tenorze. Druga część tego nagrania rozpoczyna się niemal dokładnie w połowie. To śliczny temat Dear Lord. Wykonuje go Liebman na sopranie. Również posiada bardzo charakterystyczny ton. Dear Lord umieszczona jest w oryginale na płycie Transition, wydanej przez Impuls już po śmierci Coltrane'a w roku 70. Muzyka do niej zrealizowana została w 65 roku. Mimo, że ballada nagrana została stosunkowo późno, jest w pełni diatoniczną kompozycją wykonana przez Dave'a Liebmana w klimacie pełnego uduchowienia.

Następne trzecie nagranie na płycie Compassion, The Music of John Coltrane, bo Przemek słusznie chyba zwrócił mi uwagę, że zapomniałem o tytule płyty. Więc następne nagranie reprezentuje środkowy okres twórczości Coltrane'a, tak zwany okres modalny, czyli jego zainteresowanie skalami kościelnymi, które właśnie nazywane są modalnymi. Kompozycje powstałe w oparciu o te skale tworzą zupełnie unikalny, charakterystyczny nastrój. Ale to z jednej strony, bo z drugiej Coltrane fascynuje się też tak zwaną muzyką świata. Powstają takie jego kompozycje jak India, Brazilia, a jeszcze wcześniej kompozycja Olé, która ukazuje się na albumie w ten sposób zatytułowanym, wydanym przez Atlantic w 1961 roku. Coltrane, komponując Olé, użył jednej ze skal modalnych, dokładnie jest to skala frygijska. Bardzo ciekawie została opracowana ta kompozycja przez Liebmana, Lovano, nie wiem, może jeszcze muzyków z sekcji. W każdym razie nie jest to zaznaczone na okładce płyty ani w dołączonej wkładce mini książeczce. Rozpoczyna się utwór bardzo egzotycznie. Dave Liebman zaczyna na drewnianym flecie C. Po chwili dołącza do niego Joe Lovano na specjalnym flecie szkockim, używanym w muzyce celtyckiej. Trop celtycki jest wyraźniejszy, gdy usłyszymy drgania strun fortepianu, najprawdopodobniej wzbudzone ręką, co nasuwa skojarzenia z celtycką harfą. Ale co dzieje się później? Otóż słyszymy wyraźnie charakterystyczne motywy słynnej La Fiesty Chica Corea. Wyraźne. Dla mnie zagadka tylko, dlaczego nie zostało to nigdzie zaznaczone na okładce płyty czy w wspomnianej mini książeczce. Być może jakieś powody związane z prawami autorskimi stały na przeszkodzie. Nie wiem. W każdym razie nagranie jest wspaniałe. Tym bardziej, że usłyszymy cudowne solowe wypowiedzi. Najpierw pianisty Phila Markowica, potem Joe Lovano na tenorze i po nim Dave Liebman na sopranie. Po repryzie tematu pozostanie jeszcze kontrabasista Ron McClure w zupełnie solowym jakby uspokojeniu i zarazem przygotowaniu słuchacza do następnej, innej w charakterze kompozycji.

wspaniałe jest to solo basowe Rona McClure'a. W jednym z wywiadów pięknie mówił on o swojej miłości do muzyki Johna Coltrane'a. Wspominał ukazanie się płyty Coltrane'a Blue Train w 1957 roku. Ron McClure miał wówczas 16 lat. Mówił, że ta płyta zmieniła wówczas jego życie. Wspominał też nagrania Coltrane'a z Milesem Davisem, szczególnie od Working po Kind of Blue. Jak określił to McClure, te nagrania wciągnęły go i pomogły ukształtować określoną koncepcję jazzu dla niego jako młodego basisty. Wracamy do muzyki. Przypominam muzyki z płyty Compassion, The Music of John Coltrane, firmowanej przez saksofonistów Dave'a Libmana i Joe Lovano. Przed nami czwarty utwór z niej. To wspaniałe, przestrzenne wykonanie kompozycji, oczywiście Coltrane'a, Reverend King z płyty Coltrane'a Cosmic Music, wydanej przez Impuls już po śmierci Coltrane'a w 1968 roku, ale nagranej w roku 1966. Wspaniale brzmi to duet autorów płyty. Libman gra na flecie, a Lovano na klarnecie altowym.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.
2: Dave Liebman, saksofon tenorowy, sopranowy, flet prosty, flet C. Joe Lovano, saksofon tenorowy, aulochrom. Ten instrument jeszcze nie zabrzmiał w prezentowanych nagraniach, ale usłyszymy go. Lovano grał jeszcze na klarnecie altowym i szkockim flecie. Tak nazywa się ten instrument, szkocki flet, bo używany jest w Szkocji, również w Irlandii. Ale identyczny instrument używany jest też w Słowacji. Jest tam popularny. Nazywa się koncowka. Phil Markowitz, fortepian, Ron McClure, kontrabas, Billy Hart, perkusja. Cztery nagrania usłyszeliśmy z płyty Compassion, The Music of John Coltrane. Pozostałe dwa zaprezentuję za tydzień. Album firmują Dave Liebman i Joe Lovano. Muzyka do niego nagrana została 22 czerwca 2007 z okazji 40. rocznicy śmierci Coltrane'a. Płytę jednak wydano z okazji 50. rocznicy śmierci geniusza jazzu w 2017 roku. Wydała wytwórnia Resonance. Jak mówiłem, pozostałe dwa nagrania zaprezentuję za tydzień, a teraz sięgam po oryginalnego Coltrane'a. Płyta, która według słów Rona McClure'a zmieniła jego życie. Blue Train, nagrywana we wrześniu 57, wydana w 58 przez Blue Note. Z niej kompozycja Coltrane'a Lazy Bird. John Coltrane, saksofon tenorowy, Lee Morgan, trąbka, Curtis Fowler, pluzon, Kenny Drew, fortepian, Paul Chambers, kontrabas, Philly Joe Jones, perkusja. To było 1277 wydanie Bliżej Jazzu. Siódme wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewczyn.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Uwaga! Mieszkańcy Małkinii i okolic. Informujemy, że przychodnia lekarza rodzinnego MacMed przy ulicy Biegańskiego 3 w Małkinii Górnej działa nieprzerwanie i zaprasza pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Przychodnia zapewnia świadczenia medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej zgodnie z dotychczasową organizacją pracy. Więcej informacji pod numerem telefonu 29 745 56 52. Zapraszamy do przychodni MacMed w Małkinii Górnej.
0: Po reklamie.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. W uroczystość Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej na Jasnej Górze odprawiona została wieczorna msza święta w intencji Częstochowy i archidiecezji częstochowskiej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
2: Każdy z nas jest zapewne pełen podziwu dla patronki dnia dzisiejszego, Maryi Matki Chrystusa i Kościoła, która wybrała to miejsce, to miasto, aby od pokoleń nie tylko stanowić o jego charakterze, ale by stało się znakiem zjednoczenia z Chrystusem i jedności Polaków, zarówno w kraju ojczystym, jak i poza jego granicami.
1: Nawiązując do nauczania świętego Jana Pawła II, metropolita częstochowski rozważał także znaczenie prawdy w życiu człowieka i społeczeństwa. Pytał, czy lepsza jest prawda, nawet ta najbardziej wymagająca, czy też pozór prawdy, który stwarza jedynie złudzenie poprawności moralnej.
2: Jak uczył nas święty Jan Paweł II, trzeba rozważyć, co jest większym brzemieniem, ciężarem. Czy prawda, nawet najbardziej wymagająca, czy też pozór prawdy, stwarzający złudzenie poprawności moralnej. Odchodzenie od prawdy nie jest żadną tendencją rozwojową, podkreślił papież, i nie może być uznane zamiarem etycznego postępu ludzi.
1: We wczorajszej Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, w tym pierwszy zastępca prezydenta Częstochowy, radni, liczni kapłani z całej archidiecezji częstochowskiej oraz mieszkańcy miasta.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Apelujemy do wierzących i niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich przede wszystkim ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, napisali członkowie Rady Stałej Biskupów w apelu w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego.
3: Biskupi zauważają, że w ostatnim czasie media opisują przypadki narastającej agresji, do której dochodzi między Ukraińcami i Polakami. Wszystkie te zdarzenia, niezależnie od tego, czy mają podłoże narodowościowe, chuligańskie czy kryminalne, są godne potępienia. Podkreślają i przypominają ogromną skalę wsparcia okazywanego uchodźcom z Ukrainy po wybuchu pełnoskalowej wojny. Biskupi wierzą, że mimo trudnych incydentów rany mogą się zabliźnić, a ponad nimi staną wzajemny szacunek i pojednanie, i apelują o szukanie go w relacjach polsko-ukraińskich, a także o uczciwy dialog historyczny i niepodsycanie argumentów narodowościowych wrogich komukolwiek. Do władz państwowych zwracają się z apelem o skuteczniejsze zapobieganie incydentom o charakterze narodowościowym przy równoczesnym zapewnieniu przestrzegania prawa przez wszystkich, którzy znajdują się na terenie naszego kraju.
1: Relacjonował Kacper Kowalczyk.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Zbliża się 46. rocznica porozumień sierpniowych podpisanych przez Solidarność z ówczesnymi komunistycznymi władzami Polski. Z tej okazji parafia pod wezwaniem świętego Wojciecha w Wyszkowie zaprasza do obejrzenia wystawy zawierającej pamiątki z tamtego okresu. O tym, w jakich dniach będzie można oglądać wystawę, mówi ksiądz proboszcz Roman Karaś.
4: Parafia świętego Wojciecha zaprasza na wystawę z racji podpisania porozumień sierpniowych 46 lat temu, które podpisała Solidarność z rządem. Wystawa będzie w Dolnym Kościele. Uroczyste otwarcie wystawy będzie w najbliższą niedzielę 30 sierpnia o godzinie 9. Wystawa będzie czynna przez najbliższe 2 tygodnie. Zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież szkolną, by zapoznać się z tą wystawą. Jest tam bardzo dużo unikalnych eksponatów pochodzących ze zbiorów świadków tamtego czasu, okresu działalności solidarnościowej.
1: Inaugurację wystawy poprzedzi msza święta o godzinie 8.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Świat nie poznał cię, ja jestem częścią tego świata, ludzkie życie oparte jest na paru datach, otwieram oczy, widzę tamte dobre chwile. To było nie tak dawno, dziś wspominam je tak mile. Wiem, że zbyt często muszę uczyć się na błędach. Wieczorem co dzień proszę, byś tych błędów nie pamiętał. Gdy przyjdzie świt, czy jeszcze zdążę się obudzić? Pytanie, ile razy trzeba odejść, by powrócić?

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież zapewnia o modlitwie i duchowej bliskości z mieszkańcami Nepalu, dotkniętymi tragicznymi powodziami. Rodzina ma kluczowe znaczenie w walce z uzależnieniami, powiedział Leon XIV podczas audiencji dla uczestników spotkania Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma pożytku, mówił kardynał Grzegorz Ryś podczas Eucharystii przy grobie świętego Jana Pawła II. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Gwałtowne powodzie błyskawiczne w Nepalu spowodowały ofiary śmiertelne i rozległe zniszczenia. Na terenach dotkniętych żywiołem trwa akcja ratunkowa. W związku z tragedią papież skierował telegram kondolencyjny podpisany przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
2: Ojciec Święty poleca dusze zmarłych miłosierdziu Wszechmogącego i przekazuje wyrazy głębokiego współczucia pogrążonym w żałobie. Zapewnia o swojej duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią. Modli się także za służby ratunkowe, zaangażowane w trwającą akcję i dla wszystkich prosi o Bożą pomoc i opiekę. Czytamy w telegramie.
1: Problem narkotyków i werbowania młodych przez grupy przestępcze był tematem trzydniowego spotkania w Watykanie zorganizowanego przez Papieską Komisję do Spraw Ameryki Łacińskiej. Jego uczestników przyjął Leon XIV. Papież wskazał, że walka z uzależnieniami wymaga współpracy Kościoła, nauki i organizacji międzynarodowych, a osobom dotkniętym tym problemem potrzebna są obecność, troska i odbudowanie więzi rodzinnych.
3: La familia, que el Concilio Vaticano II la llamó justamente Iglesia Doméstica.
4: Rodzina, którą Sobór Watykański II słusznie nazwał kościołem domowym, jest miejscem, w którym pielęgnuje się życie, otacza się je troską i ukierunkowuje ku przyszłości. Nie ma lepszej profilaktyki przeciw narkotykom niż dobra rodzina. Obecnie jesteśmy świadkami cierpienia wielu rozbitych rodzin z powodu zażywania narkotyków, przemocy, wciągania dziecka w działalność przestępczą, ubóstwa czy braku możliwości, które spychają ludzi na margines.
1: Także dziś papież przyjął na audiencji arcybiskupa Tomasza Grysę, nuncjusza apostolskiego Ugandy. W portalu Vatican News publikujemy także relacje na temat ostatniego dnia wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie oraz wywiad z kardynałem Pierbattista Pizzaballa na temat sytuacji na zachodnim brzegu. Wielu Polaków uczestniczyło dziś we mszy świętej przy grobie Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył kardynał Grzegorz Ryś, a koncelebrowało ją około 60 kapłanów. W homilii metropolita krakowski nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o słudze wiernym i roztropnym, zatrzymując się nad znaczeniem służby drugiemu człowiekowi.
5: Na próżno żyje ktoś, z kogo nie ma nikt żadnego pożytku. Chcesz żyć dla innych, ale w postawie tego, kto jest niewolnikiem wobec ludzi, o których wiesz, że noszą w sobie niesłychaną godność, bo należą do Bożej rodziny. Wiesz, komu służysz. Sługa to jest ktoś czuwający, kto potrafi się skupić na tym momencie. I to w taki sposób, żeby ten moment mógł pożywić innych.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Ludzie prości i

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Paweł Majewski. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pani poseł Bogumiła Olbryś z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, pani poseł.
3: Witam serdecznie wszystkich Państwa.
2: Pani poseł, zacznijmy od tematu, który chyba jest najbliższy wszystkim Polakom, bo chodzi o portfele. Czy system podatkowy w Polsce w ogóle potrzebuje pani zdaniem jakichś zmian? Bo według obecnie rządzących zmiany są potrzebne i rząd chce zwiększyć drugi próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych, wprowadzić stawkę pośrednią, czyli 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy. 3,5 miliona podatników ma na tym skorzystać. No więc chyba krok w dobrą stronę, pani poseł.
3: Dzień dobry Państwu. No, jaki krok w dobrą stronę? Drodzy Państwo, próg podatkowy 120 tysięcy rocznie do 130 to jest po prostu kropla w morzu potrzeb.
2: Może na więcej nie stać Polski.
3: Polskie stać. To właśnie prawica wymyśliła i zrealizowała pakiet socjalny dla rodaków. To jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. To właśnie prawica pomogła emerytom i rencistom a propos 14 emerytury czy 13. Wiele takich spraw, które zrobiła. Ale wracając do podatków. Panie redaktorze, na tę sytuację nie skorzystają z tej sytuacji ogromne grupy zawodowe, chociażby jakby nauczyciele. Nie skorzystają z tego wymysłu administracja publiczna. Nie skorzystają, chociażby pewnie państwo też nie skorzystacie z tego progu
2: ale
3: podatkowego.
2: Ale niektórzy nauczyciele skorzystają, tacy, którzy zarabiają
3: no nie,
2: większe
3: tylko się
2: pieniądze.
3: Wie pan, co się go zmieni, że jeden miesiąc się wydłuży, że będą mieli większe zarobki, a już w następnym miesiącu, to jest ostatni kwartał roku, będą już padać w te wyższe oprocentowanie. Panie redaktorze, bardzo dobrą propozycję ma właśnie Prawo i Sprawiedliwość, konkretnie pan profesor Czarnek. I propozycja 180 tysięcy rocznie.
2: Jako ten drugi próg.
3: Tak, jako ten drugi próg podatkowy. To jest konkretna propozycja dla Polaków. Mało tego, przy wspólnym opodatkowaniu, a wiemy, jak bardzo dużo rodzin rozlicza się wspólnie, tak zwanym PIT-em 37, to 360 do kwoty 360 tysięcy rocznie. To jest konkretne rozwiązanie, to jest konkretna propozycja i w to mieszczą się te grupy zawodowe, o których wcześniej mówiłam. Zwolnienie, pamiętamy o całej populacji naszej, zwolnienie emerytów, gdy dochody nie przekraczają 2,5, znaczy ta emerytura nie przekracza kwoty 2,5 tysiąca miesięcznie. Tak. Gdy przy minimalnej emeryturze to jest 1800 miesięcznie. Więc zobaczy pan, że ta propozycja profesora Czarnka jest zdecydowanie korzystniejsza. Na pewno pan mi zaraz zada pytanie, no ale skąd pieniądze?
2: Nie, ja zadam pytanie na początku, dlaczego nie wprowadziliście takich korzystnych zmian przez 8 lat?
3: Aha, dobre pytanie, bo wprowadzaliśmy inne zmiany, inne udogodnienia, inne uwarunkowania takie, które do dziś skutkują bardzo pozytywnie dla naszych rodaków. Zaczynając od populacji właśnie, zacznę od dołu, od emerytów, poprzez populację dzieci, dosłownie dzieci w grupach wiekowych dwulatków. Chociażby te pakiety żłobek, maluch plus i tak dalej, udogodnienia dla z powrotem powracających matek do pracy. Zobaczy pan, no nie da rady się wszystkiego zrobić, ale 26-latkowie zyskali, bo nie musieli płacić, tak?
2: No a potem głosowali i tak na koalicję, więc wam chyba
3: no, bo to
2: wyborczo niewiele to,
3: tak.
2: to dało.
3: Pani poseł, ale ma swoje prawa.
2: No właśnie, to może jest błąd, że
3: dużo wybaczam, ja jako nauczyciel dużo wybaczam, ale bardzo proszę młodość o refleksję i wydaje mi się, wie pan, to co mam, ja mam bardzo dużo osób, nawet taki mały klubik młodych przy moim biurze poselskim i powiem panu, że różowe okularki a propos całej zamarachy i 100 obietnic, ho, ho, ho, cóż szkodzi obiecać, drodzy państwo, naobiecywali i co? I z tego obiecania po prostu nic kompletnie nie wyszło.
2: Pani poseł, ale może właśnie nie trzeba jakichś specjalnych podatków dla emerytów, dla młodych i tak dalej, tylko jeden prosty system podatkowy dla wszystkich i o tym jakby chyba wszystkie partie zapominają, no bo teraz rząd chce jeszcze trzeci próg podatkowy wprowadzić, jeszcze bardziej te podatki skomplikować. Wy teraz chcecie niby, wy chcecie teraz upraszczać, ale jak rządziliście, to też tego nie robiliście. Dlaczego polscy politycy tak się boją ten system podatkowy uprościć? Jedna stawka liniowa. Co by było w tym złego, gdyby wszyscy płacili taką samą stawkę podatku? Wtedy bogacz i tak płaciłby dużo więcej niż człowiek biedny kwotowo.
3: Drodzy Państwo, to, co się dzieje w tej chwili właśnie, co rząd zaproponował, tą sytuację z podatkami ze 120 do 130, to nijak się ma, bo 85% naszych rodaków mówi temu rozwiązaniu wielkie, wielkie nie, bo zapomnieli właśnie, że ile mogą udźwignąć przedsiębiorca i chcą przerzucić tą sytuację podatkową na dużych przedsiębiorców. Duzi przedsiębiorcy
2: nie tylko, bo też na
3: dostali
2: tych, które
3: się... faktury, z którymi do dziś się borykają. Duzi przedsiębiorcy dostali takie obwarowania i takie bieganie po urzędach, że pół dnia tracą na załatwianie spraw. Ja mam co rusz w swoim biurze poselskim rolników, którzy suchej nitki nie zostawiają na tych różnych rozwiązaniach, że właśnie muszą mnóstwo czasu tracić, a po dopłat na przykład do paliwa i tak dalej. Siedzenie po godzinami z doradcami rolnictwa i tak dalej. Panie redaktorze, naprawdę, rząd nie myśli o naszych rodakach. I wrócę znów do tego pytania, które pan zadał i oscylujemy wokół podatków. Zobaczy pan, nikt nie pomyślał o tym, że jeśli nawet udźwigną ci duzi przedsiębiorcy udźwigną tą sytuację podatkową, to nikt nie pomyślał o tym, że to będzie przerzucone na konsumenta. No mamy drożyznę żywnościową, mamy drożyznę paliwową, więc abarut! Rząd se wymyślił, nie my was tak bardzo kochamy w cudzysłowie i przerzucimy to na tych gigantów, niech oni tu uszczuplą swój portfel i dadzą tym biedniejszym nacjom, biedniejszym rodakom guzik z tego, bo to jest nieracjonalne i duzi przedsiębiorcy nie udźwigną tego. Mało tego, oni nie będą inwestować. Mało tego, oni będą zwalniać po prostu ludzi z pracy. Nie będzie rozwijał się kapitał polski. Więc to się panu podoba? No, więc to rozwiązanie
2: to
3: podatkowe
2: czy mi się podoba,
3: rządu...
2: Ja tylko pytam o to, jak powinien wyglądać idealny system podatkowy w Polsce. Może gdyby był właśnie prosty...
3: W życiu jest pewne, są dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Jaki by nie był ten system podatkowy, to zawsze komuś się coś nie spodoba. To pewne. Ale to rozwiązanie, nawet ta żywa statystyka, ja bardzo lubię statystykę, 85% rodaków powiedziało temu rozwiązaniu rządowemu głębokie nie. A za rozwiązaniem właśnie PiS-u jak najbardziej są. Ponad 34 miliardy złotych by to rozwiązanie pisowskie kosztowało. I zobaczy pan, my zrobiliśmy analizy. Rząd tego nie zrobił. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało. Nie wiadomo, ile to będzie kosztowało tych dużych przedsiębiorców. I już mamy odpowiedź.
2: A kto zapłaci
3: tu
2: za wasze
3: zrobili,
2: propozycje,
3: załatwili sprawę analityczne nieporządnie. Ci tak zrobili, że właściwie w efekcie to przerzucone to będzie dalej na konkretnego konsumenta.
2: To wyjaśnijmy. 34 miliardy te propozycje PiS-u by kosztowały, gdyby
3: ewentualnie
2: zostały zrealizowane.
3: Tak, gdyby
2: z czego pokryć,
3: objął PiS władzę,
2: z czego pokryć
3: to
2: te 34
3: pierwsze,
2: miliardy?
3: Proszę pana, a chociażby z takiego... nie będzie takiego rozdawnictwa, jakim jest teraz. Kwestia 4,5 miliona to jest właściwa dana, bo jest to medialna dana. Otrzymała pani, która miała wspomagać powodzian. Gdzie to poszło? Na kolesiostwo. I widzi pan, 4,5 miliona złotych. Proszę pana, raz, dwa się uzbiera te
2: 34 miliardów. Brakuje.
3: Dobrze. I te jachty, wie pan, z KPO i tak dalej. Czemu to potrzebne? Na Mazurach tylko naklejki, takie malutkie, no musi być naklejka, tak? Że z jakich funduszy jest ta łódeczka, a łódeczka jest bardzo wypasiona.
2: Rząd się będzie bronił,
3: milionów.
2: Rząd się będzie bronił, że te jachty, co były na przebranżowienie, że jak ktoś miał na przykład restaurację, to się przebranżowił na jachty.
3: Na jachty restauracyjne, tak?
2: No, tacy byli podobno przedsiębiorcy.
3: Aha. Wie pan co?
2: Trzeba
3: zajmijmy
2: się
3: sprawami, które są bliżej człowieka, bo jachty to są dla tych, którzy naprawdę to jest, wie pan, to jest jakiś 1% chyba Polaków, który ma jachty po 2-3 miliony.
2: To żeby wprowadzić te wasze propozycje, no to musicie zdobyć władzę, musicie mieć większość w parlamencie. Od kilku dni bodaj Newsweek albo Onet, nie pamiętam teraz, podał taką informację, że prezes Kaczyński chciałby wspólnej listy całej prawicy do Sejmu. Czy to jest w ogóle realne i czy to by było skuteczne? Czy nieskuteczniejsze by było, żeby cztery partie startowały osobno? Bo był ostatnio sondaż, Instytut Polster dla Superekspresu zrobił, że taka wspólna lista prawicy, czyli PiS, Rozwój Plus, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej, miałaby tylko 43%, a taka lista tych grupowań rządowych plus partia Razem, partia Centrum i tam jeszcze kilka, miałaby ponad 50%, więc wtedy byście przegrali wybory. A i w każdym sondażu niemal partie prawicowe oddzielnie mają powyżej 50%. Może nie każdy wyborca Morawieckiego chce głosować na Brauna i odwrotnie.
3: Dobrze pan zauważył, panie redaktorze. Dokładnie tak. To są propozycje. W polityce zawsze są pewne rozważania, analizy, próby i tak dalej. No, do Senatu to jednomandatowe okręgi, może by to miało większy sens, prawda? Że wytypowanie jednego konkretnego...
2: No tak, bo w Senacie to dobrym, ale
3: takiego,
2: pan senacki
3: pokonał takiego kandydata, który by zrobił efekt wow, tak? Który by był w kafeterii ogromnego zaufania publicznego. Ja to tak obserwuję. Do Senatu. Ten pakt senacki, tutaj pan prezydent Karol Nawrocki jak najbardziej to popiera. Tak, ale wie pan to, na tą chwilę, jeszcze do tych wyborów, to tak ponad rok zostało.
2: No, niewiele, niedługo będą listy pewnie układane.
3: No oczywiście, tak, wie pan, listy się układają praktycznie w momencie uzyskania mandatu i się pracuje te 4 lata. No w moim wypadku 9 września będzie rok, jak uzyskałam mandat posła, nie żadnej posłanki, tylko posła Rzeczypospolitej.
2: Czyli co, pani poseł, taka lista wspólna do Sejmu, bo do Senatu to rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, jest sens, bo rywale zawsze ten pakt senacki mają i oni dzięki temu PiS pokonują. Więc tutaj PiS, powiedzmy, odpowiedziałby tym samym. Mm. Ale w Sejmie to chyba niekoniecznie byłoby korzystne dla was.
3: W Sejmie właśnie się, panie redaktorze, mniej mówi o tej wspólnej liście, bo tak pięknie się pan tu przygotował do naszego spotkania i te argumenty, które pan przytoczył naszym radiosłuchaczom, jak najbardziej są zasadne. Także to o tym się... Wie pan, to była taka luźna propozycja i na tą chwilę nie ma sprecyzowanej, jak to będzie, z kim w ogóle będzie ten pakt zawarty. No ja uważam, że na razie jeszcze trzeba szybciutko zrobić dobre analizy, patrzeć na tak zwane sondaże wyborcze i najlepiej obserwować jedną sondażownię, a nie kilka różnych, bo co otworzymy jakiś portal i chcemy się dowiedzieć, jakie są słupki poparcia dla jakiejkolwiek partii politycznej, to możemy tak 4 otworzyć i 4 są różne i granica błędu oscyluje sporo, bo czasami nawet do 4 punktów procentowych.
2: No poza tym, gdybyśmy patrzyli na sondaże, to Karol Nawrocki nie byłby prezydentem
3: różne.
2: Dzisiaj.
3: Dokładnie.
2: Więc może pani poseł, właśnie przejdźmy do tematu pana prezydenta Karola Nawrockiego. Zaprosił młodych do prezydenckiego ośrodka w Juracie i to ma być taka prawicowa konkurencja dla kampusu Polska, który też teraz startuje?
3: To nie ma być konkurencja. Pan prezydent, jak jest dużo ludzi w Polsce, który mówi, mam w sercu Polskę i Polaków. Wie pan co, ja jestem od roku w Sejmie i z całym szacunkiem do premiera, ale praktycznie nie słyszałam, żeby powiedział, coś robimy dla Polaków. Polska, Polacy, ojczyzna. Mi te hasła są bardzo drogie. I również pan Karol, pan Karol, pan prezydent Karol Nawrocki nie robi żadnej konkurencji. On to robi z serca, on to robi z zamiłowania do młodego człowieka, ponieważ dziś młodość jest troszeczkę pogubiona. Bombardowanie dezinformacjami w social mediach doprowadza do tego, że młody człowiek jest dezorientowany. I wydaje mi się właśnie, że to spotkanie ma służyć temu celowi, że jak najbardziej mają się przyjrzeć młodzi ludzie, a już za moment, bo o 20, co jest to spotkanie dwudniowe w Juracie, 29-30 sierpnia, spotkanie z panem prezydentem pod pięknym tytułem przyszłość.pl. Więc mamy ten akcent internetowy.
2: Ci młodzi mają być przyszłością, jak rozumiem.
3: Zawsze młodość jest przyszłością każdego państwa, tak, ale tylko dokończę. Mało, że pan prezydent, bo pierwsza dama, pani Marta, również się chce zaangażować i się zaangażuje w te działania. Ale jeszcze panu powiem, bo to jest ważne. Pan prezydent chce posłuchać młodych o ich problemach, pomysłach, oczekiwaniach. Chce zwrócić uwagę na takie bardzo ważne rozmowy, bo tam będą rozmowy, tam będą działania sportowe, atrakcje i różne atrakcje,
2: będzie
3: koncerty.
2: Na przykład.
3: Właśnie, I tu zobaczy pan
2: bardzo popularny
3: i jego kolejki do jego stacji benzynowej. A on powiedział, a ja zrobię tak i jest po 5,19. Można? Można. Naprawdę, wielki szacunek dla tego człowieka. Pan prezydent chce właśnie poruszyć przyszłość Polski i młodego pokolenia. Piękny temat. Polska tożsamość, o kulturze wartości, miejsce młodych ludzi w Polsce i najważniejsza sprawa. Bardzo mi się ten temat podoba. Bardzo.
2: To znaczy, jak...
3: Komu potrzebna jest Polska i kto potrzebny jest Polsce? Zobaczy pan. Komu? Komu?
2: Młodemu pokoleniu? Przede wszystkim Polakom, każdemu
3: oczywiście
2: Polakowi.
3: Oczywiście jest to takie z jednej strony prosta odpowiedź, ale ta odpowiedź na pewno ma podteksty. I tu jest szansa właśnie dla młodego pokolenia, żeby się w tym wykazała. Wizja z Polski, sprawy młodych i te sprawy najważniejsze. Zobaczy pan, jakie piękne tematy oscylujące właśnie wokół potrzeb, problematyki młodego człowieka, wartości, które są naczelną sprawą. Człowiek bez wartości to jest człowiek pogubiony. Więc będziemy, jeśli młody człowiek naznaczy sobie w życiu konkretne wartości, ja to zrobiłam w okolicach 16 lat jako młoda dziewczyna, gdy, no niestety, moja młodość to był socjalizm, gdy widziałam zło, a widziałam dobro. Byłam dumna, że miałam paru takich nauczycieli, którzy przemycali pewne cudne wartości i ja je chłonęłam. Mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież też popatrzy obiektywnie na ludzi, którzy są wartościowymi ludźmi. Dzisiaj świat jest wyzuty z autorytetów. Autorytety czasami są omylne. Okej. Ale młody człowiek musi, jest to operatywne słowo, musi. Warto by było, żeby młody człowiek właśnie pomyślał o tym systemie wartości. Jakimi wartościami chce wkraczać w kolejne lata swojego życia, rozwoju, pomyślał o swojej edukacji, o swojej przyszłości. Zobaczy pan, jakie piękne hasło.
2: Ale to pani poseł inaczej do tego podchodzi.
3: A jeśli powiem o tej konkurencji, to na tej konkurencji to tam wartością są piosenki z wulgaryzmami. No, hello. No,
2: pani poseł,
3: super.
2: Ale to pani mówi właśnie o tych wartościach. To przejdźmy może właśnie do tego, jak wygląda teraz polska edukacja. Za kilka dni początek roku szkolnego. Pani jako wieloletni pedagog, jako wieloletni dyrektor jednej ze szkół ma swoje zdanie, pewnie negatywne, podejrzewam, na temat reform pani minister Nowackiej. A może właśnie one nie są aż takie złe, jak wam się na prawicy wydaje? Bo, dlaczego? Zapytam o tę edukację zdrowotną, nieszczęsną, przeciwko której wszyscy protestują. A czy jest przeciwko czemu protestować? To tak prowokacyjnie zapytam, bo zajęcia przecież mają być nieobowiązkowe w tym module edukacji seksualnej i rząd mówi, że nie ma żadnych obowiązków, żadnych treści takich, które mogłyby być negatywne dla młodych ludzi. To przeciwko czemu właściwie protestuje prawa strona?
3: Ideologizację i indoktrynację mieliśmy w socjalizmie. A zakusy pani minister właśnie w tym kierunku szły, żeby wyzuć właśnie z tych wartości. Wie pan, już panu powiem. Najpierw użyję tego pięknego polskiego słowa dziękuję. Ogromne podziękowania dla wszystkich stowarzyszeń, rodzinnych stowarzyszeń, różnych fundacji, forum rodzicielskiego, forum edukacyjnego, że zrobiły wszystko, żeby właśnie pochylić się nad tą edukacją zdrowotną i wyrzucić te treści programowe, które właśnie będą szkodziły dzieciakom. Chociażby ta strefa, bo tam jest bardzo dużo w podstawie programowej, tam ponad 11 takich różnych bloków, sfer, nieważne. Ważne jest to, że ta edukacja, tak zwana zdrowie seksualne, jest wyrzucone.
2: Jest zobaczy nieobowiązkowa.
3: Pan, a cała debata chodziła o to, że od którego momentu należy dziecku przekazywać treści związane z seksualnością? Od którego momentu? Chyba nie chciałby pan, żeby pana dziecko było edukowane, nie wiem, w przedszkolu, czy w pierwszej klasie szkoły podstawowej na temat seksualności, na
2: ale
3: temat...
2: Ale to chyba nie będzie w tych młodych, nie w, tą w tych pierwszych klasach. To...
3: Nie, to jest od klasy... Edukacja zdrowotna jest od klasy czwartej do klasy ósmej podstawowej i jest w 2 lata w szkołach średnich. Bez względu na jakie roczniki, czy klasa pierwsza, druga, czy trzecia, czy czwarta. W każdym razie 2 lata jest na to, ma być poświęcone. Jeszcze raz wielkie dziękuję za właśnie przypilnowanie tej sprawy. To właśnie rolą dorosłych jest przypilnowanie, żeby nasze pokolenie było uczone rzeczy wartościowych. Tam na pewno znajdziemy coś wartościowego, bez dwóch zdań. Ale seksualizacja i ideologizacja dzieci to to nie w tą stronę właśnie zmierzało. I zobaczy pan, pani minister się wycofała. Te lekcje właśnie związane ze tą strefą seksualną są nieobowiązkowe. Jednak pani minister dopięła swego i rzuciła jednak tą edukację zdrowotną jako coś obowiązkowego. Obowiązkowe to wydaje mi się, że powinno być właśnie te rzeczy dotyczące systemu wartości, spostrzegania świata, który jest światem bardzo pięknym i bardzo niebezpiecznym. Uczenie młodego pokolenia, co jest w życiu ważne, a co jest nieważne. Nad czym trzeba się pochylać, a nad czym nie. Jakie masz predyspozycje? Preorientacja zawodowa. Dziś ludzie nie mogą jak omnibus wszystko, prawda? Powinna być bardzo mocno akcentowana sprawa dotycząca specjalizacji.
2: Tego nie ma teraz młody... w polskiej szkole?
3: Jest, ale powinien być większy akcent. Ale na to, o tym, czym zapomina pani minister, potrzebne jest co? Dofinansowanie. Dziś edukacja na przykład zawodowa bardzo dużo kosztuje. To jest całe wyposażenie, to są najnowsze technologie. To powinno być takim priorytetem. Zobaczy pan, nie ma nigdy pytania do szkół, co wam potrzeba. Jednemu potrzeba komputer, ale drugiemu potrzebna klasownia. Załóżmy, nie wiem, chemiczna, fizyczna, wecie by się przydała. I tak dalej, i tak dalej. Nie ma tych pytań, które oscylują w grę. Inaczej funkcjonuje i inne potrzeby może tak. Funkcjonuje to podobnie, bo w myśl litery prawa, czy oświatowego, czy o systemie oświaty. Ale są inne potrzeby. W szkole małej, wiejskiej inne potrzeby są w szkole takiej dużej.
2: No oczywiście, ale to jest jeden system państwowego szkolnictwa i też pewnie podejrzewam, że tam z Warszawy ministrowi ciężko jest sprawdzać bezpośrednio to, czego w której szkole nie ma, a pieniądze są jednak centralnie rozdzielane.
3: Proszę pana, jest takie coś jak media i można zadać ankietę i to zrobić, także tu nie widzę większej przeszkody, że takie pytania mogły być od niemalże żołobka.
2: Co, nie ma w ogóle takich pytań? Nie pyta ministerstwo?
3: Są ankiety, które, wie pan co, ja pamiętam, jak wypełniałam ankiety, to ta ankieta była tak zawiła, że spędzało się czasami 2 godziny na tą ankietę i właściwie po zakończeniu wpisywania do tej ankiety zadawałam sobie pytanie, ale właściwie o co chodzi i czemu to ma służyć.
2: Czyli co, znowu biurokracja?
3: Dokładnie tak. Pięknie pan to
2: tak
3: nazwał.
2: Tak jak w podatkach, tak samo w edukacji.
3: Dokładnie. Biurokracja, która niczemu właściwie po spędzeniu tych ponad 2 godzin przy tej ankiecie, dochodziłam do wniosku, że no dobra, i co to da? I co to da? Kompletnie nic. No, także to nie chodzi o taką ankietę, chodzi o konkretną, krótką ankietę, która, że szkole licealnej potrzeba to i to, że policjalnej, no takie bardziej przejrzyste rzeczy.
2: Jasne.
3: A jeszcze wrócę, panie redaktorze, bo to jest
2: mamy
3: szalenie
2: minutę,
3: ważne.
2: Pani poseł, także...
3: Już. Edukacja zdrowotna powinna być taką, powinna przebiegać taka porządna granica między właśnie tą edukacją zdrowotną a wychowaniem, które powinno, jeszcze raz użyję słowa, powinno być domeną i wartością czego? Rodziny. Bo w rodzinie się wszystko zaczyna.
2: I tutaj stawiamy kropkę, pani poseł. Naszym gościem dzisiaj była pani...
3: Już koniec?
2: Tak, pani poseł.
3: No dzisiaj nie, naszym... jeszcze zostały nam takie fajne tematy.
2: No niestety, może następnym razem. Dzisiaj naszym gościem była pani poseł Bogumiła Olbricht z Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję państwu pięknie. Jesteście świetną rozgłośnią. Pozdrawiam serdecznie. Miłego weekendu.
1: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: A teraz czas na rozmowę o watykańskiej dyplomacji i będzie o czym rozmawiać. To tylko brzmi tak oficjalnie i może nudnie, ale zaraz się Państwo przekonają, że sprawy są absolutnie wagi najcięższej. Przy telefonie Michał Kłosowski, watykanista, magazyn Wszystko, co najważniejsze, także współpracownik przewodnika katolickiego czy innych periodyków, których nie sposób tu wyliczyć. Dzień dobry, Michale.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: No właśnie, chciałem Cię zapytać, jak to jest, bo to, że szef CIA przybywa do Moskwy, rozumiem, znaczy nie jestem w stanie tego jeszcze dzisiaj rozszyfrować. Myślę, że nikt tak szybko nie jest w stanie rozszyfrować, ale jeśli widzę, że na spotkaniach w Moskwie tego samego czasu melduje się watykańska delegacja na czele z biskupem Gallagherem, no to zacząłem zastanawiać się, jak to jest i po co tak naprawdę Watykan dzisiaj, ludzie Watykanu, ludzie papieża Leona XIV meldują się na Kremlu na spotkaniu z Siergiejem Ławrowem.
3: Dwie szybkie informacje. Po pierwsze, te relacje dyplomatyczne między Watykanem a Kremlem, one cały czas trwają, mimo tej wojny, niszczącej rosyjskiej agresji na Ukrainę. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to arcybiskup Gallagher i też delegacja watykańska, również nuncjusz, przedstawiciele dyplomacji watykańskiej z Ławrowem rozmawiali. Ale to też dlatego, że Leon XIV na początku swojego pontyfikatu powiedział bardzo jasno, że jeżeli sytuacja będzie tego wymagać, on jest w stanie zaprosić do Watykanu zarówno stronę ukraińską, jak i rosyjską właśnie po to, żeby przeprowadzić rozmowy pokojowe, bo na tym zależy Watykanowi. To jest podstawowy cel watykańskiej dyplomacji, czyli służba człowiekowi, służba pokojowi, nieważne od tego, jak będzie to widziane w świecie. No i stąd, jak rozumiem, ta wizyta arcybiskupa Gallaghera w Moskwie, żeby porozmawiać nie tylko z Siergiejem Ławrowem, ale również z Jurijem Uszakowem, czyli z dwoma postaciami najważniejszymi dla rosyjskiej dyplomacji państwowej, Ławrow, i może nawet ważniejsze, prezydenckiej, czyli Uszakow.
2: No to rozumiem deklarację taką ogólną pod tytułem mury Watykanu są otwarte, gdybyście się chcieli dogadać, oczywiście pokój i to, żeby ludzie nie ginęli, jest absolutnie głównym celem chyba wszystkich, Watykanowi i papieżowi na tym na pewno zależy bardzo, bardzo mocno, ale wizyta w Moskwie, no to już nie jest tylko gotowość do prowadzenia rozmów, ale włączenie się w te rozmowy właśnie w Rosji. Jest to, no, delikatnie mówiąc, dla wielu kontrowersyjny ruch, żeby dzisiaj jak gdyby, trochę jak gdyby nigdy nic, może przesadzam teraz z tą oceną, ludzie Watykanu spotkali się przy jednym stole z Ławrowem. W sumie po co? Jaki twoim zdaniem jest tego cel? Czy gdzieś między wierszami coś się o tym mówi? Co się tam pichci i czego mogą dotyczyć takie rozmowy na Kremlu?
3: To jest najciekawsze w ogóle. No, arcybiskup Paul Gallagher jest Brytyjczykiem, a relacje brytyjsko-rosyjskie wszyscy znamy i wiemy, jakie jest spojrzenie z Londynu na
2: delikatnie
3: sytuację
2: mówiąc, nie najlepsze
3: w Moskwie. Nie najlepsze. Widać też po tych twarzach i oświadczeniach zarówno Gallaghera, jak i Ławrowa. Pierwsze, to utrzymywanie kanałów kontaktu jest czymś, co watykańską dyplomację od dawna bardzo charakteryzuje. Prawie 190 państw, z którymi Watykan otrzymuje relacje dyplomatyczne, plus Unia Europejska i Zakon Maltański, czyni watykańską dyplomację unikalnym narzędziem tak naprawdę w skali świata do podtrzymywania relacji i dialogu, bez których pokoju, a nawet rozejmu nie może w ogóle być. Więc myślę, że to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że arcybiskup Gallagher przyniósł bardzo jasne stanowisko też papieża tam do Moskwy, mówiąc, że ta wojna musi się zakończyć. To jest coś, co jest absolutnie oczywiste i to jest na pewno pewnego rodzaju deklaracja. Ale trzecia rzecz jest też taka, że oczywistością jest, że jeżeli mamy w jednego dnia wizytę Johna Radcliffe'a i arcybiskupa Paula Gallaghera w Moskwie, to jest przejaw dyplomacji poniżej pewnego progu, cichej, bardzo wrażliwej. Jaki może być jej cel? No, moje hipotezy są trzy. Po pierwsze jest taka, że prowadzone są rozmowy na temat jakiegoś rodzaju zawieszenia broni, co jest jedynie hipotezą oczywiście. Po drugie, druga hipoteza, te wszystkie rzeczy, które się ostatnio wydarzają, chociażby manewry NATO nad Kaliningradem, ale też głębokie uderzenia Rosji na Ukrainy na Rosję, ale też rosyjskie prowokacje wobec państw NATO sugerują możliwą eskalację działań po stronie rosyjskiej, więc to może być też ostrzeżenie zarówno ze strony Stanów Zjednoczonych, jak i Watykanu, mówiące: wiemy, co robicie, nie róbcie tego, bo to będzie miało swoje konsekwencje. No i trzecia rzecz, może być to bardzo neutralna próba podtrzymania kanałów komunikacji. W świecie, w którym język jest językiem agresji, Watykan jest doskonałym partnerem do rozmowy i do przekazywania komunikatów między zwaśnionymi stronami. Oczywiście no wszyscy pewnie by chcieli tego pierwszego rozwiązania, natomiast wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobne jest to rozwiązanie trzecie, czyli to, że trwają pewne rozmowy, o których my zbyt wiele nie będziemy wiedzieć, bo zarówno administracja Donalda Trumpa jest bardzo szczelna w tym wypadku, jak i Watykan jest bardzo szczelny. I mam takie poczucie, że jeszcze przez pewien czas możemy się nie dowiedzieć, co było tam tematem tych rozmów.
2: A co byś odpowiedział tym, którzy tak naprawdę postawiliby tezę, że o ile Amerykanie no siłą rzeczy muszą takie kontakty utrzymywać, czasem pogrodzić palcem, czasem docisnąć się, czasem odpuścić, no bo są trochę strażnikami pokoju światowego, nawet jeśli przez jakiś czas Donald Trump się od tej roli odżegnywał, ale zostawiam te dyskusje na boku. Natomiast no, od Watykanu może inaczej. Nie kojarzymy Watykanu, przynajmniej w takim powszechnym odczuciu, jako państwa, jako dyplomacji, która może być skuteczna. No bo w sumie jaki jest realny, namacalny skutek tego, że Watykan ma dzisiaj otwarte kanały z Moskwą dyplomatyczne?
3: Bardzo dużo.
2: No to bardzo chciałbym zmierzyć się z tym właśnie konkretnym pytaniem.
3: Tak, oczywiście. Oczywiście, już od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, bo tak to trzeba nazywać, Watykan pośredniczy między innymi wymianie jeńców. To nawet prezydent Zełenski dziękował, także strona rosyjska o tym mówiła. Wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją, w zasadzie między Rosją a Ukrainą. To jest pierwszy i podstawowy w ogóle bardzo wymierny efekt tego, że Watykan tam jest. To był 2023 rok, o ile mnie pamięć nie myli, końcówka. Kiedy prezydent Zełenski był w Watykanie, to była bardzo szybka wizyta faktycznie, ale po niej nagle mieliśmy wymianę jeńców między jedną i drugą stroną. I teraz potem obie strony dziękowały Watykanowi za to. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Druga sprawa, pomoc humanitarna, jaką Stolica Apostolska udziela w rejonach walk również. Konwoje, ciężarówki, kiedyś kardynał Krajewski, kardynał Czerny, w miejscach, w których toczą się walki. No to też by było niemożliwe, gdyby nie było dyplomacji i relacji międzynarodowych i relacji Watykanu z Kremlem. No to jest drugi bardzo wymierny, nawet nie cel, tylko efekt tej dyplomacji, pomoc ludziom na miejscu, która bez tej dyplomacji byłaby niemożliwa. Oczywiście no, ta wojna nie została zakończona mimo deklaracji, mimo zachęceń strony papieża Leona XIV, no, ale jednak te dwa bardzo wymierne aktywa cały czas się dzieją, czyli wymiana jeńców i pomoc humanitarna, która na tych rejonach jest po prostu możliwa. Dzięki temu, że ten dialog jest utrzymany.
2: A z perspektywy takiego codziennego zarządzania Stolicą Apostolską, jak wygląda, że tak powiem, werbunek do dyplomacji watykańskiej? Tam są świeccy, księża, no bo to, że arcybiskup Gallagher, no to jest jasne, ale, ale jak wygląda to na poziomie niżej? No bo rozumiem, że takie państwa jak Wielka Brytania, właśnie Stany Zjednoczone, nawet Polska, tak, mają dyplomatów. To jest jasne. A jak wygląda skład watykańskiej delegacji?
3: Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej jest uznawana na całym świecie za jedną z najwyżej stojących tego typu szkół w ogóle. To jest taka stara dyplomacja, w której oczywiście najwyższym możliwym zaszczytem jest bycie nuncjuszem w danym kraju. I to jest coś, przez co ta watykańska dyplomacja jest tak wysoko ceniona na świecie, nie tylko w krajach Zachodu, ale też właśnie w krajach takich jak Rosja, nawet Indie, w krajach, w których bardzo często krajowa dyplomacja nie działa, bo praca w służbie dyplomacji watykańskiej to jest bardzo długa edukacja, to jest Akademia Dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej, do której kierowani są wyłącznie, wybaczę tu za określenie, chyba najwybitniejsi duchowni, bo to są duchowni przede wszystkim, ponieważ sieć dyplomatyczna Stolicy Apostolskiej opiera się na nuncjaturach. W nuncjaturach, na czele nuncjatur stoją nuncjusze. Nuncjusze są zazwyczaj, muszą być w randze biskupa, czasem są to arcybiskupi, więc jest to też związane z hierarchią w kościele. Poniżej są księża oczywiście, więc to wszystko jest bardzo mocno powiązane w ogóle z samym systemem zarządzania Stolicą Apostolską, ponieważ nuncjatury odpowiadają bezpośrednio do tak zwanej tertia logia, czyli do spraw tego departamentu Stolicy Apostolskiej, odpowiada za relacje ze Stanami, z państwami. Arcybiskup Gallagher odpowiada bezpośrednio do sekretarza stanu i papieża, więc to jest coś, co jest bardzo blisko samego papieża jako takiego.
2: Jeszcze jedna sprawa a propos stanowiska, czy też podejścia już nie tyle dyplomacji watykańskiej, tylko teraz zejdziemy na poziom kościoła w Polsce. Chciałem cię zapytać o stanowisko, czy też apel Rady Stałej Biskupów w sprawie pojednania polsko-ukraińskiego, tym razem już zostawiając wojnę gdzieś w tle tej dyskusji. Apelujemy do wierzących i do niewierzących, do ludzi dobrej woli w Polsce o szukanie w relacjach polsko-ukraińskich ducha pojednania i chrześcijańskiej miłości, tak napisali członkowie Rady Stałej Biskupów w tym apelu. Myślę, że to jest coś, co się może przebić, czy to jest trochę tak, że to jest jazda obowiązkowa, mówiąc brutalnie i może trochę nieładnie, pod tytułem ta rada musi coś takiego napisać, a wszyscy wzruszają ramionami, bo do nikogo to dzisiaj nie trafia, ani do Polaków, ani do Ukraińców, którzy jedni i drudzy, mam wrażenie, trochę się okopali. Nie chcę tutaj fałszywego symetryzmu stosować, ale niechęć po obu stronach jest widoczna.
3: Jest na pewno rosnąca i to jest coś, co jest bardzo trudne. Natomiast polski kościół, od tej strony może zacznę, hierarchiczny, ma bardzo dobrą historię takich gestów pojednawczych. Nawet wystarczy wspomnieć ten list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczeni, prosimy o przebaczenie. To jest pierwszy wyjściowy punkt. Natomiast ten dzisiejszy apel można czytać na kilku poziomach, bo hierarchia kościelna, nasi biskupi, na przykład z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem, kardynał Ryś, ma bardzo dobre relacje. Ta zbiórka pieniędzy archidiecezji krakowskiej właśnie dla Kijowa na generatory prądu, to była rzecz arcy niesamowita, bo ta kwota, która na te generatory została zebrana, wskazuje na coś zupełnie innego niż przed chwilą sobie zadeklarowaliśmy. Nie? To znaczy ona wskazuje na to, że faktycznie my, Polacy, mamy świadomość, że Ukraińcom trzeba pomagać, bo bez niepodległej Ukrainy nie będzie niepodległej Polski, bo tak jak mówił Lech Kaczyński, właśnie Gruzja, Ukraina, państwa bałtyckie, później może i mój kraj. Natomiast ten komunikat jest niestety z drugiej strony jazdą obowiązkową w kontekście wiernych, bo tu jest kwestia komunikacji Kościoła w Polsce, która rzadko kiedy trafia już gdzieś niżej, a tak jak pokazała to ostatni sondaż Rzeczpospolitej, poglądy religijne Polaków coraz częściej zaczynają kształtować politycy i to politycy coraz bardziej zradykalizowani. Więc o ile na poziomie hierarchii te relacje biskupów są bardzo dobre, polskich, ukraińskich, nie tylko Światosława Szewczuka, ale też przecież pamiętajmy, że bardzo wielu biskupów na Ukrainie ma, czy w ogóle jest z polskich rodzin, czy z polskich korzeni, no to w kontekście wiernych często te apele się po prostu nie przebijają i niestety winna tu jest w dużej mierze komunikacja Kościoła dzisiaj w Polsce. I ten sondaż, niedawny sondaż przeprowadzony, no właśnie, na pewnej grupie Polaków pokazuje to bardzo dobrze, że mamy kłopot z tym, że poglądy religijne Polaków kształtować zaczynają politycy, a nie właśnie takie gremium jak Konferencja Episkopatu Polski.
2: No i tym nie najlepszym chyba, czy nie najbardziej optymistycznym zdaniem kończymy naszą rozmowę. Michał Kłosowski, Watykanista, wszystko co najważniejsze, magazyn. Dziękuję pięknie, Michale, za rozmowę.
3: Dobre dziękuję pięknie, do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Gość poranka.
1: A naszym gościem poranka jest europoseł Waldemar Buda, Rozwój Plus, premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie pośle. Były minister rozwoju w tym rządzie pana premiera Morawieckiego. Będzie o czym rozmawiać. Raz jeszcze dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Panie pośle, no ale zaczniemy od sprawy, która jest, jak to premier Tusk ujął, rozwojowa i zapowiada się na serial, czyli serial pod tytułem Zonda Krypto. Jak pan patrzy na całe to zamieszanie wokół ujawnianych przez kolejne media fragmentów zeznań albo SMS-ów pana Przemysława Krala, który, jak się wydaje, poszedł na współpracę z prokuraturą, no i sypie, nie boicie się na prawicy, także w otoczeniu premiera Morawieckiego, że to uderzy nie tylko w PiS czy w Konfederację, ale również w Rozwój Plus?
2: Znaczy, ta sprawa ma wiele wątków, ale od chyba głównego trzeba zacząć, że akurat członkowie Rozwój Plus nie mają nic wspólnego z tą sprawą. Żaden z naszych członków się nie kontaktował, nie spotykał, nie brał pieniędzy, nie znał. Mało tego, był przeciwny w ogóle lansowaniu kwestii krypto w ten sposób, jaki to wtedy miało miejsce. Więc my jesteśmy tutaj poza sprawą, można powiedzieć, i przyglądamy się temu. No ewidentnie widzimy, że poszczególne osoby mają jakieś sprawy do wyjaśnienia, ale też nie chcemy się nad tym pastwić. Ktoś gdzieś poleciał, ktoś coś załatwiał, niech opowie, jak to wyglądało. Natomiast mnie z punktu widzenia takiego zupełnie państwowego jako polityka, jakby to, że zegarek, no skandaliczny, ktoś też poleciał, okej, to są dawania reklamowe, TVN, TVP i Juventus Turyn również był sponsorowany i opłacany przez Zondę. Większość z tych podmiotów w ogóle była oszukana, nie wiedziała, kim jest pan Kral. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że mamy sytuację, w której premier polskiego rządu wychodzi i publicznie mówi, że pół roku wcześniej wiedział przed tym, jak wybuchła afera Zonda Krypto, wiedział o tej sytuacji i nie zawiadomił, nie poinformował, nie ostrzegł ludzi, obywateli, którzy mieli wpłacone tam pieniądze, żeby wyciągnęli te pieniądze, żeby nie wpłacali tych pieniędzy, żeby ostrzec, żeby udało się chociaż część tych środków odzyskać. I dzisiaj na białym koniu, jakby to jest dla mnie zupełnie niewyobrażalne, przychodzi wiceszef Platformy Obywatelskiej, wiceszef klubu Platformy Obywatelskiej i mówi, że z pełną dumą mówi o tym, że prowadzi sprawę największego aferzysty ostatnich 10 lat w Polsce, pana Krala, jest tego dumny i na tej podstawie władza chce rozliczać opozycję. No, pokręcenie pojęć, logiki, ale też jakiegoś takiego, można powiedzieć, etyki. No, jak można mieć dumę z tego, że polityk Platformy będzie dzisiaj bronił jako adwokat tego aferzystę największego w historii? No wyobraźcie sobie
1: państwo, jak to działa, bo jest nadzieja, że zacznie sypać na prawicę, że w całym tym toku postępowania może zdradzi jakiegoś SMS-a, jakieś połączenie, które pozwoli grillować prawicę i szczerze mówiąc w tej logice, no to Giertych może dowieść, tak jak dowiózł postać pana Mraza kiedyś z Funduszu Sprawiedliwości, też nawróconego na demokratyczne i pro dzisiaj rządowe tematy z oskarżeniami wtedy wobec Ziobry, no to dzisiaj Kral może na sterydach być takim Mrazem właśnie.
2: Ale to wobec tego, okej, jeżeli, no umówmy się wobec tego, że chodzi o to, żeby skruszony gangster zaczął sypać na rzecz swoich oponentów politycznych. No jak tak ktoś przedstawi sprawę, że Giertych nie stroi się w piórka mecenasa, który broni klienta, tylko jako polityk Platformy chce doprowadzić do tego, żeby skruszony gangster sypał na konkurencję polityczną. Tak postawienie sprawy jest po męsku postawienie sprawy, ale Giertych przejawów męskości nie przejawia najczęściej w swojej działalności. Jeżeli rozumiem, że to jest walka polityczna, proszę bardzo, będziemy walczyć. Tak jak mówię, Rozwoju Plus to nie dotyczy, ale to jest brudna walka i gra o władzę, a nie o to, żeby wyjaśnić jakiś przestępczy proceder. A ja ciągle wracam do istoty. Za tym się kryją ludzie. To, że Giertych wojuje z Kaczyńskim od lat, to, że chce utopić PiS, okej, my stoimy z boku, ale ja widzę w tym wszystkim krzywdę ludzi, którzy stracili pieniądze. Często nawet na tak zwanym lewarze inwestowali z kredytem, inwestowali nieostrzeżeni o tym, że coś w tej zondzie krypto może się dziać niedobrego, a ponoć służby premiera, chociaż on sam to nawet przyznał, informowały, że to się dzieje. I ja mam taki zarzut. Chodzi o ludzi, no jakby no to, że Gierty chce walczyć z PiS-em, no to nic nowego, ale to, że ludzie nie zostali ostrzeżeni, to to jest skandal, bo państwo nie zadziałało, po prostu.
1: No to teraz zmiana tematu, panie pośle. Dlaczego chcecie ufundować, cytuję, prezent dla koalicji 13 grudnia i zagrać w orkiestrze Donalda Tuska? No takie oskarżenia to nie moje w tej chwili oceny czy prowokacyjne pytanie, tylko no, dość poważne oskarżenie polityczne ze strony szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Mariusza Błaszczaka, byłego wicepremiera, no, który mówi, że niepotrzebnie wchodzicie do tej gry o wicemarszałka w Sejmie, bo po prostu to jest jedna wielka gra przeciwko PiS-owi, którą za chwilę podejmie w

0: ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy oczywistym było, że to my go zgłosimy, nagle okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość również chce mieć takiego kandydata. Jego i zgłasza teraz potrzebę, podczas gdy mając miejsce w tym prezydium, przez 3 lata tego nie robiło. No na litość boską, każdy z tych klubów, zarówno PiS, jak i Rozwój Plus, ma prawo do wicemarszałka. I my nie mówimy, że PiS gra z Tuskiem, kiedy zgłasza tego kandydata, więc no, wypraszamy sobie tego rodzaju insynuacje, że my, domagając się jako trzeci klub reprezentanta w prezydium, i tak było od zawsze, działamy na kogokolwiek rzecz. Nie, my działamy na rzecz demokracji i zwyczaju, który panował w tym parlamencie, i zresztą wynika to z przepisów na wprost. Kluby mają prawo mieć reprezentanta w prezydium. Jesteśmy
1: ale
0: trzecim
1: słyszał pan
0: klubem.
1: Pewnie wicepremiera prosto. Gawkowskiego, który zasugerował, że więcej miejsc niż to jedno, które jest wakujące, nie będzie. No i tak naprawdę trzeba będzie się zastanowić, czy to miejsce dać PiS-owi, czy Rozwojowi Plus. No krótko mówiąc, będą chcieli was rozegrać, żebyście się pokłócili, najlepiej jeszcze na sali sejmowej, pożarli jeszcze bardziej niż to, co napisał Mariusz Błaszczak, a chłopaki i dziewczyny z Lewicy i Koalicji Obywatelskiej będą siedzieć u góry w ławach rządowych i po prostu z was rechotać. Może ta cała gra nie jest warta świeczki? Czy ta funkcja będzie dla PiS-u, czy dla Rozwój Plus, czy nie będzie? Jakie to ma w sumie znaczenie?
0: Ja osobiście uważam, że to nie jest sprawa kluczowa i to jest racja, że posiadanie tego marszałka na rok przed wyborami, czy wicemarszałka, nie jest kluczową sytuacją, ale przysługuje nam, składamy wniosek. My również składamy wniosek o poszerzenie tego prezydium. Więc my nie chcemy też kogokolwiek pokrzywdzić w tym, że my moglibyśmy czyimś kosztem dostać tego wicemarszałka. Nie. Mówimy tak, rozszerzmy o to, o liczbę osób taką, żeby każdy z klubów miał możliwość, również centrum, miał możliwość reprezentacji w prezydium. Nie wiem, jak to głosowanie się potoczy i w ogóle, czy będzie poddane pod rozstrzygnięcie parlamentu. Natomiast no proszę nie mieć żalu do nas, że my jakby występujemy o prawo, które nam przysługuje, powstaliśmy jako Rozwój Plus, chcemy mieć w prezydium, natomiast no proszę nas nie wiązać z tym, że przez 3 lata PiS nie zawnioskowało, nie zajęło tego miejsca, spokojnie mogło to zrobić. I pewnie każdy inny kandydat niż pani marszałek Witek przeszedłby i takim wicemarszałkiem był. Więc to naprawdę nie pretensje do nas. My niezależnie od Prawa i Sprawiedliwości składamy wniosek o to, żeby mieć reprezentanta nie kosztem PiS-u, tylko po prostu mieć reprezentanta w prezydium. Po prostu.
1: Policzył pan, ile lat przeżył pan w Prawie i Sprawiedliwości z legitymacją partyjną tej partii w kieszeni?
0: Tak, to było 12 lat.
1: No i nie szkoda tego czasu, panie pośle? No właśnie, szmat czasu. Zastanawiam się, czy warto było odchodzić tak na chłodno. Wiele osób z sercem, nazwijmy to po prawej stronie, politycznym sercem po prawej stronie, pyta dzisiaj, dlaczego oni się kłócą, czym tak naprawdę dzisiaj Morawiecki i jego ludzie mają się różnić od PiS-u, na którego przecież korzyść grali przez długie lata, poświęcając niemało zdrowia, pieniędzy, wysiłków. No przecież pan jest też tego przykładem. Całe łódzkie struktury, to przecież pan, kandydat w wyborach na prezydenta Łodzi, walka z niezłym wynikiem do Europarlamentu. Dlaczego poszliście na swoje? Nie mogliście się dogadać jednak?
0: Coś się kończy i coś się zaczyna. W tym przypadku zaczyna i kończy w tej kolejności. I myśmy wielokrotnie próbowali wpłynąć na organizację, na Prawo i Sprawiedliwość, żeby ona zmierzała w konkretnym kierunku. Znaczy, żeby nie posługiwać się metodami, nie działać tak samo jak 10-12 lat temu. To, co robiliśmy, kiedy przystępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, kiedy zacząłem pracować w Duda Pomocy, wspierałem Andrzeja Dudę i to mnie przyciągnęło do polityki. Dzisiaj trzeba robić tylko zupełnie innymi metodami, a w Prawie i Sprawiedliwości nadal próbuje się, można powiedzieć, bić głową w ścianę, podczas gdy jakby efektu tego nie ma. Brakuje nam nowoczesnego, nowego, świeżego, innego, aktualnego, adekwatnego do dzisiejszych realiów działania politycznego. No nie można robić konferencji, konwencji dokładnie tak samo wyglądających i o tym samym przez 15 lat i uznawać, że zawsze będzie się wygrywało wybory. Ta radykalizacja. Ja wstępowałem do Prawa i Sprawiedliwości, w którym w 2015 roku Antoniego Macierewicza schowano na wybory, dlatego że wtedy uznano, że był on obciążeniem i prezentowano w ogóle zupełnie innego, wtedy pamiętam pana Gowina na szefa MON-u, bo uznano, że pan Macierewicz może być jakby szkodliwy z punktu widzenia takiej prezentacji w kampanii wyborczej. Dzisiaj takiej refleksji nie ma. Co się zmieniło od tamtego czasu?

0: takiej refleksji nie ma. Więc my chcemy działać racjonalnie, to znaczy podejmować decyzje polityczne, które doprowadzą nas do sukcesu, a radykalizacja, ściganie się z Konfederacją, nie zwracanie uwagi na to, że niektórzy ludzie rażą wręcz w polityce i nie powinni funkcjonować na pierwszym froncie, spotyka się z całkowitą obojętnością, to znaczy nie ma takiej refleksji. Nie da się wygrać w ten sposób żadnych wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja wiem, że jakby każdy też, będąc w polityce 30-40 lat, lubi powtarzać stare mechanizmy, bo one kiedyś działały, ale jakby już nigdy nie zadziałają. Prawo i Sprawiedliwość nic nie wygra tymi metodami i działając w ten sposób. No i myśmy próbowali od wewnątrz, próbowali nakłaniać, namawiać. Była koncepcja dwóch płuc. Chcieliśmy inaczej działać. To prawie się udało, w tym sensie, że Jarosław Kaczyński to akceptował, ale jakiś zwrot nastąpił. Jacek Sasin przekonał, że lepiej Prawo i Sprawiedliwości będzie bez Mateusza Morawieckiego i całej tej grupy. Jak to się skończyło, widzimy sondaże po 17%, my już przeszło 8%. No jednak to, zdaje się, my mieliśmy rację wobec tej sytuacji. Najpopularniejszy na prawicy kandydat na premiera Mateusz Morawiecki z 4-krotnie wyższym poparciem niż Przemysław Czarnek. No nie chcieliśmy dowodzić na faktach, że mieliśmy rację, ale niestety no, wyszło na nasze po prostu.
1: A nie jest trochę tak, że dzisiaj ta rozdrobniona prawica na no przynajmniej 4 listy, bo na tyle się zanosi, czyli i Rozwój Plus, i PiS, i dwie konfederacje, że to rozdrobnienie oferty, co prawda, bo będzie zróżnicowane, ale koniec końców metoda Donta liczenia głosów jest taka, że może skończyć się to trzecią, czy w zasadzie już czwartą kadencją premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera?
0: Wydaje się, że za wcześnie jest, żeby rozsądzać to, czym to się może skończyć, bo nie wiemy, jaki będzie jakby rozwój sytuacji. My jakby czujemy, że dzisiaj wiele osób, które nie chciało przyjść do PiS-u, które wiele lat było przeciwko PiS-owi, dzisiaj nie są skłonne, nawet nie będąc niezadowolonymi z rządów Donalda Tuska, nie są skłonni przyjść do PiS-u. I my to widzieliśmy, czuliśmy. Na żadną imprezę, na żadną konferencję, żadnego eksperta nie można było pozyskać, bo oni z PiS-em nie chcą mieć nic wspólnego. A do Stowarzyszenia Rozwój Plus przyjdą, chcą rozmawiać, nawet ci, którzy z nami się nie zgadzają. I wydaje nam się, że przyciągamy ludzi, którzy zostali wypchnięci z polityki, którzy nie chcą być w klincze popisu. I ja bym nie, jakby tej tezy nie postawił jako pewnik, że Dont tu jest jakby wyroczną i tylko Dont wygrywa, ale przy PiS-ie może być tak, że część jakby poważna grupa w ogóle nie dojdzie do Prawa i Sprawiedliwości i tracimy tę część elektoratu i równoważymy tą stratę wynikającą z Donta i może się okazać, że łącznie będziemy mieli większe poparcie niż będąc razem w ramach jednego ugrupowania takiego wąskiego, ciasnego, mówię tu zarówno o liczebności, jak i o myśleniu dzisiejszym Prawa i Sprawiedliwości.
1: To na koniec pytanie techniczne. Kongres, na którym powołacie już partię, to będzie 15 października, czy jest jakaś inna data, no i jak będziecie się nazywać? Rozwój Plus to już będzie ta nazwa, której powinniśmy się wszyscy uczyć, czy coś innego smażycie dla wyborców?
0: Nazwa będzie inna, jak zakładam, dzisiaj mamy takie myślenie, więc będzie inna. No oczywiście, no nie mogę jej tutaj zdradzić, przy szacunku do pana redaktora i szanuję, ale to musi być informacja przedstawiona właśnie
1: Surprise.
0: Wtedy. Tak, i to będzie rzeczywiście połowa października, sobota, połowa października, będziemy gotowi. Będzie bardzo ciekawie, bo i nazwa, i ludzie, i punkty programowe, to wszystko będzie elementem zaskoczenia.
1: No to czekamy na połowę października. Na razie stawiamy kropkę. Eurodeputowany Waldemar Buda, Rozwój Plus, przynajmniej na razie. Tak nazywa się ruch premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję pięknie, panie pośle, za rozmowę. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: 7:09. Gość poranka. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.